0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Władze Konina proszą mieszkańców o udział w anonimowej ankiecie, której pytania dotyczą tego, jak się nam tutaj żyje. A dokładnie chodzi o aktualizację strategii rozwoju Konina. Badanie dotyczy oceny warunków życia, oczekiwanych zmian oraz najważniejszych inwestycji na terenie miasta. Ankieta jest dostępna jeszcze przez niespełna tydzień do 20 maja. Można ją wypełnić na przykład w aplikacji M-Mieszkaniec. Wśród pytań między innymi o to, czy w najbliższym czasie zamierzamy wyprowadzić się z Konina, z jakich powodów i dokąd, albo czy w ostatnich 5 latach jakość życia w naszym mieście uległa poprawie. Mieszkańcy proszeni są też o opinie w zakresie dostępności i cen mieszkań, stawek najmu, możliwości zatrudnienia, wysokości płac, dostępu do przedszkoli, szkół podstawowych, średnich i studiów, albo edukacji policjalnej. Pojawia się także temat rozrywki, kultury, sportu, bezpieczeństwa, lokalnego patriotyzmu, przyrody, zabytków, opieki zdrowotnej, komunikacji miejskiej, dróg czy ścieżek rowerowych. Mieszkańcy wypełniający taką anonimową ankietę mogą także wskazać, jakie mają oczekiwania od władz i w jakim kierunku rozwoju w ciągu najbliższych 5 lat powinien podążać Konin. Teraz ciekawostka z nadleśnictwa Turek. Kilka dni temu po raz kolejny odbyło się tam obrączkowanie piskląt bielika. To już coroczna tradycja realizowana wspólnie z Komitetem Ochrony Orłów. Turkowskie bieliki to prawdziwi deweloperzy, co sezon budują nowe gniazdo, zmieniają jego lokalizację i wybierają inne drzewa na swoje imponujące konstrukcje. Obrączkowanie pozwala naukowcom i przyrodnikom śledzić losy młodych ptaków, ich wędrówki, długość życia, miejsce zakładania nowych gniazd czy sukces dęgowy. Zebrane informacje pomagają lepiej poznawać ten wyjątkowy gatunek i skuteczniej go chronić. I to właśnie takie działania realnie przyczyniają się do ochrony bielika, jednego z największych i najbardziej majestatycznych ptaków drapieżnych w Polsce. I skoro jesteśmy na ziemi tureckiej, to mam też zaproszenie do Tuliszkowa, a dokładnie do filii Miejsko-Gminnej Biblioteki w Smaszewie 21 maja, czyli równo za tydzień, w czwartek. W godzinach od 13 do 17 będą odbywać się tam warsztaty z makramy. Jeśli ktoś nie może dotrzeć do Smaszewa, to może stawić się w głównej bibliotece w Tuliszkowie, ale we wcześniejszych godzinach od 9 do 13 na te międzypokoleniowe zajęcia aktywizujące społeczność trzeba się jednak wcześniej zapisać. Wiktor Waligura będzie gwiazdą koncertu To Nasz Festiwal podczas Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Co roku w czasie tej prestiżowej imprezy, oprócz biletowanego wielkiego koncertu galowego, organizowany jest także bezpłatny i otwarty dla publiczności koncert w centrum miasta. Tym razem wydarzenie z okazji otwarcia festiwalu uświetni utalentowany młody piosenkarz Wiktor Waligura. Wokalista zadebiutował autorskim utworem zaledwie 2 lata temu, a już ma na swoim koncie pierwszy album, statuetkę Fryderyka, występy na największych festiwalach w Polsce, jak Open Air, Męskie Granie czy Sopot Hit Festival. Wiktor koncertował w największych klubach w kraju, promując swój album, a 11 czerwca o godzinie 20 zaśpiewa na Placu Niepodległości przed Konińskim Centrum Kultury.
4: Cześć, tu Wiktor Waligura. Serdecznie zapraszam Was już 11 czerwca na Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca To Nasz Festiwal w Koninie, na plac przed Konińskim Centrum Kultury. 11 czerwca, do zobaczenia.
3: Zapraszamy, a teraz ciekawostka dla tych, którzy marzą o odważnej służbie. 30 maja od godziny 9 do 13 w stolicy naszego województwa odbędzie się Dzień Otwarty Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Zainteresowani Wielkopolanie będą mieli możliwość złożenia podania do szkoły, zapoznania się ze specyfiką służby oraz uzyskania niezbędnych informacji dotyczących procesu naboru i kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa. Znamy już dokładny program Kwiatowego Festynu Miejskiego, imprezy, która odbędzie się w przedostatnią niedzielę miesiąca w Starym Koninie. Będą bezpłatne konsultacje ogrodowe, kolorowe tatuaże i warkoczyki oraz wystawa obrazów Donata Dolaszyńskiego. Przede wszystkim jednak ma być kiermasz kwiatów i roślin od konińskich ogrodników. Warsztaty i animacje dla dzieci, tworzenie kompozycji kwiatowych oraz malowanie doniczek, warsztaty budowania budek lęgowych dla ptaków, spotkanie z żywymi pszczołami, które są wielkimi sprzymierzeńcami wszelkich roślin. Lublin. Będą też występy artystyczne dzieci i młodzieży, gry i zabawy oraz aktywności sportowe. Do tego edukacja ekologiczna i konkursy, a także strefa relaksu i gastronomii. I to wszystko 24 maja w godzinach od 11 do 17 na bulwarze nad Warciańskim. Konińskie bulwary jeszcze nigdy nie były tak zielone, jak stanie się to za nieco ponad tydzień. Zapraszamy wtedy nad Wartę na Starówkę. Zapraszamy też do koła. We wnętrzach tamtejszej miejskiej i powiatowej biblioteki publicznej odbędzie się wernisaż niezwykle lokalnej wystawy. I to już jutro, w piątek, 15 maja o godzinie 16.30 w czytelni przy ulicy Kolejowej. Zaprezentowana zostanie wystawa pod tytułem Koło w latach 1945-1948. Zakończyła się realizacja kolejnej inwestycji drogowej na terenie powiatu tureckiego. Tym razem prace objęły drogę na odcinku Miłaczew-Miłaczewek w gminie Malanów. W ramach zadania pod nazwą likwidacja zaniżeń i wymiana odcinka nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej wykonano dwa odcinki drogi o łącznej długości kilometra i 100 metrów. Pierwszy z fragmentów miał długość 650 metrów, natomiast drugi odcinek 450. Za drogę między Rachową a Porożem odpowiadała gmina, a za pracę w Miłaczewie powiat. Mieszkańcy mają teraz wyremontowaną nawierzchnię oraz pobocza. Całkowita wartość zadania wyniosła 485 tysięcy złotych. Ważne jest znaczenie zrealizowanej inwestycji, ponieważ poprawie uległo tam bezpieczeństwo dzieci, które codziennie uczęszczają do szkoły w Miłaczewie. A teraz zaproszenie na koszykarskie emocje. W najbliższą sobotę o godzinie 13 Mustang Konin rozegra rewanżowy mecz z IKS-em GTM-em Konstancin. W poprzedni weekend Koninianie wygrali. Teraz też liczą na sukces, ale jak zawsze przyda się im obecność kibiców. Sobotnie starcie w hali sportowej przy ulicy Węglewskiej w Kazimierzu Biskupim. Jeśli ktoś nie może przyjechać, będzie transmisja na Facebooku Mustanga. To jedna z najlepszych w Polsce drużyn koszykarzy na wózkach. Kolejny sukces jednej z najlepszych szkół w Koninie. Tym razem pod względem aktywności młodzieży wykraczającej poza lekcyjne obowiązki. Drugie liceum ogólnokształcące imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na 5. osiedlu uplasowało się na 75. miejscu spośród 507 placówek w całym kraju w rankingu dotyczącym olimpiady zwolnieni z teorii. Ten ranking został oparty na wynikach prawdziwych projektów społecznych, które realizowała m.in. Konińska Młodzież. W skali województwa wielkopolskiego nasze drugie LO zajęło 8. miejsce spośród 58 placówek w regionie. Zwolnieni z teorii to oddolne inicjatywy nastolatków. Radio Konin FM w poprzednich latach było partnerem kilku takich projektów realizowanych przez uczniów drugiego liceum. Ich działania polegały na przykład na organizacji spotkań z psychologami dla społeczności i młodzieży z całego miasta, na organizowaniu warsztatów międzypokoleniowych z udziałem seniorów albo na akcji na ulicach największych wielkopolskich miast, która miała na celu poprawić samopoczucie mieszkańców naszego województwa. Uczniowie drugiego ogólniaka udowadniają, że ich szkoła jest miejscem nie tylko do osiągania wysokich wyników na maturach, ale także do realizowania życiowych pasji dobrych dla społeczeństwa. W Słupcy powstaje miejsko-powiatowy oddział wodnego ochotniczego pokotowia ratunkowego. 25 maja mają odbyć się wybory władz tej organizacji dbającej o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad jeziorami. W spotkaniu inauguracyjnym udział wzięli starosta słupecki Marek Dąbrowski, wójt gminy Ostrowite Mateusz Wojciechowski, Jakub Gwit, wójt Powidza, wiceprezes wielkopolskiego WOPR-u Marek Frąckowiak, członek zarządu i koordynator grup operacyjnych Tomasz Dębski, członek zarządu WOPR Konin Małgorzata Huda oraz członkowie drużyn zrzeszonych wokół Jeziora Powickiego. To spotkanie było ważnym krokiem w kierunku dalszego rozwoju struktur wodnego ochotniczego pokotowia ratunkowego w regionie oraz jeszcze lepszej współpracy na rzecz bezpieczeństwa nad wodą. W powiecie słupeckim najwięcej turystów, zwłaszcza miłośników żeglowania i sportów wodnych, przyciąga Jezioro Powickie, będące największym naturalnym zbiornikiem wodnym w Wielkopolsce. Jednak z każdym sezonem coraz większą atrakcją staje się teren nad Jeziorem Słupeckim, gdzie zbudowano słynne już na cały kraj okrągłe pomosty oraz basen w jeziorze, za sprawą którego plażowicze mogą pływać w części kąpielowej zbiornika bez względu na jakość wody w reszcie jeziora.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Trwają zapisy na coroczny bieg po szpik organizowany przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego imienia Stefana Batorego w Starym Koninie. Zawody pod hasłem Podali komuś szansę na życie odbędą się 29 maja o godzinie 10 na Bulwarze Nadwarciańskim. Główną nagrodą będzie weekend w Karpaczu, a ta nagroda zostanie wylosowana spośród numerków startowych po zakończeniu biegu. Szkoły podstawowe zmierzą się na dystansie 1 km/200 m, a średnie oraz dorośli będą mieć do pokonania dystans wynoszący 2 400 km. To będzie trzecia edycja biegu po szpik w Koninie. Tymczasem rzućmy okiem na inwestycje w regionie. W Brzeźnie odbyła się dyskusja z mieszkańcami dotycząca planowanej modernizacji ulicy Sosnowej. Zapadła decyzja, że chodnik powinien jednak znaleźć się po obu stronach jezdni. To rozwiązanie wymagałoby przesunięcia ogrodzeń w głąb posesji, co wiązałoby się z koniecznością wykupu fragmentu gruntów. Projektant ma teraz przygotować dwa kolejne warianty z chodnikami po jednej i po drugiej stronie ulicy. Po opracowaniu nowych propozycji odbędzie się kolejne spotkanie z mieszkańcami Brzeźna. Będą wtedy mogli wybrać najbardziej odpowiadający im wariant oraz zdecydować, czy są gotowi przesunąć swoje ogrodzenia w głąb działek. Nawet w niewielkiej gminie możliwa jest realizacja ambitnej inwestycji służącej rozwojowi kultury fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców. Podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Wielkopolski Stowarzyszenia Gmin i Powiatów rozmawiano o praktycznych aspektach odzyskiwania podatku VAT od inwestycji publicznych, na przykładzie budowy basenu przyszkolnego w Rakoniewicach. Ten projekt został przygotowany właśnie w sposób umożliwiający efektywne odzyskanie podatku, co pozwoliło ograniczyć koszty inwestycji i lepiej wykorzystać środki publiczne. Ale podczas posiedzenia komisji poruszony został także inny ważny temat dla samorządów z naszego regionu. Dyskusja dotyczyła proponowanych zmian w kryteriach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2027 oraz stanowiska wielkopolskich samorządów wobec tych nowych propozycji. Mówiono m.in. o wpływie nowych zasad na dostępność środków dla jednostek samorządu terytorialnego, o znaczeniu kryteriów bezpieczeństwa i transportu oraz o doświadczeniach z poprzednich naborów. A teraz lokalny sport i gmina Władysławów. Dziś ruszył tam cykl czwartków lekkoatletycznych. Biegi do kilometra, skoki w dal, wzwyż, rzuty piłeczką palantową czy pchnięcie kulą o wadze do 3 kg. To wszystko na terenie zespołu boisk Orlik we Władysławowie w powiecie tureckim, począwszy od dzisiejszego czwartku, a potem jeszcze za tydzień, czyli 21 maja, później 28 i jeszcze 18 czerwca, zawsze o godzinie 16. Władze Konina szukają osoby chętnej pokierować przedszkolem w likwidacji. Chodzi o placówkę pod tęczą numer 31 na Zatorzu przy Różyckiego. Ma ona działać jeszcze przez 3 lata i stopniowo być wygaszana, ale ktoś musi przez ten czas przedszkolem zarządzać. Dotychczasowa dyrektorka zrezygnowała. Kandydaci mogą składać podania do 19 maja. Tymczasem w Ślesinie coraz bardziej realny staje się Uniwersytet III wieku. 20 maja w przyszłą środę o 16 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ślesin przy ulicy Młodzieżowej odbędzie się spotkanie seniorów zainteresowanych powstaniem tam takiego Uniwersytetu Zainteresowań dla Emerytów. Zostanie wtedy wyłoniona grupa inicjatywna odpowiedzialna za formalne założenie i rejestrację stowarzyszenia oraz będą przyjmowane oficjalne zgłoszenia i wypełniane deklaracje członkowskie. Zostaną też przeprowadzone konsultacje w zakresie wyboru profilu przyszłych zajęć Uniwersytetu III wieku w Ślesinie. Z kolei Urząd Miasta i Gminy Golina zachęca koła gospodyń wiejskich oraz ochotnicze straże pożarne, by wnioskowały o mini-granty w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Oprócz KGW i OSP o dofinansowanie do 12 tysięcy złotych mogą ubiegać się również domy kultury czy biblioteki działające w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców. Nabór wniosków potrwa do 10 czerwca. Szczegóły na golina.pl. Bohaterowie pracy organicznej w Wielkopolsce teraz mogą być także w szafie każdego z mieszkańców. W sklepie stacjonarnym Muzeum Powstania Wielkopolskiego czekają już wyjątkowe koszulki z wizerunkami Emilii Strzanieckiej, Dezyderego Chłapowskiego i Karola Marcinkowskiego, czyli postaci, które zmieniły Wielkopolskę dzięki wiedzy, pracy i społecznemu zaangażowaniu. Teraz duch pracy organicznej może towarzyszyć nam każdego dnia. Przypomnijmy, że w Poznaniu trwa budowa nowego gmachu muzeum. Do tej inwestycji inwestycji dołożyło się już wiele lokalnych samorządów z całego województwa, także z okolic Konina, a mieszkańcy regionu mogą w dalszym ciągu kupować cegiełki będące naszym wkładem finansowym w tę kosztowną inwestycję. Tymczasem w Koninie, w Centrum Kultury i Sztuki, trwają przygotowania do ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby. Festiwal Okwa odbędzie się w dniach od 4 do 7 czerwca. Zachęcamy, by skorzystać z tej okazji i wybrać się wtedy na pokazy niebanalnego kina. Będzie też coś dla najmłodszych wielbicieli filmów. CEKiS pokaże The Best of Opla. Teraz dzieci mają głos. Będzie to wyjątkowy zestaw prezentujący najnowsze polskie filmy animowane, skierowane do dzieci w wieku wczesnoszkolnym od 6 do 10 lat. Wszystkie tytuły brały udział w ogólnopolskim festiwalu polskiej animacji Opla. Taki specjalny seans będzie w niedzielę, 7 czerwca o 11 w sali kina Konesera w Oskardzie w Koninie. Obowiązują bezpłatne wejściówki. Wciąż farmerzy z naszego województwa z niepokojem patrzą na otwarcie się unijnego rynku na kraje Mercosuru. Do bieżących doniesień odniósł się europoseł z Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Hetman, który reprezentuje Wielkopolskę.
5: Pamiętacie, jak Konfederacja i PiS grzmieli, że klauzule ochronne w umowie Mercosur są martwe, że to pic na wodę, że nigdy nie zadziałają. I co? I to, co zawsze. Dezinformowali. Właśnie Komisja Europejska poinformowała, że Brazylia nie znalazła się na zaktualizowanej liście państw dopuszczonych do eksportu produktów zwierzęcych na teren Unii Europejskiej. Oznacza to, że Brazylia z powodu niespełnienia unijnych wymogów dotyczących antybiotyków nie może eksportować do Unii Europejskiej m.in. wołowiny, drobiu, jaj, produktów akwakultury, miodu, koni oraz osłonek jelitowych. To jest najlepszy dowód na to, że unijne bezpieczniki działają. Rolników nie trzeba straszyć. Rolników trzeba umieć skutecznie chronić. Nie wierzcie i nie dajcie się nabierać populistom, którym tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie na zasięgach na ich TikTokach.
3: Przypomnijmy, że najlepszym sposobem na ratowanie polskiego, a w szczególności naszego regionalnego rynku producentów żywności, jest kupowanie wyrobów, które są wytwarzane tu, na miejscu. Wielkopolska Izba Rolnicza od miesięcy

0: Szałkowski, środki pochodzą z funduszu na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z których oprócz Kramska korzysta bardzo wiele samorządów w powiecie konińskim. Tymczasem urzędnicy z miasta i gminy Kleczew zachęcają mieszkańców, którzy planują wymianę starego kotła, by skorzystali z pomocy eksperta, czyli gminnego doradcy klimatycznego. Zgodnie z uchwałą antysmogową dla województwa wielkopolskiego, kotły bezklasowe powinny zostać wymienione na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła. Mieszkańcy gminy Kleczew mogą liczyć na pomoc w doborze nowego źródła ogrzewania, informacje o dostępnych programach dofinansowania, na wsparcie przy wypełnieniu wniosków oraz na doradztwo w zakresie oszczędności energii i poprawienia efektywności energetycznej budynku. Można po prostu przyjść do urzędu albo porozmawiać telefonicznie. Dla wygody mieszkańców istnieje też możliwość dojazdu doradcy bezpośrednio do osoby zainteresowanej. Taki doradca z urzędu bezpłatnie i bez promowania konkretnej firmy wskaże, jakie rozwiązania w przypadku danego domu mogą być najkorzystniejsze. Jeśli tym razem nic nie stanie na przeszkodzie, to w 2029 roku będziemy mieć polski samochód elektryczny. Podczas posiedzenia podkomisji do spraw sprawiedliwej transformacji koniński poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Piotr Nowak pytał, jaka jest pewność, że ten program skończy się sukcesem w przeciwieństwie do Izery, której produkcja ostatecznie nie ruszyła. Okazuje się, że różnica jest w finansowaniu. Obecnie planowany elektryczny samochód ma powstać dzięki unijnym środkom z Krajowego Planu Odbudowy, to 4,5 miliarda złotych. Polska ma już także wybranego partnera technologicznego, firmę z Tajwanu, która również wyłoży na ten cel własne środki. Koniński parlamentarzysta wyjaśnia, że ten samochód w 70% będzie wykonany przez polskie firmy. Na ulicach Konina już teraz można zauważyć coraz więcej elektryków. Wiele osób zakupiło je, sięgając po dofinansowania. Takie auta w tej chwili mają sens w przypadku, gdy ktoś posiada własny dom z fotowoltaiką i najlepiej z magazynem energii. Niestety będzie trzeba długo poczekać, aż na samochody elektryczne będą mogli pozwolić sobie mieszkańcy bloków. Nawet jeśli na osiedlach staną kiedyś ładowarki, będzie to opłacalne dopiero wtedy, gdy dachy bloków zostaną uzbrojone w panele fotowoltaiczne do produkcji taniego prądu.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: Drobne inwestycje, ale potrzebne. W Smaszewie koło Tuliszkowa wymieniono dach świetlicy wiejskiej, a wewnątrz obiektu wykonano podwieszony sufit z oświetleniem. Kosztowało to ponad 637 tysięcy złotych. Z kolei w Brannie koło Żgowa na ścianie remizy OSP zamontowana została kapsuła z defibrylatorem. Pomógł w tym między innymi Fundusz Sołecki. A w Krzymowie podpisano już umowę na budowę nowego Orlika za prawie 2 miliony. Ma być gotowy za rok. Tymczasem wróćmy do przyznanej w tym tygodniu Nagrody Wielkopolskich Czytelników dla autorów książek z naszego województwa. Laureatem w kategorii Literatura dla dorosłych został w tym roku Mikołaj Grynberg za esej Rok, w którym nie umarłem. W swojej najnowszej książce autor snuje poruszające refleksje na temat śmierci i życia. To intymne zapiski z okresu choroby serca, przeplatające się ze wspomnieniami o bliskich, którzy już odeszli. Z kolei w kategorii Literatura dla dzieci nagrodzona została powieść Złodziejka Katarzyny Wasilkowskiej. To historia o presji, przyjaźni, pierwszych uczuciach i trudnych wyborach. Przypomnijmy, że nominowanych do trzeciej edycji Literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników zostało łącznie 10 książek. Wśród autorów wartych uwagi, którzy jednak ostatecznie nie zdobyli nagród, znaleźli się Jakub Małecki, Zeta Rudzka, Maciej Siembieda, Szczepan Twardoch, Michał Figura, Aleksandra Mizielińska i Daniel Mizieliński, Ania Franczak i Marianna Sztyma, Barbara Kosmowska i Emilia Dziubak oraz Wit Szostak. Osada Janoszkowo w Wąsoszach w gminie Ślesin otrzymała dofinansowanie z PFRON-u w ramach programu Samodzielność, Aktywność, Mobilność. Przyznane środki wesprą budowę mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością wymagających wysokiego poziomu pomocy. Fundacja Podaj Dalej z Konina w dawnym ośrodku nad jeziorem tworzy miejsce, które ma dawać poczucie bezpieczeństwa, niezależności i prawdziwego domu. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu darczyńców oraz współfinansowany przez Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Mamy też dobre wieści z terenu gminy Stare Miasto, z placówki prowadzonej przez konińskie starostwo. Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych imienia Fryderyka Chopina w Żychlinie zdobyli główną nagrodę w 11. edycji konkursu Nasz pomysł na ochronę środowiska Zielone Przystanki Wielkopolski, organizowanego przez Samorząd Województwa. Celem tego konkursu było promowanie działań proekologicznych oraz rozwijanie kreatywnych pomysłów związanych z ochroną środowiska i ekologicznym stylem życia. Zwycięski zespół tworzyli Maja Kieliszkowska, Mateusz Woźniak oraz Nadia Zamiat. Poniatowska, pracujący pod opieką Agnieszki.

0: Marciniak. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się w Poznaniu. Każdy z uczniów otrzymał rower oraz kask. Szkoła została dodatkowo wyróżniona nagrodą finansową w wysokości 5000 zł oraz pamiątkową statuetką. I tu warto dodać, że było to już kolejne wyróżnienie dla żychlińskiej placówki za proekologiczne działania. Koninianie sami stworzą dla siebie zieloną przestrzeń. Mieszkańcy osiedla Pątnów chcą zagospodarować na nowo teren przy Placu Zabaw. W przyszły czwartek odbędzie się tam wspólne sadzenie roślin. Dołączyć może każdy, trzeba tylko zabrać ze sobą jakieś przydatne narzędzia, na przykład grabki, łopatę, szpadel, konewkę czy miotłę. Po wspólnym wysiłku na wszystkich uczestników akcji czekać będzie grillowanie. Wydarzenie w Pątnowie sfinansowane zostanie ze środków budżetu miasta w ramach działań związanych z inicjatywami nadzorowanymi przez Centrum PISOP. 21 maja, godzina 15. Tymczasem sprawdźmy, jak miasto Koło przygotowuje się do Dnia Dziecka. Kino nad Wartą zaprosi najmłodszych widzów wraz z rodzicami na wyjątkowe przedpołudniowe seanse filmowe, które odbędą się 1, 2 i 3 czerwca. To będzie okazja, by wspólnie świętować w atmosferze pełnej radości, bajkowych historii i kinowych emocji. Na widzów czekają filmy familijne i animacje, które przeniosą dzieci do świata niezwykłych przygód, humoru oraz wzruszeń. Już teraz można dokonywać rezerwacji. Tymczasem w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupcy trwają przygotowania do Spartakiady osób niepełnosprawnych. Zawody współorganizuje Stowarzyszenie Gramy Dalej ze Strzałkowa. Spartakiada odbędzie się 18 czerwca o 11 na Stadionie Leśnym przy Gajowej. Zapisy przyjmuje słupecki MOSiR. Znamy programy tegorocznego Święta Ziemi Rychwalskiej. Impreza odbędzie się 13 i 14 czerwca. Pierwszego dnia zabawa zacznie się o godzinie 17. Na sam początek na scenie zaprezentuje się szkolna estrada. Po dwugodzinnych występach młodzieży zaśpiewa uczestniczka telewizyjnego show The Voice Kids Lena Kraska. Potem o 19.30 na scenie w Rychwale pojawi się pierwsza gwiazda Święta Miasta i Gminy, a będzie to Roni Ferrari. Następnie o 21.00 koncert zespołu Defis, a później dyskoteka z DJ-em Marko R. Drugi dzień Rychwaliów zacznie się od występów szkolnej estrady już od 15. W międzyczasie zostaną wręczone nagrody dla najbardziej wyróżniających się mieszkańców. O godzinie 18.00 zagra orkiestra Denta Quantum, o 19.00 koncert Caroline, a o 20.30 gwiazda wieczoru zespołu Weekend. Na stadionie miejskim nie zabraknie także wesołego miasteczka i ogródków biesiadnych. To będzie już 27. edycja Rychwaliów. Tymczasem na północy powiatu konińskiego ruszyły zapisy na 8. bieg wilczyński i marsz z kijkami. Nieważne, czy biegniesz po rekord życiowy, czy po prostu chcesz spędzić aktywnie czas, liczy się ruch, radość i wspólna energia, zachęca Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie. Zawody odbędą się 13 września o 13.00. Zapisy przez serwis dostartu.pl. 2 czerwca o 16.00 na Stadionie Przydmowskiego zostaną przeprowadzone testy sprawnościowe do klas Mistrzostwa Sportowego Górnika Konin. To warunek dla tych, którzy chcą uczyć się w przyszłym roku szkolnym na specjalnych kierunkach w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki oraz w technikum Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego. Młodzi sportowcy muszą przejść testy motoryczne i właśnie piłkarskie oraz tak zwany test mecz. Odbędą także spotkania z trenerami. Nauka w klasach Górnika oznacza trening w ramach zajęć szkolnych, jasną ścieżkę rozwoju do piłki seniorskiej, profesjonalny sztab szkoleniowy, siłownię, saunę, odnowę biologiczną i treningi na boiskach trawiastych oraz ze sztuczną murawą. Jest też opcja nocowania w bursie szkolnej dla osób spoza Konina. Tymczasem przypominamy o wydarzeniu, które odbędzie się już jutro w Konińskim Centrum Kultury. Chodzi o trzeci krok akrobatyczny prezentujący piękno akrobatyki. Wydarzenie będzie miało charakter przeglądu i mini zawodów, w których liczy się nie tylko technika, ale również zaangażowanie, ekspresja i radość z pokazów. Wystąpią dzieci oraz młodzież uczestnicy zajęć akrobatycznych Justyny Swędrowskiej, pomysłodawczyni wydarzenia. W programie konkurs, prezentacje układów indywidualnych i grupowych oraz show łączące akrobatykę i gimnastykę artystyczną. W jury pracować będą instruktorka tańca, tancerka, choreografka i pedagog Marta Merdzińska, trenerka tańca i akrobatyki Julia Piotrowska i instruktorka tańca Klaudia Wadelska. Każdy zawodnik otrzyma medal i dyplom, a wyróżniający się akrobaci nagrody specjalne. Wstęp dla publiczności jest bezpłatny. Początek trzeciego kroku akrobatycznego 16 maja o godzinie 12.30 na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury przy Placu Niepodległości. Umowa podpisana już wkrótce. W różnych częściach gminy Stare Miasto powstaną wyjątkowe miejsca sprzyjające odpoczynkowi i kontaktowi z naturą. Przy Urzędzie, Orliku, szkołach w Starym Mieście, Liszcu Wielkim, Modle Królewskiej, Żdżarach i Żychlinie, a także przy Placu Zabaw w Żychlinie mieszkańcy zyskają ogrody sensoryczne wspierające rozwój dzieci i pobudzające zmysły, ogrody deszczowe pomagające zatrzymać wodę opadową, nowe nasadzenia, zieleni i żywopłoty, alejkę edukacyjną z tablicami informacyjnymi w Żychlinie, też niesolankową przy Placu Zabaw w Żychlinie oraz elementy małej architektury, takie jak pergole czy domki dla owadów. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest do końca tego roku. A teraz o dwóch wydarzeniach dla dzieci, które odbędą się w naszym regionie. 27 maja o 17 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie otwarta zostanie wystawa prac plastycznych dzieci, które przez cały rok uczęszczały na zajęcia kółka plastycznego. Warto zajrzeć do galerii MGOK Ślesin przy ulicy Młodzieżowej i zobaczyć, jak utalentowani są najmłodsi mieszkańcy. A tymczasem Dom Kultury w Golinie zapowiedział już drugi powiatowy przegląd piosenki wakacyjnej. To konkurs skierowany do solistów z domów kultury i placówek edukacyjnych z terenu całego powiatu konińskiego. Najmłodsi mogą mieć zaledwie 4 lata, najstarsi 18. Utwory muszą być związane z tematyką wakacji lub lata. Zgłoszenia do końca maja. Przegląd piosenki wakacyjnej odbędzie się w Domu Kultury w Golinie 19 czerwca. Gmina Przykona zakończyła realizację trzech istotnych zadań inwestycyjnych prowadzonych w ramach Krajowego Planu Odbudowy, a chodziło o rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa. Był to pierwszy etap obejmujący odcinek o długości 536 metrów i 22 przyłącza. W drugim etapie w tej samej wsi powstało 400 metrów rur i kolejnych 21 przyłączy. Do tego zakupiono i zamontowano 535 sztuk wodomierzy z opcją zdalnego odczytu pomiarów. To wszystko przyczyni się do poprawy funkcjonowania infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Przykona, zwiększy efektywność zarządzania siecią oraz podniesie komfort mieszkańców dzięki nowoczesnym rozwiązaniom umożliwiającym zdalny odczyt zużycia wody. Tymczasem zbliża się jedno z barwniejszych wydarzeń w regionie. W przyszłym tygodniu, w niedzielę 24 maja o godzinie 14, rozpocznie się 7 jarmark wyszyński przy wieży zamkowej w Wyszynie. Czekać będą na nas wystawcy z różnych zakątków regionu i Polski, występy zespołów, atrakcje dla dzieci oraz mnóstwo smaków i dobrej zabawy. To okazja, by wspólnie spędzić czas w wyjątkowej, historycznej atmosferze. Z kolei już jutro na Konińskich Osławicach Noc Muzeów. Warto zajrzeć tam od godziny 17. Będzie można bezpłatnie zwiedzić zamek i sąsiednie obiekty. Czekać będą działania artystyczne i animacje dla dzieci, spotkanie z historią i tradycją, warsztaty rękodzielnicze i pokazy, koncerty i występy na żywo, rekonstrukcje historyczne oraz strefa relaksu w ogrodzie i coś dobrego do zjedzenia. Impreza na Osławicach potrwa do północy. Zachęcamy, by w tę sobotę obskoczyć także że inne muzea w Wielkopolsce, na przykład w Turku, Gnieźnie, Kaliszu czy Poznaniu.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Samorząd Konina już zaczyna odczuwać skutki wyższych cen paliw, które wzrosły w wyniku wojny wywołanej przez Donalda Trumpa i Benjamina Netanyahu. Miasto musi pokryć różnicę między kosztami a dochodami w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, a ta kwota w tym roku może sięgnąć 500 000 zł. Część tej sumy stanowią wydatki związane właśnie z transportem śmieci, czyli z ceną paliwa. Do tego dochodzą koszty zwiększonej liczby odpadów wielkogabarytowych oraz inne opłaty, które ponosi samorząd. Jednocześnie Urząd Miejski prognozuje zmniejszenie ilości odbieranych od mieszkańców tworzyw sztucznych. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej może coraz rzadziej wysyłać śmieciarki po zawartość koszy na plastik, bo przez system kaucyjny konianie wyrzucają ich mniej do przyblokowych kontenerów. W tym przypadku PGKiM będzie mogło nieco zaoszczędzić. Ale nie wiadomo jeszcze, jak ten spadek odbije się na działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. A teraz dobra informacja z samorządu województwa.
4: Znajdujemy się przy bardzo ruchliwej drodze wojewódzkiej numer 470 Kalisz-Turek. Od wielu lat poprawiamy bezpieczeństwo, budując ścieżki pieszo-rowerowe. Właśnie został rozstrzygnięty przetarg na budowę kolejnego odcinka, ponad 2 kilometrów ścieżki z Florentyny do Skarszewa. Wartość tego zadania to 2 800 000 zł, a zadanie ma być wykonane do 22 września. W ten sposób chcemy, by przy całej drodze wojewódzkiej powstała ścieżka pieszo-rowerowa. Zależy mi na tym, żeby ona dotarła aż do miejscowości Bulko i docelowo do Kalisza. To jest kolejny bardzo ważny krok w tym kierunku, także bardzo się cieszę, że to bezpieczeństwo cały czas się tutaj zwiększa i że mieszkańcy mogą z tych ścieżek korzystać.
0: Mówił wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. Jest kolejny komunikat w sprawie nieprzyjemnych zapachów, na które skarżą się mieszkańcy Turku. Tamtejszy PGKM podkreśla, że nie kwestionuje występowania okresowych uciążliwości zapachowych w rejonie ulic Kolskiej Szosy, Jana Pawła II, Chopina, Zdrojek czy Szadowa. Zjawisko takie występowało już okresowo w kwietniu i maju ubiegłego roku i było przedmiotem kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości w pracy oczyszczalni ścieków, ani nie potwierdziła, by oczyszczalnia była źródłem odoru. W marcu, kwietniu i maju tego roku problem ponownie się pojawił. W związku z tym miejska spółka podjęła wielokierunkowe działania mające na celu ustalenie źródła powstawania nieprzyjemnych zapachów. Od 13 kwietnia trwała kontrola oczyszczalni ścieków prowadzona przez WIOŚ. Niezależnie od tego sama spółka wystąpiła do inspektoratu o przeprowadzenie badań wód deszczowych i odwodnieniowych płynących kanałem obrzębińskim wzdłuż oczyszczalni ścieków. Wykonano także badania dotyczące ścieków dopływających do oczyszczalni miejską kanalizacją sanitarną, a więc przed procesem oczyszczenia. Podwyższone parametry zanieczyszczeń wynikały tam z przekroczeń przez dwa podmioty gospodarcze, które zostały już obciążone dodatkowymi opłatami do czasu przywrócenia wymaganych parametrów. W ciągu ostatniego roku spółka nałożyła takie dodatkowe opłaty w sumie na 5 podmiotów korzystających z miejskiej kanalizacji sanitarnej na łączną kwotę około 470 tysięcy złotych. Ponadto okresowo zwiększone parametry zanieczyszczeń w ściekach występowały już wcześniej i nie miały bezpośredniego związku z pojawieniem się odorów. Rurociągiem tłocznym ścieki przepływają cyklicznie co około 5-15 minut w ciągu doby. Podwyższone parametry ścieków są skutecznie neutralizowane w procesach technologicznych oczyszczalni, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do środowiska zgodnie z obowiązującym pozwoleniem oraz obowiązującymi normami, czytamy w komunikacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku. W przyszłym miesiącu w naszym mieście odbędzie się najstarszy w Polsce festiwal filmów niezależnych. Gościem specjalnym OKWA będzie Marian Dziędziel.
1: Fenomen tego aktora polega na tym, że choć kreuje on zazwyczaj drugoplanowe postaci, to robi to w tak wyrazisty i charakterystyczny sposób, że właśnie jego role zapadają w pamięć. Choć film zadaje groźne pytania, to odpowiada na nie ze śmiechem, pisze w recenzji Łukasz Maciejewski, który poprowadzi spotkanie z naszym gościem. Zapiski śmiertelnika to czarna komedia, która w nietuzinkowy sposób opowiada o kryzysie męskości. Marian Dziędziel w filmie Macieja Żaka gra ojca, a właściwie ducha ojca, który próbuje odwieść swojego syna od popełnienia samobójstwa, choć sam właśnie tak zakończył życie. Marianowi Dziędzielowi na ekranie towarzyszą Ireneusz Szczop, Magdalena Boczarska czy Agnieszka Popławska. Nie przegapcie takiego seansu i spotkania. Szykujcie się na niesamowity wieczór z barwną postacią polskiego kina. Ten wybitny, znany i nagradzany aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i dubbingowy spotka się z widzami tuż po projekcji filmu Zapiski śmiertelnika w piątek, 5 czerwca o 18.30 w kinie Oskard.
0: Mówiła dyrektorka festiwalu OKWA w Koninie Paulina Pochłyska-Wojtak. Przypomnijmy, że do części konkursowej zgłoszono 268 produkcji, z których od 4 do 7 czerwca widzowie zobaczą 56 najciekawszych. Filmowe obrazy zostaną podzielone na kilka kategorii. Film niezależny, studencki i amatorski, w tym dokumenty czy animacje. Ich twórcy pochodzą z Łodzi, Wrocławia, Gdańska, Krakowa i wielu innych miast. Ogólnopolski konkurs filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby odbędzie się w naszym mieście już po raz 72. Pełen program tego, co będzie działo się w Oskardzie, jest na stronach internetowych Centrum Kultury i Sztuki. Premiera najnowszego widowiska Top Dance Konin Wyspa miała miejsce 11 maja na scenie CKIS Domu Kultury Oskard. Widzowie zobaczą je ponownie 18 maja, a dla tych, którym nie udało się zakupić biletów w tych terminach, mamy dobrą wiadomość. Top Dance z Konińskiego Centrum Kultury zatańczy Wyspę ponownie w październiku. To przepiękna, barwna i mądra opowieść o miłości, zaufaniu i siostrzeństwie, wyrażona tańcem i muzyką. Zachęcamy do śledzenia repertuaru na stronie KCK. Widowisko zatytułowane Wyspa jest o tym, że nikt z nas nie jest sam i że miłość pokona wszystkie przeszkody, że empatia i kierowanie się sercem zawsze wygrywają. Inspiracją dla twórczyń spektaklu były bajki Disneya i osobiste podróże reżyserek Agnieszki Łapaj-Lewandowskiej i Katarzyny Łapaj-Strzykowskiej do krajów latynoamerykańskich, które sięgnęły po muzykę hawajską, afrykańską, kolumbijską i brazylijską. Stąd w Wyspie widzowie zobaczą wiele barw, usłyszą niesamowitą muzykę i poczują energetyczne rytmy, przenosząc się na chwilę do innego świata. Saga ludu, który którą znakomite choreografki obsadziły w magicznej krainie, toczy się na wyspie pośród oceanu. Jej mieszkańcy mają poczucie, że są wybrani, wyjątkowi. Na ich czele stoi wódz, ojciec dwóch dziewcząt, a nad szczęściem wszystkich czuwa moc. Pewnego dnia na brzeg sztorm wyrzuca obcego o imieniu Kai i to zmienia wszystko. W wyspie tańczą tancerki i tancerze top dance z Konińskiego Centrum Kultury oraz soliści Olga Koprowska, Adrianna Gamińska i Mateusz Kurzawa. Choreografię stworzyły Agnieszka Łapaj-Lewandowska, Katarzyna Łapaj-Strzykowska, Martyna Kulik oraz Natalia Poprawska, scenografię Henryk Jeziorski, kostiumy Baletik Atelier, a autorką plakatu jest Marta Kornalska. Wyspa zostanie zaprezentowana na deskach Konińskiego Centrum Kultury, które wyprodukowało w całości to widowisko 22 i 23 października dla szkół oraz 24 października dla pozostałej publiczności z miasta. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Bartosik podczas wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Sejmie dotyczącego problemów komunikacyjnych zabrał głos w sprawie transportu zbiorowego na trasie Konin-Turek.
5: Powiat turecki, miasto Turek w Wielkopolsce, ponad 80 tysięcy mieszkańców. Został uruchomiony tam program budowy kolei z Konina do Turku, Kolej Plus. I ten program przez obecną władzę został zniszczony. Mimo że podpisano umowy między marszałkiem województwa wielkopolskiego a Polskimi Liniami Kolejowymi, mimo że samorząd terytorialny zaangażował środki, samorządy gminne, samorząd powiatowy, to prawdopodobnie z przyczyn politycznych ten program został zlikwidowany. Projekt był już bardzo daleko posunięty, umowy zostały podpisane. Myślę, że należałoby też przeprowadzić postępowanie, kto odpowiada za wydatkowanie środków publicznych, które zostały po prostu zmarnowane. Informuję o tym komisję. Czy jest szansa, abyście wrócili do tego projektu po przyznaniu się do błędu, jaki został wykonany z powodów politycznych?
6: Dziękuję bardzo, panie pośle.
0: Pytał parlamentarzysta z Turku. Przypomnijmy, jak już informowaliśmy w tym tygodniu na naszej antenie, po wakacjach PKS Konin na zlecenie marszałka województwa wielkopolskiego ma pilotażowo uruchomić przejazdy autobusowe z Turku do Konina i odwrotnie, skorelowane z rozkładem jazdy pociągów kolei wielkopolskich. Jeśli okaże się, że ma to sens, jest takie zapotrzebowanie, wówczas samorząd województwa zakupi oddzielną flotę. Podróż z Turku do na przykład Poznania z przesiadką w Koninie z autobusu na pociąg ma odbywać się na jednym bilecie. Takie hybrydowe rozwiązanie ma być tańsze od budowy linii kolejowej, której koszt szacowany był na 1,5 miliarda złotych, czyli 3/4 kwoty, jaką wydano na przekop Mierzei Wiślanej. Piasek z piaskownicy, opakowania po napojach, śmieci wrzucone do solanki i pozostawione wokół obiektu. Tak po weekendach wyglądają tężnie w Kłodawie. Wspólna przestrzeń w tym mieście została stworzona z myślą o zdrowiu, odpoczynku i chwili wytchnienia dla wszystkich mieszkańców. Niestety po raz kolejny zamiast służyć relaksowi, wymagają one sprzątania i porządkowania. Władze Kłodawy zwracają się do mieszkańców, zwłaszcza do rodziców, którzy chyba niezbyt dokładnie opiekują się swoimi dziećmi, by wszyscy razem dbali o to miejsce. Tężnie to nie plac zabaw ani kosz na odpady. Stąd apel urzędników o odpowiedzialne korzystanie z tężni. Wyrzucajmy śmieci do koszy, dopilnujmy dzieci podczas zabawy i szanujmy pracę osób, które dbają o kłodawskie tężnie. Być może po tym weekendzie będzie tam w końcu panował porządek, to jednak zależy od rodziców dzieci. A teraz zaproszenie na imprezę dla grzecznych dzieci. Szkoła podstawowa nr 1 imienia Zofii Urbanowskiej w Starym Koninie organizuje festyny rodzinne w ogrodzie z okazji święta szkoły. Będą śpiewy i tańce, będzie też swojskie jadło i kawiarenka z własnymi wyrobami cukierniczymi, do tego salonik piękności i rękodzieła oraz zabawa Tajemniczy Ogród. To wszystko na boisku przy Konińskiej 1 29 maja od 15. Jest nowy singiel młodej artystki z północy powiatu konińskiego do utworu zatytułowanego Nie chcę się obudzić. 24-letnia Elwira Zajdel z gminy Wierzbinek nagrała też teledysk w Paryżu. Można go już zobaczyć na YouTubie.
7: Opowiedz troszeczkę o jego powstaniu, pomyśle, jak doszło do tego utworu.
8: Pisząc tę piosenkę, uświadomiłam sobie, że to jest takie pożegnanie się z demonami, które każdy z nas ma, z takimi złymi chwilami w życiu.

0: taka ciekawostka, muzykę do tego singla robił mi cały skład Darii Zawiałow.
1: Powiedz troszeczkę o sobie, skąd jesteś, skąd pasja do tworzenia muzyki?
0: Pochodzę z powiatu konińskiego, a pasja do muzyki zaczęła się już w wieku, kiedy ja byłam dzieckiem. Myślę, że to było 5 lat, kiedy stawałam na schodach i to była moja scena i śpiewałam Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Moi rodzice tworzyli dla mnie scenę, schodzili się sąsiedzi, także już to byli moi pierwsi słuchacze. Jestem za to bardzo wdzięczna teraz w życiu dorosłym, bo uważam, że takie momenty, które tworzą rodzice, bardzo kształtują dziecko.
2: Całej rozmowy Darka Michalaka z Elwirą Zajdel będzie można wysłuchać na naszej antenie w weekendowych rozmowach o regionie.
3: Powtórkę.
4: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
2: Z inicjatywy prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Mieczysława Łuczaka WIR podjęła kolejne działania na rzecz ochrony farmerów. Skierowano pismo do wszystkich przewodniczących rad gminy z terenu naszego województwa zawierające propozycje podjęcia uchwały chroniącej rolniczą funkcję wsi oraz określającej cechy charakterystyczne produkcji rolniczej jako działalności zgodnej z prawem i niezbędnej dla lokalnej gospodarki. Co roku powtarza się ten sam problem. Osoby, które wychowywały się w miastach i wybudowały się na wsi, często sprawiają kłopot rolnikom z tytułu, a to niezbyt przyjemnych zapachów, a to hałasów wcześnie rano lub późno w nocy, albo przeszkadzają im kombajny i inne maszyny, na które trzeba uważać na drogach. Wielkopolska Izba Rolnicza chce przywołać mieszczuchów do porządku. Nikt nie zmuszał ich do wyprowadzki z miasta, powinni więc z szacunkiem akceptować realia życia na wsi. Z Konina co roku część mieszkańców wyprowadza się do Starego Miasta, Brzeźna, Węglewa czy Rudzicy. Podyktowane jest to najczęściej większą niezależnością. Wydając niewiele więcej niż za mieszkanie u dewelopera, można zbudować własny dom bez sąsiadów za ścianą. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zwraca się do migrantów mieszkających w naszym mieście i okolicznych gminach z prośbą o wypełnienie ankiety. W internetowym badaniu opinii chodzi o wyciągnięcie wniosków w celu ulepszenia wsparcia, jakie oferują im pośredniaki. Jest to anonimowe. Tymczasem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku organizuje Dni Rodzicielstwa Zastępczego. Wydarzenie odbędzie się w Rancho Targówka 3 czerwca od 16. Będą plenerowe gry i zabawy, spotkanie z przedstawicielami turkowskiego sanepidu, TGM Motor i ognisko z kiełbaskami. Z kolei Biblioteka Centrum Kultury w Kleczewie podpowiada idealny prezent na Dzień Mamy. Odbędzie się tam wyjątkowe spotkanie autorskie z Anną Karpińską, autorką poczytnych i uwielbianych przez czytelników książek obyczajowych takich jak Nie wolno mi kochać ciebie czy Kiedyś wyjdzie słońce. To okazja, aby porozmawiać o literaturze, emocjach i inspiracjach, które rodzą się w sercu pisarki. Po zakończeniu spotkania będzie możliwość zakupu książek oraz zdobycia osobistej dedykacji z autografem. Wstęp jest wolny, wystarczy 21 maja o godzinie 17 odwiedzić kleczewską książnicę przy ulicy Piłsudskiego. Prawie 500 000 złotych otrzymało Centrum Usług Społecznych w Rychwale na wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej. Kobiety, dzieci, młodzież, osoby starsze oraz bezrobotni, w tym rodziny o niskich dochodach, mieszkańcy przechodzący na emeryturę i tracący pracę w związku z likwidacją kopalni oraz węglowej elektrowni, będą mogli wziąć udział w warsztatach kulinarnych, coachingowych czy specjalnych dla kobiet, albo skorzystać z usług logopedycznych, rehabilitacji i fizjoterapii. Tymczasem 23 maja na w Kleczewskiej Malci odbędą się obchody Gminnego Dnia Strażaka. Tego dnia od 15 będzie można zobaczyć pokazy sprzętu i działań ratowniczych oraz poskakać na dmuchańcach. Dojdzie też do uroczystego poświęcenia pojazdów, które będą służyć w jednostkach OSP Kleczew oraz Sławoszewek. Tymczasem przypominamy o jutrzejszej otwartej sobocie w Zespole Szkół Technicznych, czyli dawnym hutniku w Starym Koninie. Tę dostosowaną do osób z niepełnosprawnościami placówkę z wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych będzie można zwiedzić 16 maja. W godzinach od 9 do 13. Przypomnijmy też, że od jutra w Uniejowie będą dostępne nowe atrakcje Centrum Termalnego, a w całej okolicy na zwiedzających od wieczora do późnej nocy otworzą się placówki muzealne. Z kolei pojutrze, w niedzielę w Licheniu, 30-lecie obchodzić będzie Wielkopolska Izba Rolnicza. Tam odbędzie się festyn z wieprzowiną w roli głównej. Do władz Konina trafiła petycja przeciwko wycince drzew na Starówce. Zebrano około 200 podpisów. Chodziło m.in. o wierzbę na Placu Zamkowym. W tym przypadku okazało się jednak, że miasto nie zamierza jej wycinać, ale mieszkańcy Starego Konina i tak chcą, by samorząd przyhamował z wycinką innych drzew na osiedlu. W czerwcu ma odbyć się spotkanie w tej sprawie, w którym być może udział weźmie miejski ogrodnik. Teraz zaglądamy do sąsiadów. W Kozarzewie w gminie Kazimierz Biskupi trwają intensywne prace budowlane związane z realizacją ścieżki rowerowej wraz z kanalizacją deszczową. Jak donoszą radna Katarzyna Wiedera oraz sołtys Rajmund Dzwoniarski, roboty posuwają się w głąb miejscowości, stąd prośba do wszystkich mieszkańców oraz innych kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi, zwłaszcza przy wjeździe do szkoły podstawowej, gdzie występują utrudnienia i zwiększony ruch sprzętu budowlanego. Tymczasem ponad 1 100 000 zł zostanie przeznaczone na działania społeczne w Wielkopolsce. Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Wsparcie otrzymały organizacje i podmioty realizujące działania na rzecz rodzin oraz osób z niepełnosprawnościami. W obszarze wsparcia rodziny dofinansowanie otrzymało 10 projektów, a w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami dofinansowano 14 zadań. To konkretne wsparcie dla organizacji, które każdego dnia pomagają mieszkańcom Wielkopolski, prowadząc działania społeczne, wspierają też rodziny i osoby potrzebujące oraz wyrównują szanse w lokalnych społecznościach. To już niebawem, bo jeszcze pod koniec miesiąca czeka nas kolejna środa z kinem niezależnym w Koninie.
5: Zanim oddamy się 4-dniowemu świętowaniu podczas OKFA, Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych, to jeszcze w maju, w ostatnią środę miesiąca, zapraszamy na spotkanie z młodym polskim, bardzo obiecującym kinem w wydaniu Szkoły Filmowej w Łodzi. Ta jedna z najbardziej prestiżowych uczelni artystycznych na świecie jest od ponad 20 lat patronem artystycznym Konińskiego Festiwalu OKFA. Tym razem na ostatnim przedwakacyjną przerwą seansie Środy z Kinem Niezależnym zaprezentujemy wybrane produkcje laureatów 19. przeglądu filmów Szkoły Filmowej w Łodzi, który odbył się w kwietniu tego roku. Filmy fabularne, dokumentalne i animowane, poszukujące, odważne, bezkompromisowe. Nowe historie, świeże spojrzenia, niezwykłe wrażliwości. Nasi widzowie zobaczą krótkie metraże twórców, którzy jutro kształtować będą polskie kino, a już dziś mówią wyrazistym, autorskim językiem docenionym na najważniejszych polskich i międzynarodowych festiwalach. Na ten unikatowy, jedyny seans zapraszamy do Kina Kameralnego Centrum Kultury i Sztuki 27 maja o 18:00. Bilety do kupienia online, w kasie Oskardu lub w kinie kameralnym przy Okulnej bezpośrednio przed seansem. Serdecznie zapraszamy.
2: A na seans zapraszała Paulina Pokulska-Wojdak z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Konińska młodzież zamieni śmieci na pieniądze dla bezdomnych zwierząt. Uczniowie 3. Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida rozpoczęli właśnie charytatywną akcję pod hasłem Nie wyrzucamy, a pomagamy. W kodu szkoły na Zatorzu stoi specjalny kontener na butelki kaucyjne oraz puszki. Wiele młodych osób nie chce biegać do sklepu ze śmieciami, by odzyskać kilka złotych za plastikowe butelki. Do tej pory lądowały one w koszach na szkolnych korytarzach. Teraz każdy może zrobić z nich pożytek na rzecz zwierząt z przytuliska przy ulicy Gajowej. Dzięki tej akcji czworonogi będą mieć zapewnione jedzenie, opiekę medyczną i potrzebne wyposażenie. Przy okazji przypominamy o tym, co wydarzy się w centrum miasta już za nieco ponad tydzień. Mieszkańcy po raz 12 pokażą wtedy swój sprzeciw wobec złego traktowania zwierząt. Konińskie Centrum Kultury organizuje kolorową paradę kundelków i nie tylko. Spotkamy się w niedzielę 24 maja o godzinie 16 przy KCK, skąd wyruszy radosny spacer wokół Placu Niepodległości. To wydarzenie organizowane jest co roku z okazji Dnia Praw Zwierząt i znów będzie ono okazją do wspólnego świętowania, muzyki na żywo i pokazania, jak ważną rolę zwierzęta pełnią w naszym życiu. Na uczestników czeka kolorowa parada, psy otrzymają kotyliony, a ich opiekunowie chorągiewki. W trakcie wydarzenia zaplanowano również krótki występ uczestników zajęć wokalnych prowadzonych przez Martę Janczak i Annę Marciniak. Na zakończenie każdy piesek otrzyma pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek. Niewiele jest takich miejsc na mapie Konina, stąd trudno się dziwić, że wielu kierowców albo nie wie, o co chodzi z dziwnym niebieskim znakiem, albo celowo ignoruje go. Straż Miejska nie pierwszy raz wyjaśnia zasady strefy zamieszkania. Taki obszar obowiązuje od Placu Wolności aż po teren przed ratuszem. Chodzi o charakterystyczny znak z idącym mężczyzną, domem, samochodem i grającym w piłkę chłopcem. W strefie zamieszkania to nie kierowcy mają pierwszeństwo. Pieszy może poruszać się całą szerokością jakością drogi, nie musi iść po chodniku i ma zawsze pierwszeństwo przed pojazdami, także przed rowerami i hulajnogami. Obowiązuje tam bezwzględne ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę, także dla rowerzystów nie są oni w żaden sposób zwolnieni z przepisów ruchu drogowego i co równie ważne, postój dozwolony jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych. Kierowcy nie mogą na przykład zatrzymywać się przed drogerią koło ratusza, muszą zaparkować tam, gdzie jest do tego wyznaczone miejsce. Dostawa towaru albo kurier nie są tu żadnymi wyjątkami od reguły. Konicka Straż Miejska prosi o zachowanie ostrożności i stosowanie się do oznakowania pionowego, które wita i żegna wjeżdżających do strefy zamieszkania na sterówce.

0: Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Reklama.
6: Serdecznie zapraszamy do wysłuchania transmisji mszy świętej z Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w Licheniu Starym.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. W imieniu wspólnoty zakonnej braci, księży Marianów, opiekunów tego sanktuarium, bardzo serdecznie was witamy na tej porannej Eucharystii sprawowanej przed cudownym obrazem Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski. Witamy tych, którzy łączą się z nami przez transmisję internetową. Witam również słuchaczy Radia Konin FM. Niemniej szczególnie witamy grupy, które zgłosiły swoją obecność na tej mszy świętej. Witamy pielgrzymów z Krakowa, z parafii wojskowej pod wezwaniem świętej Agnieszki. Są to żołnierze, pracownicy wojskowi, rodziny wojskowe z ordynariatu polowego. Witamy pielgrzymów z miejscowości Zabratówka, z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej z diecezji rzeszowskiej wraz z księdzem Pawłem. Witamy pielgrzymów z miejscowości Przedsław, z parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z diecezji tarnowskiej wraz z księdzem Krzysztofem. Witamy pielgrzymów z miejscowości Ełk i okolice. Jest to biuro pielgrzymkowe Emmanuel. Witamy wszystkich przybyłych w gronie rodzinnym bądź indywidualnie. Pielgrzymi za nawiedzenie bazyliki mogą dostąpić odpustu zupełnego, który możecie ofiarować w intencji własnej albo jednej osoby zmarłej. Warunki uzyskania odpustu są następujące. Wymagany jest stan łaski uświęcającej, wyrzeczenie się grzechu, przyjęcie Pana Jezusa w Komunii Świętej, modlitwa według intencji Ojca Świętego. Tutaj w bazylice należy odmówić modlitwę Ojcze Nasz i Wierzę w Boga. Kapłani spowiadają w konfesjonałach. Podczas tej ofiary mszy świętej modlimy się w następujących intencjach. Ksiądz Krzysztof w intencji księdza Jana Marszałka z okazji pierwszej rocznicy święceń kapłańskich, dziękczynno-błagalna intencja od rodziców. Ksiądz Piotr Sroka o opiekę Matki Bożej dla żołnierzy, pracowników, wojska, rodzin wojskowych, garnizonu Kraków i Kraków-Balice. Pozostałe intencje. Za świętej pamięci Irenę Pachowską, świętej pamięci Józefa Kustra, modlimy się za świętej pamięci Marka Bednarczyka, intencja od Jadwigi Mieczysława Wojda oraz Henryka i Hanny Wieliczko, o zdrowie, opiekę Matki Bożej Licheńskiej, Boże błogosławieństwo dla Dariusza, o zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla rodziny Bakowskich. Modlimy się w intencjach majowych poleconych przez pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców, parafian. Polecamy także wszystkie intencje pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców i parafian. W dniu dzisiejszym, w tę niedzielę, obchodzimy uroczystość wniebowstąpienia Pana Jezusa. Prośmy o nadzieję dla nas, aby pomimo wszelkich trudności mieć wzrok skierowany ku niebu, tam, gdzie na nas oczekuje Chrystus Pan. A teraz przeprośmy Go za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się nad nami zmiłuje Wszechmogący Bóg, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, w niebo wstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury. Spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie mistycznego ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Oto Słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących, na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. Oto słowo Boże. Bogu niech będzie.

11 uczniów udało się do Galilei, na górę tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

0: Dzisiejszy fragment Ewangelii, który odczytujemy w tę uroczystość niebowstąpienia Pana Jezusa, ukazuje nam przedziwną sytuację. Jeżeli, moi drodzy, znamy Ewangelię, czyli czytamy ją, kontemplujemy i staramy się według niej żyć, to zazwyczaj widzimy Jezusa otoczonego ogromnym tłumem. Jedni przyszli z ciekawości, drudzy z potrzeby serca, jeszcze inni szukali u Jezusa ratunku. A dzisiaj ewangelista nam opisuje obraz Jezusa otoczony 11. Mała grupka uczniów została przy Jezusie. Przedziwna jest ta grupka uczniów, bo pośród nich są tacy, którzy wątpią, którzy do końca jeszcze nie wierzą, którzy jeszcze żyją lękiem śmierci Jezusa, nie dowierzają w Jego zmartwychwstanie, a teraz widzą Go, który przed nimi stoi i z nimi rozmawia. To jest dobra nowina, moi drodzy, dla nas. Nie musisz być doskonały, bo doskonałość osiągniesz w niebie. Jeżeli czasami w twoim sercu nurtują wątpliwości, nawet co do samego Boga, to poczuj się, bracie i siostro, zaproszona do tego, by dzisiaj stanąć przed Jezusem. Bo On z ciebie i ze mnie, z kilkunastu osób, chce zrobić właśnie taką grupkę, do której dzisiaj kieruje swoje słowo. Nie wybiera doskonałych. Wybiera takich, jacy są. Idźcie, mówi Jezus. Jezus posyła apostołów, by szli na cały świat. Uczniów do tej pory zamkniętych z lęku przed Żydami, z obawy o własne życie. Jezus teraz każe im iść, nawiązując niejako do przypowieści o owcach i o wilkach. Mają pójść do tych, którzy zagrażają ich życiu. Mają pójść do tych, którzy Jezusa odrzucili. Mają pójść do tych, którzy w Niego uwierzyli, ale może jak oni powątpiewają i do końca jeszcze nie dają wiary w to, co się wydarzyło. To słowo idźcie, moi drodzy, to posłanie. Zobaczcie, że ono się każdego dnia realizuje we wspólnocie, którą tworzymy, czyli w Kościele. Każda Eucharystia kończy się właśnie posłaniem. Kiedy my wsłuchujemy się w to słowo Jezus, do każdego z nas mówi idź. Nie zamykaj się w swoich lękach i obawach. Nie daj wiary swoim trudnościom, które cię otaczają. Idź. Do kogo mamy iść? No właśnie do tych, którzy jak może wówczas zwątpili już dzisiaj w Jezusa. Którzy mówią, Bóg tak, Kościół nie. Którzy mówią, Bóg mi do niczego nie jest potrzebny, a tym bardziej wspólnota Kościoła. Którzy mówią, dam rady sobie bez Boga. Jakoś przeżyje to życie. A którzy może są zamknięci jak uczniowie w swoich wieczernikach i nie mają sił ani odwagi, by wyjść na zewnątrz. Idźcie i głoście, nauczajcie. Uczniowie żyli u boku Jezusa przez 3 lata. Byli świadkami Jego znaków, słyszeli Jego słowo. Są teraz świadkiem Jego zmartwychwstania i za chwilę odejścia do Ojca. Mają iść i głosić tę dobrą nowinę, że Bóg tak ukochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Mają iść i głosić przede wszystkim czynem. Ta mała grupka uczniów, moi drodzy, pójdzie i będzie głosić Ewangelię. I uwierzą nie tylko ich słowu, ale przede wszystkim stylowi ich życia według Ewangelii. Bo będą wiernie naśladować tego, który ich posłał. A Jezus, dobrze wiemy, żył tym, co głosił. I to jest dzisiaj zadanie, moi drodzy, do nas, kiedy przeżywamy rok duszpasterski, uczniowie misjonarze, aby pójść i głosić właśnie stylem swojego życia Ewangelii o Chrystusie, dobrą nowinę. W jaki sposób możemy ją czynić? Naśladując Jezusa Chrystusa. Święty Paweł powie właśnie o Nim, kiedy Mu złorzeczono, nie złorzeczył. My bardzo często, kiedy nam złorzeczą, oddajemy tym samym. Zamykamy się w sobie, celebrujemy gniew w sercu, nienawiść i złość. Brakuje nam odwagi, by wyjść i przebaczyć. Brakuje nam odwagi, by wyjść i kochać. Brakuje nam odwagi, by wyjść i być cierpliwym. Brakuje nam po prostu odwagi, by żyć naprawdę Ewangelią Chrystusa. Można pięknie mówić o Jezusie. Można pisać piękne książki o Nim. Ale jeżeli się nie będzie Nim żyło, to słowo będzie nic nie warte. I wtedy ci, do których pójdziemy, powiedzą jak Ateńczycy do świętego Pawła: posłuchamy Cię innym razem. Dlaczego? Bo widząc mój styl życia i słysząc moje słowo, które głoszę, zobaczą ogromną różnicę. Dlatego warto dzisiaj prosić Ducha Świętego o tę świadomość, że Jezus mnie posyła dzisiaj, kiedy opuszczę mury tej świątyni, kiedy wrócę do swoich bliskich, abym żył Ewangelią, aby inni, patrząc na mnie, słuchając mnie, mogli odkryć, że jestem prawdziwie uczniem Jezusa Chrystusa. To nie jest łatwe zadanie, ono jest trudne. Dlatego, że Jezus niejako zaprasza nas do takiej duchowej walki z samymi sobą. Ja muszę zmierzyć się z moim gniewem, z moją słabością, z moim właśnie ja, z moim programem na moje życie, programem na życie innych ludzi. A mam pozwolić, by Duch Święty działał przeze mnie. Jezus, kiedy posyła uczniów, kiedy każe im pójść i głosić Ewangelię, nie zostawia ich samych. Jestem z wami aż do końca świata. Zobaczcie, uczniowie doznawali ogromnych trudów, kiedy głosili dobrą nowinę. Byli odrzucani, biczowani, święty Paweł był kamienowany. Byli uwięzieni, a mimo to się nie poddali. Nie poddali się, ponieważ doświadczyli spotkania z Jezusem. Otworzyli się na Jego miłość, na Jego ducha i pozwolili na to, aby Duch Chrystusa ich prowadził. Większość z nas tutaj, jak nie wszyscy, przyjęliśmy sakramenty chrztu, bierzmowania. W każdym z nich Duch Święty udziela nam swojej mocy, swoich darów, swojej łaski. Potrzeba, moi drodzy, otwierać na to działanie Ducha Bożego. Potrzeba współpracować z Nim. To nic, że jesteś słaby, słaba. To nic, że nie potrafisz mówić tak, jakbyś chciał, jakbyś chciała. Właśnie o to chodzi Bogu. Abyś był, była jak uczniowie, którzy właśnie nawet powątpiewali, ale pozwolili na to, by Duch Święty przez nich przemawiał, by Duch Święty się nimi posługiwał, by ich prowadził. Dlatego to, co dzisiaj w szczególny sposób chcemy prosić, to o odwagę. Bo wiarę, jak ufam, mamy w sercu. O Jezusie też wiemy. Ale odwaga polega na tym, by do Jezusa przyjść i z Nim się spotkać. By Jezusa uczynić swojego przyjaciela, towarzysza swojego życia. I by potem pójść i głosić Jego dobrą nowinę. Uczniowie, misjonarze, uświadommy sobie jeszcze raz, bracia i siostry, to zaproszenie Kościoła dzisiaj w Polsce, abyśmy zostawili nasze lęki i obawy i szli do tych, którzy są pogubieni, którzy potrzebują dobrej nowiny o Chrystusie, bo za nich też oddał swoje życie. Niech Maryja, najpiękniejszy wzór bycia uczniem, misjonarzem Syna, dzisiaj nam w tym dopomaga. Niech jej przykład nas prowadzi do tego, abyśmy jak ona zostawili to, co nasze, a wzięli w swoje dłonie to, co Boże. Abyśmy, wychodząc z tej Eucharystii, niosąc Jezusa w swoim sercu, szli do współczesnych dzisiaj Elżbiet, które czekają w domach na dobrą nowinę o Synu Maryi. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych, niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia, stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechu. Amen.
1: Chrystus wstąpił do nieba, jest naszym pośrednikiem u Ojca. Przez Niego skierujmy teraz nasze modlitwy i prośby. Chrystus jest obecny w Kościele. Prosimy, by ludzie z Kościoła czerpali życie i nadzieję na spotkanie z Jezusem w chwale. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: W imię Chrystusa jest głoszone nawrócenie, odpuszczenie grzechów. Prośmy, by pasterze Kościoła byli wiernymi świadkami Jezusa. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Bóg wszystko poddał pod stopy Jezusa. Prośmy o dar pokoju dla całego świata. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Chrystus niewidzialnie towarzyszy ludziom w ich życiu i oczekiwaniu. Prosimy, aby pielgrzymi nawiedzający nasze licheńskie sanktuarium, otwierając się na działanie Ducha Świętego, umacniali się w dążeniu do nieba. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: W intencjach naszych pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców, naszych parafian, również o zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla rodziny Bakowski. O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Dariusza. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: W wszystkich intencjach majowych, polecanych przez naszych pielgrzymów, ofiarodawców i dobroczyńców i parafian. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Polecajmy również zmarłych Marka i Irenę, prosząc i świętej pamięci Józefa, aby Bóg obdarzył szczęściem wiecznym w swoim królestwie. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Boże, wysłuchaj modlitw, przymnóż nam wiary, umocnij naszą nadzieję, byśmy doszli do Ciebie, uczestniczyli w Twoim zwycięstwie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
0: Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, pokornie składamy Ci tę ofiarę w uroczystość niebowstąpienia Twojego Syna. Przez świętą wymianę darów udziel nam łaski, abyśmy całe życie kierowali ku niebu przez Chrystusa.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Albowiem Pan Jezus, zwycięzca grzechu i śmierci, wstąpił dzisiaj do nieba jako Król Chwały, którego podziwiają aniołowie. On jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, sędzią świata i władcą stworzenia. Wstępując do nieba, nie porzucił nas w ludzkiej niedoli, lecz jako nasza głowa wyprzedził nas do niebieskiej Ojczyzny, aby umocnić naszą nadzieję, że jako członki mistycznego ciała również tam wejdziemy. Dlatego pełnią łask paschalne radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym nasz Pan, Twój Syn Jednorodzony, wyniósł do chwały po Twojej prawicy zjednoczoną ze sobą ludzką naturę. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Pomijając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Krzysztofem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym ojcem Stanisławem Papczyńskim, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystus.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest Królestwo, potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, której żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański zawsze będzie z wami.
1: Z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Komunię Świętą udzielimy przy balaskach.

0: Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz Kościołowi pielgrzymującemu na ziemi kosztować Bożych darów. Wzbudź w nas pragnienie nieba, gdzie Chrystus jako pierwszy z ludzi przebywa z Tobą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Siądźcie, proszę, podam jeszcze kilka informacji z ogłoszeń. Dzisiaj w naszym sanktuarium przeżywamy sanktuaryjny Dzień Matki, msza święta z udziałem mam o godzinie 10, a z tej okazji dzisiaj w naszym sanktuarium zaplanowaliśmy także cykl konferencji dla mam pod hasłem Piękna Matka, Piękna Kobieta. Konferencję rozpoczynamy po mszy świętej o godzinie 10 w kaplicy Trójcy Świętej, czyli w Dolnej Bazylice, następnie po mszy o godzinie 12 i o godzinie 14. Również dzisiaj na mszę świętą na godzinę 12 zapraszamy wszystkich rolników w ramach ich pielgrzymki do naszego sanktuarium. W czwartek w Centrum Pomocy Rodzinie o godzinie 16 odbędzie się organizowany przez nasz Ośrodek Wsparcia Płodności kurs dla małżonków starających się o dar potomstwa w trosce o płodność. W piątek pod hasłem Z Matką Słowa Chodźmy Życie Odbudować rozpocznie się w naszym sanktuarium Międzynarodowy Kongres Maryjny dla Polski i Polonii. W przyszłą niedzielę, poprzedzającą Dzień Matki, na mszy świętej o godzinie 12 zakończymy coroczną akcję Kwiatki dla Matki przed cudownym obrazem Matki Bożej oraz ołtarzem, które zostaną pięknie udekorowane w kwiaty, ufundowane przez pielgrzymów ofiarodawców, odmówimy modlitwę zawierzenia. Również w przyszłą niedzielę na mszy na godzinę 16 zapraszamy młodzież. Będzie to kolejne spotkanie z cyklu Z Młodymi i dla Młodych. Już dzisiaj zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 20 czerwca. Będzie to festiwal Licheń Młodych. Cały dzień będzie wypełniony modlitwą, ciekawymi spotkaniami, koncertami. Zachęcamy szczególnie młodzież, by już zarezerwować sobie ten dzień i wziąć udział w festiwalu. Organizujemy w sanktuarium Misterium o Życiu Matki Bożej. Osoby, które by chciały się w to zaangażować, prosimy, aby zgłosić się do biura obsługi pielgrzyma. Moi drodzy, przeżywamy rok duszpasterski, jak wspomniałem, pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Znakiem tego roku duszpasterskiego w naszym sanktuarium jest specjalnie wykonany taki krzyżyk z wyżłobionym wizerunkiem Chrystusa. Krzyżyki te są do nabycia w biurze obsługi pielgrzyma pod schodami głównymi w wieży widokowej oraz w punktach handlowych na terenie sanktuarium. Powstańcie, pobłogosławcie.

Dewocjonalia, módlmy się. Wszechmogący Boże, źródło dasu wszelkiego błogosławieństwa, pobłogosław dewocjonalia i wszystkich, którzy ustami serce modlić się będą, korzystając z tych znaków wiary. Niech trwają w prawdziwej pobożności, dostąpią łaski, aby u kresu swego życia mogli stanąć przed Twoim liczem razem z Najświętszą Maryją Panną, przez Chrystusa Pana naszego.

0: Za chwilę w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa zostanie wystawiony Najświętszy Sakrament. Zachęcamy tam do chwili adoracji Pana Jezusa w ciszy, w milczeniu. Zachęcamy, to jest ostatnie ogłoszenie, ale bardzo ważne, do odwiedzenia naszej szkółki roślin, która znajduje się obok domu pielgrzyma Betlejem w ogrodzie. Można się tam zaopatrzyć w cebulki, sadzonki roślin zdobiących sanktuaryjne ogrody. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na wsparcie i funkcjonowanie hospicjum, które znajduje się na terenie sanktuarium. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Idźcie w pokoju Chrystusa.

abyśmy, którzy teraz święte Twoje niepokalane poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa

0: regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Zbliżająca się 72. edycja ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby po raz kolejny zmieni Konin w jedno z najważniejszych miejsc na mapie polskiego kina offowego. OKFA to festiwal z ogromną tradycją, najstarszy w Polsce konkurs filmów niezależnych, który od dekad odkrywa nowe talenty i wyznacza kierunki rozwoju ambitnego kina poza głównym nurtem. To właśnie tutaj swoje pierwsze kroki stawiali twórcy, którzy dziś należą do czołówki polskiej kinematografii, a wyjątkowa atmosfera wydarzenia od lat przyciąga zarówno młodych filmowców, jak i uznanych artystów.
2: To może teraz wspomnimy o mocnym początku festiwalu i mocnym zakończeniu naszego konkursu.
3: Właśnie nie wiedziałyśmy, czy zacząć od początku, czy od końca. Tak trochę przewrotnie. Zaczniemy od końca, dlatego że ten koniec już Państwo możecie kojarzyć, ponieważ od półtora miesiąca jest już wiadomo, kto będzie gwiazdą wieczoru galowego. Oczywiście tych gwiazd będzie dużo i to będą laureaci OKFY, ale tej drugiej artystycznej części wieczoru galowego. I w tym roku zaprosiliśmy taki muzyczny projekt, który odnosi sukcesy w całej Polsce od półtora roku. To jest Żmijewski Koen, Tańczy mnie po miłości kres, a więc będzie znowu taki melanż filmowo-muzyczny, można powiedzieć, ponieważ Artur Żmijewski w tym projekcie jest wokalistą i bierze na warsztat kultowe, znane na całym świecie utwory równie kultowego barda montrealskiego Leonarda Coena. Usłyszymy najbardziej znane, sztandarowe, kojarzone songi, takie jak właśnie Tańcz mnie po miłości kres, Zuzanna, Alleluja, w znakomitych polskich przekładach m.in. Macieja Zębatego. Żmijewskiemu będzie towarzyszyć czworo muzyków, którzy będą go i wokalnie wspierać, ale oczywiście grać na instrumentach, bo tu się pojawi perkusja, perkusjonalia, gitary, instrumenty klawiszowe, więc tak naprawdę pięcioro artystów na scenie, którzy myślę, że stworzą bardzo klimatyczną rzeczywistość. Jak sobie Żmijewski radzi z Koenem, jak to wypadło? Mam nadzieję, że tutaj będą chętni, żeby przekonać się sami i sprawdzić, jaką ten aktor wybrał interpretację dla siebie, ale niewątpliwie ta twórczość Leonarda Coena jest znana, ceniona, lubiana i będzie to jakaś kolejna odsłona właśnie tej twórczości. Bilety na ten koncert są wciąż w sprzedaży, więc jeszcze można je zakupić. I teraz przechodzę do początku, czyli do inauguracji, która w tym roku będzie miała taki dwustopniowy charakter, czy można powiedzieć, że będzie składała się z dwóch takich artystycznych propozycji, ponieważ najpierw odbędzie się otwarcie wystawy Has na nowo, autorstwa Andrzeja Pongowskiego, znanego wszystkim wybitnego plakacisty, grafika, również miłośnika, popularyzatora kina i też chyba mogę już powiedzieć przyjaciela OKFA, ponieważ Pongowski odwiedzi nas po raz trzeci w ciągu czterech lat, a to nie jest taka sytuacja, która się często zdarza, więc też się cieszymy, że jakoś się tutaj w Koninie zadomowił, ponieważ pokazujemy kolejną, czwartą odsłonę jego cyklu na nowo. Dwa lata temu to był Morgenstern, cztery lata temu to była wielka wystawa Wajdy, składająca się z ponad 60 plakatów. Tym razem twórczość Wojciecha Jerzego Hasa w stworzonych zupełnie od nowa plakatach, bodajże 22 prace, również do filmu Osioł, który nie powstał. Nie powstał. Miał powstać, ale nie powstał, więc wszystkie te filmy zostały ujęte w pracach Pongowskiego i Sanatorium pod Klepsydrą i Pętla, Jak być kochaną, no też takie kultowe, ważne dla historii polskiego kina tytuły, bardzo ciekawe prace, w których Pongowski wraca do swojej twórczości z lat 80., na przykład do ręcznego liternictwa i też oczywiście korespondują z ze stylistyką epok, z których pochodzą te filmy. Wystawa jest naprawdę bardzo ciekawa. Też ją miałam okazję widzieć na festiwalu filmowym w Gdyni we wrześniu, gdzie była pokazana po raz pierwszy. No i cieszymy się, że właśnie kolejna odsłona też w Koninie na Okwa. Będzie okazja, żeby się z tym twórcą ponownie spotkać, bo oczywiście przyjeżdża do nas osobiście. I zaraz po wernisażu, który odbędzie się w foyer. Wracamy do sali projekcyjnej, do sali widowiskowej na premierowy w Koninie pokaz filmu Człowiek do wszystkiego autorstwa Wilhelma Sasnala i Anki Sasnal, artystów związanych z filmem, ale też oczywiście z malarstwem. Tutaj Wilhelm Sasnal, więc taki mamy też malarski z kolei ten początek festiwalu. I będzie nam towarzyszyć współtwórczyni Anka Sasnal, reżyserka, scenarzystka, producentka, współautorka właśnie w tym duecie filmów, które można powiedzieć, no, reprezentują na pewno mocno autorski nurt kina, żeby nie powiedzieć arthouse'owy. To jest już takie kino bezkompromisowe, kino wizjonerskie, ale jednocześnie ten film, właśnie ich ostatni film, który był pokazywany na festiwalu w Rotterdamie na przykład, czy w nowojorskim MoMA, jest takim filmem, jak piszą krytycy, komunikatywnym. To nie jest takie bardzo hermetyczne kino, no może nie skierowane do bardzo szerokiego odbiorcy, ale nie jest to kino hermetyczne. Myślę, że też dlatego, że opowiada o takim uniwersalnym temacie, a tutaj z kolei twórcy zaposięgnęli się po literaturę, po powieść szwajcarskiego pisarza Roberta Walsera, który zresztą umieszczał wątki autobiograficzne w swojej twórczości. Bohaterem tej książki i tego filmu jest Józef Marti, w tej roli Piotr Trojan, który właśnie staje się tym tytułowym człowiekiem do wszystkiego. Zatrudnia się u inżyniera wynalazcy Toblera, w tej roli Andrzej Konopka, wielokrotnie nagradzany, znakomity aktor, drugoplanowy, ale bardzo lubiany i rozpoznawalny. I tam właśnie zaczyna mu asystować. Ta historia jest bardzo ciekawa, ponieważ obserwujemy, jak Józef Marti oddaje siebie, jak rozmywają się jego granice, ponieważ chce przynależeć do tego konkretnego świata, do tego konkretnego miejsca, do tych ludzi, aż poświęca swoją wolność. Ta historia ma bardzo uniwersalny wymiar, co twórcy podkreślili jeszcze takimi wycieczkami czasowymi, bo jesteśmy trochę we współczesności, trochę w przeszłości i właśnie dzięki temu też widzimy, że to są losy, które cały czas tak naprawdę w historii świata się powtarzają. Gorąco zapraszam, bo to jest bardzo ciekawa artystyczna propozycja, którą w niewielu kinach w Polsce można obejrzeć, więc też jakby tutaj jesteśmy wyróżnieni i tym bardziej, że przyjeżdża współautorka, z którą też będzie można po seansie porozmawiać. Także taka mocna propozycja filmowo-malarska na początek festiwalu.
1: O części atrakcji tegorocznej edycji festiwalu Okwa mówiły Paulina Pachulska-Wojdak i Emilia Sypniewska z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Naturalnie, lokalnie.
0: Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Wyjątkowe wydarzenie artystyczno-religijne odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach. Już w najbliższą uroczystość Bożego Ciała zespół Corpus Dei poprowadzi tam pierwszy wieczorny koncert uwielbieniowy, łączący wspólną modlitwę z muzyką na żywo.
6: Elżbieta Sznablewska, zespół uwielbieniowy Totus Tus.
1: No właśnie, bo w Kawnicach ciekawe wydarzenie przed nami. Ciekawe z punktu widzenia trochę religijnego, ale też artystycznego.
6: Tak, przed nami takie, myślę, że bardzo ważne, istotne wydarzenie, jakim będzie pierwszy uwielbieniowy koncert Corpus Dei, który odbędzie się w uroczystość Bożego Ciała, czyli w czwartek, 4 czerwca, na terenie Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Zaprosimy wszystkich chętnych, tym, którym wiara jest bliska i jest bardzo ważna w ich życiu, ale nie tylko, dla tych, którzy chcą po prostu przyjść, posłuchać, pośpiewać razem, pomodlić się, bo takie jest założenie tego wydarzenia, żebyśmy wspólnie mogli w ten dzień spędzić czas na takiej modlitwie uwielbieniowej.
1: Troszeczkę o chórze, jakbyśmy opowiedzieli. Jak duży to jest chór, jak długo już razem śpiewacie?
6: może tradycje muzykowania w samym sanktuarium są dość długie, bo jeżeli chodzi o chór parafialny, to działa on już praktycznie od 2008 roku, ale od paru lat na terenie sanktuarium został stworzony przez panią Izabelę Goździkowską, która prowadzi wszystkie sekcje muzyczne w parafii. Powstał zespół uwielbieniowy Corpus Dei, tak nazwany jest, przepraszam, Corpus Dei to ten, który powstał teraz na potrzeby koncertu, natomiast na stałe w parafii działa zespół uwielbieniowy Totus Tus i to on na co dzień, ale też i od święta w ważnych wydarzeniach uświetnia wydarzenia religijne, bierze udział często też w jakichś przeglądach, albo też jest zapraszany do innych parafii, czy do klasztoru Ojców Kamedułów w Bieniszewie, czy też pojawiamy się też nawet i w Strzelnie, czy w Skulsku w parafii.
1: Powiedzmy troszeczkę może o repertuarze, pieśniach, jakie śpiewacie, bo czasami powiedziałeś, żeby też ludzie mogli wziąć współudział, czyli śpiewać razem z wami, więc to będą jakieś takie pieśni znane, bo łaciny to no, nie wszyscy znają.
6: Nie, absolutnie. To będą pieśni, które myślę, że w większości ludzie gdzieś znają, które są często pojawiają się na tego typu wydarzeniach. Myślę, że gdzieś tam w głowie wielu osób są pieśni na przykład trzeciej godziny dnia, która dość dobrze działa w kręgu takim uwielbieniowym, dlatego pojawią się na pewno utwory tego zespołu. Pieśni takie, które są eucharystyczne, ale które znane są ludziom, którzy uczęszczają do kościoła, ale nie tylko. Będzie możliwość też śpiewu z całym zespołem, dlatego że będziemy wyświetlać tekst, więc takie jest założenie, żeby jednak razem śpiewać. Myślę, że inicjatywa jest fajna, szczególnie, że dzisiaj na próbach możemy powiedzieć, że jest ponad 30 osób. To są ludzie nie tylko z Kawnic, ale również z Konina, Lądu, czy okolicznych miejscowości. Mamy muzyków, więc to nie będzie sam śpiew, będzie też muzyka na żywo, bo i klawisze, gitara, bębny.
1: Cały repertuar.
6: Tak, cały repertuar, cały zespół. Wszystkim nam zależy na tym, żeby stworzyć jak najlepszą atmosferę takiej po prostu modlitwy i wspólnoty.
1: O, no to też jest bardzo ciekawe i warte tutaj podkreślenia, no bo nie sam chór, jak wspomniałaś, nie tylko siła głosu, ale też instrumentów również się pojawi, więc nada to taki fajny wymiar. To jest w Boże Ciało, więc też troszeczkę będzie nakierowane, żeby tak kojarzyło się z tym wyjątkowym dniem jednak w wierze katolickiej.
6: Tak, będzie z tym, dlatego że jakby całe wydarzenie rozpocznie się takim koncertem uwielbieniowym. Potem przejdziemy do wystawienia Świętego Sakramentu, czyli będzie wyprowadzenie, może źle to zabrzmiało, ale będzie taka procesja z monstrancją i to wtedy przejdziemy do tej takiej części powiedzmy uwielbieniowej, ale nakierowanej głównie na Najświętszy Sakrament, więc dlatego to wszystko będzie się działo nie w kościele, ale na terenie ołtarza polowego przy sanktuarium. I myślę, że...
1: I sam koncert również przy tym?
6: To będzie się odbywało na zewnątrz, więc to będzie taka możliwość przyjścia. Także zapraszamy wszystkich dorosłych z dziećmi, całe rodziny. Kto będzie miał ochotę, to zapraszamy serdecznie. Koncert będzie trwał, zacznie się o godzinie 19 i myślę, że potrwa około... zakończy się na pewno apelem jasnogórskim, czyli gdzieś po godzinie 21.
1: Też chciałbym tak może dokreślić, bo czyli rozumiem, że po procesji od razu koncert.
6: Nie. Procesja odbywa się u nas w parafii po godzinie 10, więc całe to wydarzenie odbędzie się typowo już po południu. Takie też jest założenie. W wielu miejscach w Polsce tego dnia odbywają się tego typu koncerty. Dlatego w nas zrodziła się taka potrzeba. Tutaj szczególne podziękowania dla pani Izy Goździkowskiej, bo to jest jej inicjatywa i myślę, że to ona jest takim motorem napędowym. To ona nas wszystkich zmotywowała, zaprosiła wiele osób i no idzie to do przodu. Także myślę, że będzie piękne wydarzenie. Modlitwa, też radość, uwielbienie. Myślę, że to tak będzie połączone razem.
1: Okay. No to też chciałem to właśnie dokreślić, bo wiem, że wiele osób no jednak tradycyjnie lubi spędzić to Boże Ciało w swojej własnej parafii, przeżyć tą swoją własną procesję, a tu nie koliduje to potem z tym koncertem. Można później sobie wieczorkiem podjechać i przeżyć jeszcze dodatkowo ten dzień wyjątkowy sposób. Jeszcze raz 4 czerwca w Kawnicach o godzinie
6: 19:00.
1: Serdecznie zapraszam.
6: Serdecznie zapraszam.
1: To niezwykłe spotkanie przy ołtarzu polowym będzie okazją do radosnego świętowania w duchu wspólnoty i refleksji nad Najświętszym Sakramentem.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Nad reklama.
0: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
0: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
0: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
0: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
10: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
4: Reklama.
0: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Elwira Zajdel, młoda wokalistka z gminy Wierzbinek, coraz śmielej zaznacza swoją obecność na polskiej scenie muzycznej. Jej najnowszy singiel, Nie chce się obudzić, powstał przy współpracy z Michałem Kuszem, producentem związanym z Darią Zawiałą, męskim graniem i muzyką filmową. Nie chcę się obudzić to singiel mojego dzisiejszego gościa, nowy singiel. Elwira Zajdel wraz z nami w radiu Konin FM. Dzień dobry.
11: Cześć wszystkim, hej.
1: No właśnie, nie chcę się obudzić. Mamo, tato, takie stwierdzenie pada w tej piosence. Stwierdzenie, które chyba wielu z nas mówiło gdzieś tam do rodziców, może mówi wciąż. Nie chcę się obudzić, ale raczej nie chodzi o to, że nie chcemy wstawać do szkoły, tylko, no właśnie, jakiś tam przekaz jest w tym utworze. Opowiedz troszeczkę o jego powstaniu, pomyśle, jak doszło do tego utworu.
11: Okej. Okay. W zasadzie to długo nie potrafiłam ubrać tego wszystkiego słowa. Myślę, że nadal nie potrafię. Ale pisząc tą piosenkę, uświadomiłam sobie, że to jest takie pożegnanie się z demonami, które każdy z nas ma, z takimi złymi chwilami w życiu. I właśnie to było pożegnanie. Takie oficjalne pożegnanie. Myślałam, że nigdy nie napiszę takiej piosenki. Ale poczułam to już w pewnym etapie, że muszę to zrobić, żeby się z tym pożegnać. No i właśnie powstało to, co powstało, czyli ten mój nowy singiel.
1: Jest w nim mnóstwo energii, mam wrażenie, w tej piosence. Jest takie... No właśnie, ona nie chce się obudzić, a z drugiej strony ona świetnie budzi. Mm-hmm. To taki paradoks trochę.
11: Trochę tak, ale jak już wcześniej przy pierwszym moim singlu powiedziałam o tym, że absolutnie nie chcę robić ballad, nic smutnego, a jeśli będzie to coś smutnego, bo uważam, że ta piosenka właśnie należy do takich, bo wcale nie jest pozytywna, to zrobię właśnie w wersji takiej bardzo energicznej, może trochę rockowej. Absolutnie nie czuję się w balladach i nawet jeśli będzie to coś smutnego, to będę robiła właśnie w taki sposób.
1: No właśnie, wyszliśmy już, tak trochę wskazałaś kierunek, którym chciałem pociągnąć, no bo słyszę tam lekką taką gitarkę. No właśnie, nie lekką, to już nie jest takie delikatne brzdękanie, tylko pojawia się tak lekkie, rockowe zacięcie. To jest taki kierunek, który ty chcesz obrać, bo już po dwóch utworach da się wyczuć, że tak, ta energia, o której wspomnieliśmy, ta moc w twoim głosie przede wszystkim, ale ta melodia również ma to fajne, rockowe zacięcie tam. Chcesz być taką rock'n'rollową gwiazdą?
11: Tak, bardziej nazwałabym to popowo-rockową gwiazdą, ale bardzo, bardzo ciągnie mnie w tym kierunku, a w ogóle...
1: Ale to nie jest modne, dzisiaj wszyscy grają muzykę alternatywną, w Sanach.
11: Ja absolutnie nie idę w tym kierunku. Nie idę za modą, idę za sercem, za tym, co mi tutaj serduszko podpowiada. A właśnie nawiązując do tematu gitary, to taka ciekawostka, muzykę do tego singla robił mi cały skład Darii Zawiałow.
1: No to jest coś, o czym na pewno jeszcze sporo powiemy w tej rozmowie, bo to są niesamowicie ciekawe kwestie, kto współuczestniczył z tobą w tworzeniu tej piosenki. Ale jeszcze tak zostańmy przy tobie, bo fajnie, żeby ci, którzy nie słyszeli naszej pierwszej rozmowy, poznali cię lepiej, więc opowiedz troszeczkę o sobie, skąd jesteś i skąd pasja do tworzenia muzyki.
11: Pochodzę z powiatu konińskiego, a pasja do muzyki zaczęła się już w wieku, kiedy ja byłam dzieckiem. Myślę, że to było 5 lat, kiedy stawałam na schodach i to była moja scena i śpiewałam Chłopiec z gitarą, byłby dla mnie parą. Moi rodzice tworzyli dla mnie scenę, schodzili się sąsiedzi, także już to byli moi pierwsi słuchacze. Jestem za to bardzo wdzięczna teraz w życiu dorosłym, bo uważam, że takie momenty, które tworzą rodzice, bardzo, bardzo kształtują dziecko.
1: Tego wsparcia potrzeba.
11: Tak, przede wszystkim. Później zaczęłam śpiewać w szkole muzycznej i tam grać na saksofonie oraz fortepianie. I tak rozwinęło się to wszystko, ta moja miłość do muzyki, która naprawdę była od dziecka.
1: Mhm. Z gminy Wierzbinek chyba.
11: Z gminy Wierzbinek.
1: Jak dobrze pamiętam, tak jest. No to jestem pewien, że gmina jest bardzo dumna.
11: Bardzo.
1: Jaki odbiór w ogóle jest twojej kariery, tak w otoczeniu?
11: Jestem bardzo wdzięczna za osoby, które gdzieś tam słuchają mnie i otaczają mnie, bo to naprawdę jest ogromne wsparcie, ogromne na każdej płaszczyźnie.
1: Mhm. Powiedzmy właśnie teraz troszeczkę, przejdźmy już do tego powstania utworu. Wspomniałaś o całym anturażu Darii Zawiałow, który współpracował z tobą. Skąd to się wzięło? Bo pojawia się tam bardzo ciekawa postać Michała Kusza,
11: tak,
1: który w świecie muzyki jest postacią absolutnie bardzo znaną. Jak w ogóle się to stało, że z taką osobistością udało się stworzyć coś?
11: Przez to, że ja bardzo, nie wiem, czy to jest dobra nazwa, reklamuję siebie.
1: Jest dobra nazwa.
11: Promuję siebie, tak. Na Instagramie, na TikToku, bo no niestety jest to ogromna trampolina w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w świecie muzyki. Gdzieś wychwycił mnie na Instagramie i napisał do mnie, no musiał pomyśleć, Elwira, jesteś super.
1: Czemu miałby tak nie pomyśleć?
11: Tak, jesteś super, coś z tego będzie. I właśnie napisał do mnie. Rozmawiając z nim prywatnie, wspomniał mi o tym, że on pisze tylko do takich osób, które mają naprawdę coś fajnego w głosie i uważa, że coś z tego fajnego może powstać.
1: Mhm.
11: Dlatego czuję się wyróżniona przede wszystkim.
1: Oczywiście, że to jest ogromne wyróżnienie. Czyli jakby to on sam się odezwał.
11: Tak.
1: Jeżeli chodzi o pisanie tekstu, to również pomagał? Czy tekst jest w 100%
11: pisany przeze mnie. Mało super. Tego, podczas nagrywania zmieniłam drugą zwrotkę, śpiewając przy mikrofonie. Także ona była zupełnie inna.
1: W trakcie nagrania.
11: Tak.
1: I ułożyłaś w głowie na bieżąco sobie ten tekst?
11: Tak.
1: Wow. To jest niesamowite, bo to zazwyczaj w dzisiejszych czasach, kiedy się słyszy, ile osób nad samym tekstem potrafi pracować dla niektórych gwiazd, a potem ten tekst, no umówmy się, wcale nie porywa jakoś bardzo.
11: Tak.
1: No to tutaj jeszcze z marszu wymyśleć, w ogóle zmienić zwrotkę. Wow, szalone. No jest coś rock'n'rollowego w tym wszystkim.
11: Tak.
1: No i o to chodzi. To może właśnie troszeczkę wskrzesić tego rock'n'rolla w naszym kraju, bo on kiedyś był bardzo mocny, a w ostatnich latach trochę podupadł niestety.
11: Chciałabym bardzo.
1: Ja jestem fanem mocnych brzmień, więc wyczekuję absolutnie, żeby tutaj w tym kierunku to poszło. Odwrócić troszeczkę modę, przywrócić na to, co kiedyś było naprawdę dobre. Zostańmy jeszcze na chwilę przy panu Michale, bo z czym mogą nasi słuchacze go kojarzyć? Bo wspomnieliśmy, że to jest taka naprawdę osoba w świecie muzyki znana, no ale być może nasi słuchacze usłyszeli nazwisko, nic im to nie mówi, no i co? No jakaś tam znana, bo jest znana. z jakimiś może... Wspomnijmy o jego twórczości trochę. Z jaką mogą kojarzyć nasi słuchacze tą postać?
11: Michał Kusz jest to wspaniały producent muzyczny, nagradzany Fryderykami, świetny gitarzysta, ale również producent muzyczny, muzyki do filmów, między innymi jak Johnny...
1: Office.pl.
11: Tak jest.
1: Tak.
11: Współpracuje z Darią Zawiałow. Również był dyrektorem Męskiego Grania.
1: No to chyba już teraz wszyscy nasi słuchacze dobrze mogą tą postać skojarzyć, że nie mówimy o byle kim i nie gadamy, że to taka super znana postać, a w zasadzie znana nie jest. Nie, to jest absolutnie czołówka w Polsce. No i nasza tutaj gwiazda schodząca z takim kimś.
11: A Michał jest bardzo, przepraszam, że przerwę, ale Michał w ogóle jest bardzo skromną osobą, pomimo tego, że jest taki wow i super i naprawdę jest się czym pochwalić, to absolutnie jest totalnie skromną osobą.
1: No i takie osoby tym bardziej się lubi i ceni, z takimi się dobrze współpracuje. Powiedz mi, gdzie można cię usłyszeć poza, no oczywiście, YouTube'em? No bo wiadomo, każdy może sobie twoje piosenki posłuchać, no ale fajnie jest czasami usłyszeć jednak ten talent i ten głos na żywo. Gdzie można? Czy można w ogóle?
11: Pewnie, że tak, jasne. O wszystkich moich koncertach, eventach, na których będę śpiewała, zawsze informuję na moich mediach społecznościowych, na Instagramie i na TikToku, bo tam najczęściej można mnie spotkać.
1: Zachęcamy do śledzenia. Po imieniu i nazwisku znajdą cię na tych portalach, czy masz jakąś już artystyczną ksywkę?
11: Nie. Moja artystyczna ksywka to moje imię i nazwisko, bo jest oryginalne.
1: No właśnie, tak, jest bardzo oryginalne i wydaje mi się, że też mogłyby być takim, jak już wspomnieliśmy o reklamowaniu siebie, szyldem reklamowym.
11: Tak, oj bardzo. I myślę, że większość, jak mówi Elwira, to od razu pojawia im się w głowie Elwira Zajden.
1: Tak, absolutnie. Chyba nie znam drugiej Elwiry.
11: No.
1: Więc absolutnie tak. A plany na przyszłość? Bo to też fajny zawsze temat, żeby poruszyć. No to jest drugi singiel, więc powoli będziemy składać jakąś może płytę?
11: Tak jest. Jeśli chodzi o... jakbym szła w kierunku muzycznym, a na pewno będę szła, to przede mną jeszcze jeden singiel, a później już będziemy myśleć o jakiejś płycie, już pod wytwórnią muzyczną. Tutaj tak się pochwalę. Już pod wytwórnią muzyczną. A słuchajcie, prowadzę w wakacje kampy dla dzieci. Swoje. W zeszłym roku prowadziłam jako taka osoba wspomagająca dla Wiki Gabor, a w tym roku ja jako gwiazda prowadzę kampy dla dzieci i bardzo się cieszę, bo było to moje ogromne marzenie.
1: Czyli jak wiele zespołów, również rockowych, zaczynałaś jako support, a teraz już główna scena.
11: Tak.
1: Super. Rzeczy na te warsztaty można się jeszcze zapisywać, bo to też jest ciekawe.
11: Tak, na warsztaty można się zapisywać. Ja w ogóle te kampy tworzę w współpracy z Centrum Hajdasz. Centrum Hajdasz jest również tutaj w Koninie, jest oddział Konin. Dlatego dzieci będą bardzo, bardzo mocno zaopiekowane. Jedzie wykwalifikowana kadra, która będzie opiekowała się dziećmi. No i ja przez to, że kocham dzieci, uwielbiam z nimi spędzać czas. Naprawdę te dzieci będą zaopiekowane, będą szczęśliwe i dostaną ode mnie mnóstwo wsparcia. I myślę, że przyjadą, wrócą do domu z takimi dodatkowymi skrzydełkami na plecach ode mnie.
1: No to też serdecznie zachęcamy, żeby się zainteresować. Jak ktoś, jakieś dziecko czuje taki pociąg do kariery artystycznej, do muzyki. A wiemy, że u nas w regionie sporo dzieci czuje taki pociąg, bo trzeba przyznać, że tutaj w Koninie się śpiewa i tańczy.
11: Dokładnie tak. Tutaj w okolicy jest bardzo mnóstwo zdolnych dzieci.
1: Tak. Ja nie byłem jednym z nich, niestety. Ani jeżeli chodzi o taniec, ani jeżeli chodzi o śpiew. No ale nie można mieć wszystkiego.
11: Ale że to jesteś wspaniałym radiowcem.
1: Nie o mnie ta rozmowa. Dobrze, powiedzmy jeszcze troszeczkę, tak wróćmy do tego utworu, bo powiedzieliśmy trochę o jakby o tym, jak powstał, o pomyśle na niego, bo chciałbym tak doprecyzować, bo tekst no może być troszeczkę nieoczywisty dla osób, które nie znają ciebie, które no No nie znają tej historii, która pozostanie tutaj tajemnicą jednak, historii, która za tą piosenką się kryje, więc jak mają nasi słuchacze i każdy, kto poszuka ciebie na YouTube, na mediach społecznościowych, odebrać ten utwór?
11: To prawda, masz rację. Ten tekst jest bardzo nieoczywisty i dla osób, które mnie nie znają, taki będzie, ale dla moich najbliższych, oni już od pierwszych momentów włączenia play mojej piosenki już wiedzieli, co chcę powiedzieć między wersami. I to jest najpiękniejsze, chociaż dużo moich fanów, którzy nie znają mojej historii, odezwało się do mnie pisząc o swoich problemach rodzinnych. To było bardzo, ja odebrałam bardzo fajnie, to było mega kochane, że chcą podzielić się ze mną właśnie taką historią, że mi ufają, że jakoś chyba dotarłam do nich tym utworem. Bardzo fajnie.
1: Młodej, pięknej dziewczynie, bardzo wiele osób w show biznesie, który jest straszną czasami branżą, na pewno chciałoby zakręcić w głowie, więc jestem pewien, że to wsparcie od bliskich jest tutaj niezbędne, żeby ta kariera poszła dobrze. Ty to wsparcie masz od rodziców, od przyjaciół, nie wiem, chłopaka, brata, siostrę, nie wiem kogo masz, ale czuję, że to wsparcie gdzieś tam jest, żeby tą karierę tworzyć i żeby nie zwariować po drodze.
11: Tak, to prawda. Moim ogromnym wsparciem są moi przyjaciele, ale takim największym moim wsparciem jest mój tata. Mój tata jest takim wiatrem w moich skrzydłach i za to go kocham. I każdego dnia mu powtarzam, że jestem bardzo, bardzo wdzięczna mu za to. A on mi w ogóle mocno kibicuje.
1: No to pozdrawiamy tatę i jakby trzymamy również za niego kciuki, żeby cały czas tam tą rękę na pulsie trzymał i żeby czuwał nad rozwojem tej kariery, która...
11: Czuwa, chociaż, bo często zauważam, że jak, bo potrafię polecieć w górę za bardzo, a on mnie ściąga. On mnie cały czas ściąga i mówi: Elwira, spokojnie, powoli, małymi łyżeczkami też się najesz.
1: No i to jest też, wydaje mi się, taka dobra puenta.
11: Tak.
1: Może na koniec tej rozmowy. My będziemy czekać na kolejne single, no właśnie może na ten album. No ja się nie mogę doczekać, szczerze mówiąc, bo potrzeba trochę takiej energetycznej muzyki, która da kopa i pomoże dotrwać, dojechać do pracy bardziej pobudzonym niż nieraz po niejednym mocnym espresso.
11: Tak jest. Ja również dziękuję tobie za rozmowę i dziękuję wszystkim moim słuchaczom.
1: Jeszcze raz zachęcamy do tego, żeby słuchać tutaj naszych lokalnych, wspaniałych gwiazd, bo mamy mnóstwo utalentowanych, ciekawych osób w okolicy i warto je wspierać, odkrywać, no bo nigdy nie wiemy, kiedy zaraz te lokalne gwiazdy, no to będą już po prostu gwiazdy na scenie polskiej. Tego również tobie życzę.
11: I tego sobie również życzę.
1: Dziękuję bardzo za tą rozmowę i do zobaczenia.
11: Do zobaczenia, hej.
1: Nasza lokalna artystka konsekwentnie idzie własną drogą, stawiając na energetyczne, popowo-rockowe brzmienie i szczerość w tekstach. Jeśli dalej będzie rozwijać się w takim tempie i otaczać ludźmi z najwyższej muzycznej półki, to o Elwirze może wkrótce usłyszeć cała Polska.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Naturalnie, że...
12: Zatrzymano mężczyznę w sprawie fałszywego alarmu w domu Tomasza Sakiewicza. Za nami noc muzeów, tysiące ludzi zwiedzało instytucje kultury. Piłkarze Lecha Poznań po raz drugi z rzędu wywalczyli Mistrzostwo Polski.
5: Wiadomości Konin FM.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z uporczywym zgłaszaniem fałszywych alarmów. Pod pozorem zagrożenia życia i zdrowia wzywano patrole do cudzych mieszkań, między innymi szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Do fałszywych alarmów wykorzystywano różne narzędzia, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Jacek Wiśniewski.
13: Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
12: Fałszywe alarmy zostawiały jednak ślady, po których funkcjonariusze namierzyli 53-letniego mężczyznę. Został zatrzymany w jednej z podwarszawskich miejscowości. Za uporczywe zgłaszanie policji fałszywego alarmu grozi nawet 15 lat więzienia. Redakcja telewizji Republika, komentując sprawę, twierdzi, że mieszkanie szefa stacji zostało przeszukane. Jego asystentka miała być poturbowana przez policję. We włoskiej Modenie samochód, zdaniem świadków, celowo wjechał w grupę przechodniów. Co najmniej 7 osób zostało rannych, jedna ciężko. Przechodnie rzucili się w pościg za uzbrojonym kierowcą i go złapali. Ucierpiała jedna z osób, która złapała sprawcę, została raniona nożem. Policja podziękowała mieszkańcom, wyjaśnia motywy sprawcy. Wiadomo, że to obywatel Włoch pochodzący z północnej Afryki. Setki placówek, tysiące odwiedzających. Tak minęła w całym kraju 22. Noc Muzeów. Drzwi dla odwiedzających otworzyły muzea, ośrodki kultury, galerie i instytucje publiczne, w tym Sejm i Kancelaria Premiera.
14: Wybraliśmy Belweder, ale tam jeszcze gorzej się dostać.
15: A Kancelaria Premiera, bo?
14: Interesujemy się polityką.
15: Macie nadzieję, że zajrzycie i do gabinetu samego premiera w czasie wycieczki?
14: Byłoby super, byłoby super. Jestem ciekawa, jak tam wszystko wygląda.
16: Na co dzień pracuje tutaj pan premier. Swoje gabinety mają także wicepremierzy.
12: Były też wydarzenia nietypowe. Filmoteka Narodowa zaproponowała noc pod hasłem Przewijamy wstecz, 90sy w Polsce. Jeszcze sport. Piłkarze Lecha Poznań po wygranej na wyjeździe z Radomiakiem 3-1 zostali mistrzami Polski. Obronili tytuł sprzed roku. W ostatniej kolejce w sobotę kolejarz będzie świętować przed własną publicznością meczem z Wisłą Płock.
4: Wiadomości Radia Konin FM.
17: W Miejskiej Książnicy Publicznej przy ulicy Dworcowej działa już wyjątkowa strefa, Biblioteka Emocji. To jedyne takie miejsce w Koninie. Lektury nie są poukładane według tematyki, autorów czy choćby kolorów okładek. Każde miejsce na regale mają dla siebie inne emocje. To miłość, smutek, radość, złość, zaskoczenie czy strach. Czytelnika po wybranych książkach prowadzą naklejki określające dany nastrój. W ten sposób można dać się zaskoczyć. To kolejny pomysł na odkrywanie fascynującego świata płynącego z czytania powieści.
5: Konin FM. Pogoda.
12: Zachmurzenie całkowite na wschodzie Polski i tu możliwe opady deszczu, po południu także burze. Na zachodzie i północy więcej przejaśnień nie powinno padać. Najchłodniej dziś na Śląsku i w Małopolsce, do 12 stopni, w pozostałej części kraju od 15 do 20.

0: FM.
1: Reklama.
2: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
1: Reklama.
3: Powtórkę.
4: Kronika kryminalna.
5: Dzień dobry, witam. Jak co tydzień o tej porze zapraszam na spotkanie z naszymi dzielnymi służbami. Policjanci z Goliny zatrzymali pewnej majowej nocy kierującego samochodem marki Mitsubishi. Podczas kontroli drogowej funkcjonariusze sprawdzili dane mężczyzny w policyjnych systemach informatycznych. Wówczas okazało się, że 33-latek posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna początkowo tłumaczył policjantom, że zawarł ugodę z sądem, która według niego miała umożliwiać mu kierowanie pojazdami. Funkcjonariusze zweryfikowali jednak tę informację i potwierdzili, że zakaz nadal obowiązuje. 34-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Sprawa została skierowana do rozpoznania w trybie przyspieszonym. Już następnego dnia mężczyzna usłyszał wyrok sądu. Wymierzono mu karę grzywny, zobowiązał się do wpłaty świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, a sąd orzekł wobec niego także dodatkowy rok zakazu prowadzenia pojazdów. Nietrzeźwi kierujący nadal stanowią ogromne zagrożenie na drogach. Tym razem nie doszło do tragedii, ale mogło być inaczej. W Przykonie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 52-letnia kierująca, będąc pod działaniem alkoholu, zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zdarzenia z prawidłowo jadącym pojazdem. To kolejny przypadek zatrzymania nietrzeźwych kierujących w ostatnich dniach, bo policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Turku zatrzymali mniej więcej w tym samym czasie dwóch innych kierowców, którzy również prowadzili pojazdy pod wpływem alkoholu. 27-latek złamał zakaz zbliżania się do matki i miejsca jej zamieszkania. Sąd skazał go na 30 dni aresztu. Mężczyzna, wobec którego wcześniej wydano nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej, ponownie nie zastosował się do obowiązujących środków, podała Komenda Miejska Policji w Koninie. Po kolejnej interwencji został zatrzymany przez policjantów i trafił do policyjnego aresztu. Sprawa została rozpoznana przez sąd w trybie przyspieszonym, a sąd orzekł wobec 27-latka karę 30 dni bezwzględnego aresztu. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Za kilka minut o tym, w jaki sposób pewna seniorka z Konina straciła 25 tysięcy złotych.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Powtórkę.

0: Powtórkę.
1: Kronika kryminalna.
2: 76-letnia mieszkanka Konina padła ofiarą oszustów podszywających się pod doradców inwestycyjnych i straciła blisko 25 tysięcy złotych. Kobieta, przeglądając strony internetowe, natrafiła na reklamę inwestycji i wypełniła formularz kontaktowy. W krótkim czasie skontaktował się z nią oszust, który nakłonił ją do wykonania przelewów oraz zainstalowania aplikacji do zdalnej obsługi urządzenia. Dopiero gdy pojawiło się kolejne żądanie wpłat, seniorka zorientowała się, że została oszukana. Wraz z konińską policją apelujemy o ostrożność. Nie ufajmy reklamom obiecującym szybki zysk, nie instalujmy nieznanych aplikacji i nie przekazujmy pieniędzy obcym osobom. Funkcjonariusz Komendy Policji z Turku zatrzymał kierującego, który prowadził pojazd mechaniczny pod wpływem alkoholu. Do zdarzenia doszło na terenie powiatu. Podczas wykonywanych czynności policjant skontrolował 33-letniego mieszkańca powiatu tureckiego kierującego samochodem osobowym. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna znajdował się w stanie nietrzeźwości. Pomimo świadomości swojego stanu zdecydował się wsiąść za kierownicę, stwarzając realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Do Komendy Powiatowej Policji w Słupcy wpłynęły zgłoszenia dotyczące oszustów działających metodą na wnuczka, którzy próbowali wyłudzić pieniądze od seniorów z powiatu. 7 osób z terenu Ostrowitego i 2 innych miejscowości skontaktowało się z policjantami, by przekazać informację, że ktoś podający się za członka rodziny próbował wprowadzić je w błąd, aby wyłudzić od nich pieniądze. W każdym przypadku fałszywy krewny dzwonił na telefon stacjonarny, podawał się za wnuczka lub syna albo córkę i informował o tragicznym wypadku drogowym, który spowodował. Następnie prosił o pomoc finansową, aby uniknąć konsekwencji. Na szczęście seniorzy odpowiadali, że nie mają pieniędzy w domu i kończyli rozmowę, dzięki czemu nie ponieśli żadnych strat materialnych. Powiadomili również o wszystkim policję. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Za kilka minut opowiem o zatrzymanych mieszkańcach Turku, którzy ukrywali się przed więzieniem.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.
0: Powtórkę.

choć żyjemy w ojczystym gronie, w sercu nie gaśnie kresowy płomień. I choć żyjemy w ojczystym gronie, w sercu nie gaśnie kresowy płomień. I choć żyjemy w ojczystym gronie, w sercu nie gaśnie kresowy płomień.

Konin FM 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
1: Jak tak? To Allegro.
2: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
3: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
4: Reklama.
5: Powtórkę.
6: Kronika kryminalna.
7: W ciągu dwóch dni funkcjonariusze z Turku dokonali zatrzymania dwóch osób poszukiwanych przez organy ścigania. Najpierw zatrzymany został 51-letni mężczyzna poszukiwany listem gończym wydanym przez prokuraturę rejonową w Kamieniu Pomorskim. Mężczyzna został zatrzymany przez turkowskich policjantów i doprowadzony celem osadzenia w areszcie śledczym lub zakładzie karnym do odbycia zasądzonej kary. Następnego dnia funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego zatrzymali 36-letniego mieszkańca powiatu tureckiego poszukiwanego przez sąd rejonowy w Turku. Mężczyzna był poszukiwany celem ustalenia miejsca pobytu oraz doprowadzenia do aresztu śledczego w celu odbycia kary pozbawienia wolności. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie informuje, że w okresie poprzedniego tygodnia odnotowano łącznie 38 zdarzeń, w tym 14 pożarów, 20 miejscowych zagrożeń oraz 4 alarmy fałszywe. Szacunkowe straty powstałe w wyniku tych sytuacji wyniosły 919 tysięcy złotych, a wartość uratowanego mienia 162,5 tysiąca. To znaczy, że udało się uratować niestety mniej tym razem niż tych strat ponieśli mieszkańcy regionu. A w działaniach brało udział 87 zastępów, czyli 398 strażaków PSP i OSP. Na terenie powiatu tureckiego coraz częściej dochodzi do oszustw internetowych. Przestępcy podszywają się pod pracowników banków oraz tworzą fałszywe sklepy internetowe, wyłudzając pieniądze i dane do kont bankowych. Jeśli ktoś dzwoni i informuje o zagrożonych środkach na koncie, rozłączmy się i samodzielnie skontaktujmy się ze swoim bankiem. Każdego roku mieszkańcy powiatu tureckiego tracą oszczędności przez oszustów. Zachowajmy ostrożność i strzeżmy swoich bliskich. W przypadku podejrzenia oszustwa skontaktujmy się z bankiem oraz najbliższą jednostką policji. I to wszystkie tematy na dziś, a kolejne spotkanie z naszymi służbami już za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
5: Powtórkę.

0: USA nie zmniejsza wojskowego zaangażowania w Polsce, zapewnia rząd. Polka Alicja Szemplińska 12 w finale Eurowizji. Na prezent weselny przeznaczamy najczęściej od 500 do 1000 zł.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie, nie została podjęta żadna decyzja o jego zmniejszeniu, zapewnia na portalu X wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podobnie mówi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, według niego trwa rotacja sił amerykańskich, a do Polski przemieszcza się sprzęt i żołnierze z USA. Według BBN-u do Polski przetransportowano już 20% planowanej liczby żołnierzy i 70% sprzętu przewidzianego dla nowej zmiany. Co najmniej 31 osób zatrzymano w Londynie na dwóch wczorajszych manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy. Policja podaje, że wbrew obawom protesty przebiegły bez większych incydentów. W marszu skrajnej prawicy wzięło udział 60 tysięcy osób, a w propalestyńskim około 20. W prawicowym był też polski akcent, o którym więcej Grzegorz Kozioł.
2: Jak podał dziennik Guardian, na ustawionym na scenie Telebimie za pośrednictwem łącza wideo pojawił się Dominik Tarczyński. Polski europoseł PiS-u kilka dni temu poinformował, że odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii.
0: Alicja Szemplińska z utworem Pray zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Na scenie wystąpiła z tancerzami na pochyłej platformie. Utwór Pray ma łączyć elementy soulu, hip-hopu i gospel. Został bardzo dobrze oceniony przez jury, słabiej przez telewidzów. A Eurowizję w Wiedniu wygrała piosenkarka Dara z Bułgarii utworem Bangaranga. Zbadano, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej przeznaczają na prezent niż na własne przygotowania, na fryzjera czy strój. Jednocześnie co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty. Robert Lewandowski pożegna się dziś z kibicami Barcelony na Camp Nou. Zagra przeciw Betisowi Sevilla. Wczoraj ogłosił, że odchodzi z Barsy. Grał w niej 4 lata, zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii i 119 goli. Ale kariery nie kończy. Jako najbardziej prawdopodobny kierunek eksperci wymieniają przede wszystkim Arabię Saudyjską, a także Stany Zjednoczone i Włochy.
3: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Przyjaźń, empatia, wspólne bycie razem oraz muzyka, piosenka i taniec towarzyszyć będą tegorocznemu międzynarodowemu dziecięcemu festiwalowi piosenki i tańca w Koninie. Bilety na koncert galowy są już do nabycia w kasie Konińskiego Centrum Kultury i przez internet. Co roku okazuje się, że w ostatniej chwili chcą je nabyć przyjezdni z okolic na przykład Poznania. Finałowe wydarzenie odbędzie się w sobotę 13 czerwca o godzinie 18 ponownie na placu przy auli Centrum Wykładowo-Dydaktycznego Akademii Nauk Stosowanych na osiedlu Morzy Sław.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Dziś na terenie Konina i regionu niebo ma być przeważnie zachmurzone. Mogą występować zwłaszcza w drugiej części dnia, wieczorem, opady deszczu. Temperatura dzisiaj może wzrosnąć do 16. Wiatr spokojny, mniej więcej do 20 km na godzinę. Opady według wyliczeń, według prognoz mają pojawiać się mniej więcej od godziny 16. Jutro w ciągu dnia maksymalnie może być plus 12, plus 13. Stopni.
1: Muzyczne fala wspomnień.

0: Stanisława Celińska utworem przywitała radiosłuchaczy, a my razem z Państwem.
1: Utwór Gdzie jesteś, dziewczyno?
0: Dziewczyno. Jakie mądre słowa.
1: Stanisława Celińska, przypominamy tą ważną osobę, ważną na rynku muzycznym, ale też filmowym, teatralnym, a to dlatego, że pani Stanisławy nie ma już z nami. 12 maja bieżącego roku niestety odeszła. Halinka Walusiak
0: i Wojciech Maciejewski, realizujący.
1: Witamy, rozpoczynamy program, który nazywa się
0: Muzyczna Fala Wspomnień.
1: Witamy i zapraszamy wspólnie do godziny 12. Później już tak sam zostanę. Halinka sobie idzie w świat.
0: Daleki.
1: Później po 12 radiowy koncert życzeń. Od 10 pozdrawiamy, od 12 przyjmujemy i realizujemy muzyczne dedykacje. Czas, Halinka, na kartkę z kalendarza.
0: Proszę.
1: Dzisiaj mamy 17 dzień maja. W niebo wstąpienie w kościele katolickim. Imieniny obchodzą Sławomir, Weronika, Andrzej, Wiktor, Bruno, Brunon, Antonia, Paschalis i Wilhelm. Mokre w niebo wstąpienie, tłuste narodzenie. Gdy na w niebo wstąpienie słota, w jesieni będzie dużo błota. Na w niebo wstąpienie deszcz mały, mało paszy przez rok cały. Słońce do 20:37 dzisiaj pracuje przez 15 godzin 49 minut. W kalendarzu świąt nietypowych. Teraz, Halinka, do 12, jak powiem te święta, to będzie dobrze, bo ich naprawdę jest dużo.
0: No, proszę, proszę.
1: Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci, Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu, Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS, Światowy Dzień Pieczenia. O, widzisz, musi być coś z kuchnią związanego.
0: Tak.
1: To dzisiaj, co niektórzy pewnie świętują, bo pieką. Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego oraz Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji. Jeśli chodzi o telekomunikację, za kilka minut będą informacje o tym, jak się z nami kontaktować.
0: To co, zaprosi nas na zieloną łączkę zespół, no to co?

0: Melatonin FM.
1: Reklama.
2: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
1: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
3: Szkoła jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
4: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
1: Reklama.
0: Konin FM 104.1.
5: Jesteś.
6: 15 minut po 10, dokładnie kwadrans studencki.
5: Ale się nakręciłam to, ho, ho, ho.
6: Ale to zakręciłaś czy nakręciłaś?
5: No niepotrzebnie się nakręcam.
6: To się odkręć. I nie będzie problemu.
5: No.
6: Informacje, jak się kontaktować z nami. Telefon do studia 511 115 104. Dzwońcie. Jeśli chodzi o pisanie, to oczywiście SMS na naszą bramkę 7168. Konin FM na początku. Koszt SMS-a złoty 23. Oczywiście też wiadomość wysłana na naszego Messengera. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Pamiętajcie o wysyłaniu maili, adres fala@konin.fm. No i pamiętajcie też oczywiście o kontakcie drogą pocztową. Adres Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62 500 Konin. Dopisek?
5: Muzyczna fala wspomnień. No tak mnie denerwuje to.
6: Co cię znowu? Ja?
5: No.
6: Ale ja cię denerwuję?
5: Nie, ta moja dykcja.
6: Aha, uff. Patrz, jak się za serce złapałem, bo myślałem, że to ja. A to nie o mnie chodziło. Za chwilkę kolejne piosenki, Halinka.
5: No to bardzo proszę, Szukajmy gwiazd. Dwie, Wojtuszu?
6: Dwie.
5: W wykonaniu Niny Urbano oraz Joe'a Dzinguetti, Nie wolno mi.
6: I później już ruszamy z pozdrowieniami.

0: No i właśnie tak dyskutowaliśmy tutaj z radiosłuchaczem Józiem Wurczakiem, kto właściwie po polsku ją śpiewał. No i podpowiedź była: ja błądziłam, mała Halina Kunicka, Rena Rolska. Nareszcie Wojtuś utrafił. Wiecie państwo, że Wojtuś utrafił?
1: Znalazłem. Życzenia, już do nich przechodzimy, startujemy z nimi. Gorące pozdrowienia, życzenia miłej niedzieli od Barbary. Pięknej niedzieli dla słuchaczy, dla prowadzących. Życzenia takie przesyła Elżbieta.
0: Pozdrowienia również dla Grażynki, dla Józia Wurczaka. Pozdrowienia również dla Małgosi
1: Dziubczyńskiej.
0: To teraz Seweryn Krajewski, Czemu pędzisz, oraz Andy Fischer. Coś z pocałunkiem będzie, prawda, Wojtusiu?
1: Będą pocałunki.

0: Halinka, Halinka, uwaga, już, gdzie ty tam?
1: Już zapisałam, zapisałam.
0: Co ty tam tak notujesz? Maturę piszesz?
1: Pozdrowienia, pozdrowienia. Pozdrowienia dla pani Elizy z dziewiętnastki. Pozdrowienia również dla Ani Kosmalskiej i dla Ani Zalewskiej.
0: Serdeczne pozdrowienia dla moich kochanych przyjaciółek, z którymi spędziłem wczorajszy dzień na działce. Pozdrawiam Jacek Srogi, Łobuz, kolega Walusiaków z młodych lat.
1: O.
0: Od Agnieszki witam, pozdrawiam, miłej niedzieli życzę.
1: No to teraz Anna Janta w Dżambulaja oraz w Skardowie, okrutna ochota.

0: teraz życzenia imieninowe dla pani Zofii Kubala. Masz dużo pozytywnego do życia nastawienie, by pokonywać każde zmartwienie. I w takim układzie niech się spełni twoje najskrytsze marzenie. Takie życzenia są od Teresy Jasińskiej. Tak. Wojtusiu, a ty masz?
1: No. Tak, oczywiście, ja już prezentuję pozdrowienia. I dużo zdrowia dla Henryka i Małgorzaty Michalaków z Kleczewa pozdrawiają dzieci. Kochana Zosiu, z okazji twoich imienin życzymy ci zdrowia, spokoju i wielu pięknych chwil. Niech szczęście towarzyszy ci każdego dnia, a marzenia spełniają się łatwiej niż myślisz. Dużo uśmiechu, miłości i serdeczności od ludzi wokół. Życzy Dorota z rodziną.
0: Tu teraz Andrzej Moss, instrumentalne nagranie oraz Andrzej Rosiewicz zaśpiewa o małym Fiatku. Mały Fiatek.
1: To chodzi o samochód?
0: Mały Fiatek, tak.
1: Pewnie tak, posłuchamy.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Fajnie się zaczyna, co?
2: No.
1: Raz pewien mały fiatek w syrence się zakochał. Po nocach przez nią nie spał.

pamiętał włoski po ojcu, jeszcze trochę pamiętał po ojcu. Gdy pierwszy raz ją ujrzał, jechała na Okęcie. Dogonić chciał, nie zdążył, zniknęła na zakręcie. Lecz potem na wystawie on poznał ją w zachęcie. Po

0: Ajoj.
1: Można powiedzieć cały Andrzej Rosiewicz.
2: Tak.
1: Musiało być coś z żartem.
2: A na końcu była bida.
1: A na końcu, jak to na końcu? Życzenia kolejne. Dzień dobry, kochani, pozdrawiam serdecznie słuchaczy, prowadzących. Miłej niedzieli, Beata przekazuje takie życzenia. Miłej niedzieli dla was i wszystkich słuchaczy od Elżbiety z Kazimierza Biskupiego, czyli popularnego Kazia B.
2: Z okazji urodzin wszystkiego najlepszego dla Iwonki Radok, spełnienia marzenia najskrytszego, a przede wszystkim zdrowia od Jurka.
1: I już będziemy grać.
2: Aha, zamyśliłaś.
1: Zamyśliłaś się, nie wiem, co tam się stało.
2: Albano. Albano i Romina Power, Andrea, przepiękny utwór i Bolter, kto się śmieje.

0: Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Szewcka Letnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 1785.
1: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.

0: No trzeba się śmiać, trzeba. Przypomina o tym zespół Bolter. Halinka, ty cały czas się śmiejesz.
1: Ja to tak, tak.
0: Jak do... nakręcona.
1: Jak duże. No, a sera nie mam przed sobą.
0: No. Ale co, ser, od sera się lepiej człowiek śmieje, tak?
1: No, znaczy, tak mówią, że śmieje się jak do sera.
0: To może jak mysz do sera. 11 się zbliża.
1: Pozdrowienia dla Mirki i Wojtaszek z koła. No, niech się odezwie. No,
0: czekamy,
1: ja
0: czekamy. I przekazujemy już kolejne pozdrowienia. Z Zatorza dla pani Krystyny Złotnik, pięknej, słonecznej niedzieli przesyłają Mirka i Zbyszek. Pozdrowienia dla prowadzących zasyła Szczecin.
1: To teraz będzie Vicky Landers, Johnny Christine oraz Irena Sandor w utworze Malinki Znaki.

0: Przygotowano szczepionkę przeciw boreliozie, niedługo będzie dostępna. Polskie urzędy rejestrują już małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą. Będzie więcej elektrycznych busów na trasie do Morskiego Oka.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciw boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, mówi Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2: Zamknięto już wyniki, wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
0: Szczepionka, która będzie wymagać częstych dawek przypominających, nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
2: Będzie skierowana do osób, które są systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
0: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka na to jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego uznał małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą. Rząd przygotowuje w tej sprawie rozwiązanie systemowe, nowe wzory aktów małżeństwa. Dowieźliśmy ten temat, komentuje to Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy.
3: 5 miesięcy pracy Lewicy w rządzie, bo zaczęliśmy na początku grudnia, 5 miesięcy presji i się udało.
0: Z kolei Anna Świergocka z Konfederacji ocenia, że Unia Europejska nie powinna narzucać Polsce prawa dotyczącego małżeństw.
4: Każde państwo narodowe ma prawo kształtować to w jakiś sposób. Transkrypcja tego związku małżeńskiego de facto będzie rodziła konsekwencje prawne.
0: Nowe akty małżeństwa mają mieć 3 rodzaje dokumentów: kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. W Rumunii przy granicy z Ukrainą odnaleziono pocisk rakietowy. Miał w sobie 2 kg materiału wybuchowego, który nie eksplodował. Rumunia ma 650 km granicy z Ukrainą. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę ta granica była wielokrotnie naruszana przez rosyjskie drony. Rząd planuje kupić 16 kolejnych elektrycznych busów na trasę do Morskiego Oka. Jednocześnie zapewnia, że nie oznacza to likwidacji transportu konnego. Od dłuższego czasu istnieje spór o konie na tej trasie. Pracuje ich około 300. Przedsiębiorcy chcą zachować transport konny, obrońcy zwierząt chcą całkowitego zakazu. A główny lekarz weterynarii ocenia, że możliwy jest kompromis, który nie przeciąża zwierząt. Czyli jak obecnie, do pewnego momentu transport konny, a potem już elektryczny.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Zbliża się festiwal Licheń Młodych, w tym roku pod hasłem Wprowadzajcie słowo w czyn. Wśród gości ksiądz Artur Kosierb i Mariańska Wspólnota Młodzieżowa, a na scenie Anne Marie, młoda polska artystka, która komponuje w neoklasycznej formie fortepianowej, Nie ma gotu, polski zespół założony w 2015, który nagrał utwór Błogosławieni Miłosierni, który stał się hymnem Światowych Dni Młodzieży. Wyrwani z niewoli, zespół profilaktyczno-muzyczny, jego liderzy specjalizują się w pracy z młodymi ludźmi, ukazując im lepszy świat, pokój i dobro. Zespół, w którego skład wchodzą młodzi franciszkanie, oprócz muzyków wystąpi także Teatr A. Festiwal Licheń Młodych już od 20 czerwca.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Każdy, kto czeka na upały, jeszcze musi poczekać mniej więcej na przyszły weekend. W prognozach pojawia się perspektywa temperatur zbliżających się do okolicy 30 stopni. Końcówka maja może być z takimi wartościami na termometrze. Teraz na naszym radiowym termometrze około plus 14 stopni. Dzisiaj temperatura maksymalnie może wzrosnąć do 16. Jutro w ciągu dnia może być chłodniej. Maksymalnie 13-14 stopni. Na barometrze teraz widzimy wartość 1015 hektopaskali.
1: Muzyczne fala wspomnień.

0: Halinka, Halinka, gdzie ty jesteś? Wracamy, Houston, mamy problem. Gdzie jesteś? Jesteś?
1: No jestem.
0: Znalazłaś się, dobra. 12 minut po godzinie 11, druga godzina muzycznej fali wspomnień rozpoczęta. Kto tam nam grał na początku i śpiewał?
1: Jak to kto?
0: Jambalaya była Hawaje.
1: Ach, to tylko to była dla odprężenia.
0: Dla odprężenia, tak?
1: Tak.
0: I odprężyliśmy się
1: romantyczne
0: wszyscy.
1: Gitary hawajskie.
0: Witamy po godzinie 11. Zapraszamy, żeby cały czas być z nami. Do 12 muzyczna fala wspomnień, później radiowy koncert życzeń. Można już pozdrawiać oczywiście, a po 12 również muzyczne dedykacje. Przyjmujemy i od 12 je prezentujemy na naszej antenie. Jak się kontaktować? Telefon do studia 511 115 104. Telefon dzwoni, próbujemy. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Reakcja z tej strony. Chciałbym pozdrowić oczywiście was, jak zawsze. I wszystkich działkowców z Rodo Relax, którzy są na działkach.
0: No to pozdrawiamy działkowców.
2: No teściową jeszcze chciałem pozdrowić. No, zapomniałem o teściowej, mojej kochanej.
1: Ale kto pozdrawia? Kto?
0: Radek,
1: aha.
0: Dobrze, Radku.
2: Pozdrawiamka dla was, trzymajcie, tak?
0: Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy również ciebie.
1: No i piesek też.
2: Trzymajcie się również, na razie, cześć.
0: Cześć, cześć. Tak jak słyszeliście, 511 115 104 można dzwonić, a jeśli chodzi o pisanie, to SMS-y wysyłajcie na naszą bramkę numer 7168. Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Wysyłajcie też wiadomości mail na adres fala@konin.fm oraz wiadomości na Messengera naszego radiowego, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. No i oczywiście też kartki pocztowe, adres Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62 500 Konin, dopisek.
1: Muzyczna fala wspomnień.
0: Macie cały tydzień na to, żeby przesłać życzenia, pozdrowienia, dedykacje, żeby oczywiście te życzenia z kartek pocztowych w przyszłym tygodniu się pojawiły. No jeśli chodzi o kartki pocztowe, to przypominamy, program jest przygotowywany wcześniej, no i z kartek pocztowych możemy zaprezentować muzyczną dedykację. Taka możliwość istnieje. Teraz tak. Życzenia,
1: proszę,
0: życzenia.
1: Proszę.
0: Pani Halinko, jeszcze raz poprosimy o pozdrowienia dla mojej przyjaciółki Magdy Kaczorowskiej. Jacek Srogi pozdrawia, a tych czasów w Tarpanie pod przedszkolem nie zapomni nikt. Witajcie, życzę miłej niedzieli i serdecznie pozdrawiam prowadzących i wszystkich słuchaczy. To Maria przekazuje takie życzenia.
1: Teraz Jacek Lech, cóż jej mogłeś dać? I Shaky Steven, I'm for you.
3: Konin FM reklama. Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
4: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720. Reklama.
5: Konin FM.

0: zauważyłeś, Wojtuś, że taki bluzior trochę?
1: Mówiłaś, że tak się odnalazłaś, że kiedyś to szalałaś na punkcie takich bluziorów.
0: No bardzo bluza. Lubiłam i lubię i lubić będę.
1: I tutaj się nic nie zmienia. I niech tak będzie. Życzenia kolejne. Dzień dobry, miłej niedzieli, smacznej kawusi. Pozdrawiam prowadzących, wszystkich słuchaczy. Teresa przekazuje takie życzenia. Witajcie, kochani, w tą słoneczną niedzielę. Pozdrawiam serdecznie prowadzących, swoją mamę Ulę, Jacka, wszystkich słuchających waszego radyjka. Pozdrawia Elżbieta z Kazimierza Biskupiego. Pa. Puszczajcie fajną muzę, bo po nocy w muzeum dziś znów pracujemy. Osłodźcie nam trochę życie. No to osładzamy piosenkami, za chwilę kolejnymi.
0: Krystyna Prońko w Jakim obcym domu oraz Willie Nelson i Julio Iglesias.

0: Kolejne życzenia już przed nami.
1: No tak, tak, tak.
0: To już prezentuję. Serdecznie witamy nasze radio, życzymy miłego dnia Iwona i Wojtek ze Ślesina. Dla koleżanki Aldony i dla partnera Zbigniewa pozdrowienia.
1: Mario Panas, teraz utwór i Mira Kubeczyńska, zaśpiewam ci tak. A my tutaj tak jesteśmy rozgadani, że ja bardzo przepraszam, ale czasami jestem zagubiona.
0: Nie jest tak źle, Halinka. Już gramy, za chwilę też do Rymu wracamy.
1: Tak.
0: Ja się nie dziwię.

0: la la la la la. A mogę sobie tak troszkę z Mirą Kubasińską pośpiewać?
1: A możesz, ja tu ci mówię o jedzeniu, a ty...
0: A ja o śpiewie. Taka zmiana. No bo Halinka tu się chwali, że wstaje w nocy i je. Wstaje rano i je. Idzie tak. Spać i je.
1: I nigdzie nie wchodzi w ciało. Tylko
0: po tobie nie widać. Jak ja bym tak jadł, to bym miał... Zawodnik sumo by mniej ważył ode mnie.
1: A ja to tak jak niedokarmione dziecko.
0: A ty ciągle jesz i teraz mówisz, że najbardziej co ci smakuje to mleko.
1: Mleko i po mleku od razu kimonko.
0: No i po mleku spać, jak niemowlak.
1: No tak. Może za mało dostawałam, jak byłam mała.
0: Albo za mało mleka teraz pijesz.
1: Nie, dużo.
0: Dużo, ale jeszcze cały czas za mało.
1: No, może.
0: Może trzeba zjeść jabłuszko, tak jak Mieczysław Wojnicki będzie śpiewał, jabłuszko tak, pełne
1: tak,
0: snu.
1: Tak. I poflirtować, i jak poflirtować. Michel Depesz.
0: Ale jeszcze wcześniej życzenia. Słoneczka, wszystkim życzę i cudownej niedzieli. Halina przesłała takie życzenia. Pozdrawiam was cieplutko, jak i też moich chłopaków z Gronału.
1: O, zapomniałam, muszę pozdrowić cię. Koniecznie pozdrawiam Halinkę Augustyniak. Tak, już teraz.
0: Przekazane. To co, gramy?
1: No gramy.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział chrapiącego.

pogłowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może całus od gruszek lub na ziemi.

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój robin z loto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć pogubił.

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: FM. Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
5: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
0: Reklama.
6: Konin FM 104.1.
7: Co, Halinka?
8: Kaszelek mnie trochę.
7: No coś cię właśnie tam w gardełku gryzie?
8: No nie.
7: Już nie będzie?
8: Nie będzie.
7: Już nie będzie, no to dobrze.
8: Bo już myślę, wiesz.
7: Może za dużo tego mleka?
8: O jedzeniu myślę.
7: Cały czas. I od tego myślenia o jedzeniu gardło boli.
8: Tak.
7: Dobra, życzenia. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy prowadzących Miłej Niedzieli, życzę Danuta. Arek, pozdrawiam Wojtka, Halinkę oraz ciężko pracujących chłopaków z zagranicy w Niemczech. Tęsknimy za naszą ojczyzną. Witam kierownictwo radia ze Staraka. Pozdrawiamy. Tak trzymać, pozdrowienia od Zająca z Krykówki.
8: Krykowka?
7: Krykowki, o przepraszam.
8: No to tak się mówiło, Wojtusiu.
7: Krykowki.
8: No właśnie.
7: No ty mnie poprawiaj, bo ty jesteś starsza mieszkanka
8: no,
7: Konina.
8: No ja jestem stara Koniniana.
7: Znaczy no. Ja też jestem Koniniana, ale jeszcze chyba nie taki stary.
8: Sława przybylska słowo daje, że nie, oraz sercy z egzotycznej stale biją o brzeg.

0: Jak fale biją o brzeg, to znaczy, że piękny widok, co?
1: O, jeszcze jaki.
0: Do tego jeszcze...
1: A, nie chciałabym się pod takie fale dostać.
0: Słyszysz, że to śpiewa tercet i egzotyczny, to już w ogóle.
1: O, to już w ogóle, no.
0: Szalejesz. A za chwilę będziemy patrzeć, co w dolinie.
1: No, no.
0: Będzie pytanie. Hej, tam w dolinie.
1: W dolinie, hej, tam przy młynie.
0: Stałam. Tam się będzie działo.
1: Tak. No i oczywiście Tom Jones jeszcze się zjawi.
0: Bo to zbliża się godzina 12. Jeszcze mam ostatnie pozdrowienia przed 12. Ośno Górne pozdrawia i życzy miłego dnia. Niedzielne pozdrowienia dla Grażyny, Bożeny z Grzegorzem i Eugeniusza od Leszka. Miłej niedzieli dla prowadzących i słuchaczy, w szczególności dla Igi od Jacka.
1: I oczywiście pozdrowienia dla rodzinki Kałużnych, czyli Leszka Kałużnego. I ja mam się pożegnać już, tak? To przytyję troszeczkę.
0: Bo,
1: już
0: bo co, znowu będziesz jadła?
1: No Wojtusiu.
0: Co?
1: Przecież jakbyś mnie tak obejrzał dokładnie, to byś powiedział, że jestem skrajnie wygłodzony organizm.
0: Znaczy z tego, co opowiadasz, to lepiej cię przyodziewać niż żywić.
1: Kochani moi radiosłuchacze, nasi radiosłuchacze, miłego tygodnia życzę, bez zmartwień, pozytywnego nastawienia.
0: Z uśmiechem, radością.
1: Z uśmiechem, radością, bo śmiech 15 minut wystarczy się śmiać i już jest pod regę.
0: Nie wiem czemu, ja kiedyś słyszałem takie określenie, śmiech to zdrowie, póki mama się nie dowie, ale może coś przekręciłem.
1: Nie, no przekręciłeś.
0: Przekręciłem, aha,
1: no,
0: dobra.
1: No. Do usłyszenia, dziękuję Wojtusiu za realizację.
0: Do usłyszenia.
1: Muzycznej pani wspomnień.
0: Teraz ja się zakręciłem. Polecam się na przyszłość i też dziękuję, Halineczka. Za tydzień w niedzielę od 10 jesteś.
1: Tak, jestem zdrowa, wesoła, wypoczęta.
0: Uśmiechnięta i zadowolona.
1: Uśmiechnięta i zadowolona. Zawsze jestem zadowolona.
0: I niech tak będzie, niech tak będzie. Ja jeszcze tak w kwestiach porządkowych, już teraz można przekazywać muzyczne dedykacje do realizacji w radiowym koncercie życzeń, który startuje po 12. Halinka, dzięki serdeczne.
1: Dzięki, pa, pa.
0: Pa, pa.

0: Trzy osoby zginęły na drodze w Małopolsce. Samochód uderzył w ciężarówkę. Ukraińska armia zaatakowała dronami obwód moskiewski. Poznaliśmy piłkarskich mistrzów Polski. Toczy się jeszcze walka o utrzymanie w Ekstraklasie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na drodze w małopolskim Smykowie. Zginęły trzy osoby. Samochód osobowy wjechał w zaparkowaną na drodze ciężarówkę, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
2: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon trzech osób, mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat, którzy podróżowali samochodem osobowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków. Wszystkie służby strażacy używali narzędzi hydraulicznych. Była resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Niestety tych mężczyzn nie udało się uratować.
0: Przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Ukraina zaatakowała w nocy dronami obwód moskiewski. Rosjanie przyznają, że zginęły co najmniej trzy osoby, kilkanaście zostało rannych. Czasowo zatrzymano ruch na moskiewskich lotniskach. Ukraińskie drony mogą atakować już ponad 1000 kilometrów w głębi Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazywa to ukraińskimi sankcjami na Rosję. Dzień wcześniej Rosjanie zabili w Kijowie co najmniej 24 osoby. Do niektórych miejsc trzeba było stać w kolejce 2 albo i 3 godziny. Za nami noc muzeów. W Poznaniu na przykład największym zainteresowaniem cieszyły się Centrum Szyfrów Enigma, Centrum Kultury Zamek i Muzeum Narodowe. Jak mówią odwiedzający, noc muzeów to doskonała okazja na poznanie nowych miejsc.
3: Bo zwykle wybieramy to, co nam się podoba, a w taki sposób możemy też dotknąć czegoś nowego. I
4: coś nowego odkryć, pozwiedzać, zobaczyć, odkryć miasto na nowo.
5: I mieszkamy w Poznaniu, to jednak tutaj nigdy nie byliśmy. Stwierdziliśmy, że to jest dobra okazja.
0: W całej Polsce z nocy muzeów skorzystało wiele tysięcy zwiedzających. W stolicy Wielkopolski świętowano akurat nie tylko noc muzeów. Piłkarze Lecha po raz drugi z rzędu zostali mistrzami Polski. Tytuł zapewnili sobie na jedną kolejkę przed końcem sezonu. Wczoraj wygrali na wyjeździe z Radomiakiem 3-1. Dzisiejsze mecze od 12:15. Kolejno Piast Raków, GKS Jagiellonia i Lechia Legia. Nadal toczy się walka o grę w europejskich pucharach i o utrzymanie w lidze na przyszły sezon.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
6: W tym miesiącu świętowali strażacy, a to oznacza coroczną akcję Otwarte Strażnice. Komenda Miejska PSP zaprasza do zwiedzania zarówno do swojej bazy przy ulicy Przemysłowej w nowej części miasta, jak i do jednostki w Starym Koninie przy ulicy 3 Maja. Podczas wizyty będzie można bliżej poznać pracę strażaka oraz zapoznać się ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym. W niedzielę 24 maja konińscy strażacy zapraszają wszystkie chętne osoby w godzinach od 14 do 17. W tym dniu nie ma konieczności umawiania się na wizytę. Dla odwiedzających przygotowane zostaną także konkursy z nagrodami. Zwiedzanie strażackich jednostek to dla wielu dzieciaków pierwsza okazja do rozbudzenia w sobie marzenia, by w przyszłości nieść pomoc innym.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Teraz temperatura zbliża się do 16 stopni, ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Wiatr na razie jest spokojny, jednak w kolejnych dniach może przyspieszać nawet powyżej 20 km na godzinę. Co w kolejnych dniach? No to rosną szanse na to, że będzie wzrastać temperatura, gdy jeszcze na początku tygodnia ta temperatura w ciągu dnia może być niska, nawet poniżej plus 15 stopni. To na koniec tygodnia, podczas weekendu, synoptycy widzą możliwość wzrostu temperatury nawet do 28 stopni. Tyle ma być za tydzień w niedzielę.

11 minut po godzinie 12. Tutaj Konin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie. Gramy dla Was i rozpoczynamy program Radiowy Koncert Życzeń. Już do tych życzeń przechodzimy. Za chwilę będziemy informować, jak się kontaktować od Ewy. Dzień dobry, miłego dnia. Ewa ze Szczecina pozdrawia. Dużo słońca w ciągu dnia, trochę deszczu nocą i dobrego humoru na cały tydzień dla prowadzących, dla wszystkich słuchaczy od Lili. Pozdrawiam. Kawa z diabłem prosi Karolina Król dla męża Kamila. Kamil Bednarek, tego wykonawcę, dla Darka prośba. Od Mirki. George Baker Selection Jenny. Witam serdecznie z pochmurnego, ponurego Rychwała. Pozdrowienia dla prowadzących, dla wszystkich słuchaczy, życzenia miłego i spokojnego dnia, spokojnej niedzieli. Od Jolanty, dzień dobry, pozdrawiamy z Ciechocinka. Z Kolin i Blanka dla zakochanych od Justyny. Pozdrawiam całe radyjko i słuchaczy, proszę o piosenkę Klaudii Zielińskiej, Zamykasz oczy, pozdrawiam. Dla Anety Zinkowskiej z okazji 50. urodzin życzenia. Dużo zdrowia, miłości, spełnienia marzeń, samych pięknych dni życzy znajoma, prosząc o milion białych róż. 511 115 104, dzwońcie pod ten numer, przekazując życzenia, pozdrowienia, jak również muzyczne dedykacje. Piszcie SMS-y, numer 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Piszcie też maile, adresy fala@konin.fm oraz wiadomości na naszego radiowego messengera. Facebook, nasz radiowy messenger, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Klaudia Zielińska z Kolin i Blanka oraz Nina w utworze Kawa z Diabłem już teraz na naszej antenie.

0: FM. Konin FM.
1: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
1: Reklama.
0: Konin FM.

22 minuty po 12. Jakieś szaleństwo jest z tą piosenką. Kawa z diabłem, prosicie o nią ciągle. Za chwilę kolejne piosenki, o które prosicie, na których punkcie też w jakimś stopniu oszaleliście. Bo to w końcu, jeśli pojawiają się one w muzycznych prośbach, muzycznych dedykacjach, to znaczy, że one wam się podobają. Pozdrawiam wszystkich ten piękny majowy niedzielny dzień, choć dla Konina to czarna wiosna, dla maturzystów, górników, wszystkich, którzy szykują się do wyjazdu i wyprowadzki stąd oraz dla siebie. Proszę piosenkę Zamilkła kopalnia. Od Marii ze Żdżar witam, pozdrawiam serdecznie prowadzących, znajomych, przyjaciół i oczywiście rodzinę. Witam serdecznie, proszę o piosenkę Nie śpię, pozdrawiam serdecznie. Na razie nie udało mi się znaleźć takiej piosenki. Dla szczerych ludzi z Pątnowa, cioci Eli, Aliny i wuja Rysia i okolic, zdrowia i uśmiechu na twarzy życzą Dariusz i Kuleczka ze Szczecina. Chciałbym pozdrowić całą rodzinę, siostrzeńców, Wiktorię, Kamilę, Kamila, mamę, Grażynę, szwagra Roberta, brata Zbyszka i siostrę Żanettę. Proszę o imprez Mój cały świat. Pozdrawiam całe radio, pozdrawiam moje siostry Kamilę i Wiktorię i moich rodziców Żanettę i Roberta i wujów Mateusza i Zbyszka i Artura i babcię Grażynę. To od Kamila, proszę o piosenkę Milano Adela. 511 115 104 to numer telefonu, pod który dzwońcie, wysyłając, dzwoniąc i przekazując życzenia i muzyczne dedykacje. Jeśli chodzi o pisanie, to oczywiście SMS, numer 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23, oczywiście też mail, adres fala@konin.fm i wiadomości wysłane na naszego Facebooka Messengera, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Zamilkła kopalnia już teraz, później Magda Niewińska, no i też po polsku później Doda.

Doda Pamiętnik, spełniona muzyczna prośba. Za chwilę kolejne. Spełniamy wcześniej życzenia. Proszę o piosenkę z tamtych lat, Wiktoria. Proszę o piosenkę Nie oglądaj się. Z cyklu proponuję ci kawałek. Pozdrawiam serdecznie mieszkańców Koninnej regionu. Na razie nie udało mi się znaleźć tego utworu. Z okazji imienin Weronice Wojtyrze. Samych pięknych i pięknych dni w życiu. Radości każdego dnia. Prośba o piosenkę Tego, co najlepsze. Dzień dobry, witam. Super Radio Konin FM. Najlepsze, które słucham od rana do wieczora. Pozdrawiam znajomych, przyjaciół w tą majową niedzielę. Miłego kolejnego tygodnia. Iwona z Żychlina. Pozdrawiam Zuzię i moje kochane siostrzenice. Proszę o piosenkę Magda Narożna, Nie daj się prosić, od Adama ta prośba. Z okazji rocznicy ślubu życzę mojemu mężowi Dariuszowi więcej czułości i wytrwałości. Kocham cię, mężu. Prośba o Marcina Kłosowskiego Pomimo burz. 511 115 104 to numer telefonu do nas. Dzwońcie z życzeniami, piszcie Facebook Messenger. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Piszcie również SMS-y, numer 71-68. Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Piszcie również maile na adresę fala@konin.fm. William i Britney Spears, już teraz, później Impress, a później jeszcze formacja Milano.

0: Ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

Zespół Milano w utworze Adela. Dokładnie 10 minut dzieli nas od 13. Tutaj radiowy koncert życzeń, niedzielne wydanie tego programu i już kolejne życzenia. Proszę o piosenkę Sound of Silence w polskim wykonaniu. Proszę ją dedykować wraz z pozdrowieniami dla mojego koteczka od Igi. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy miłej niedzieli. Nie udaje mi się wyszukać w polskiej wersji tej piosenki. Prośba z życzeniami dla Radka od żony Moniki Pól z miasta, bo pocałunek od ciebie oj tak wędruje jak. O taką piosenkę proszę. Dzięki. Kochanej córce Weronice z okazji imienin życzymy dużo zdrowia i spełnienia najskrytszych marzeń. Niech słoneczko dla ciebie zawsze świeci, a wszystko wokół sprawia, byś czuła się szczęśliwa. Życzymy dużo uśmiechu, zadowolenia i samych pięknych chwil w życiu. Ciesz się życiem i nami. Kochamy cię. Życzenia przesyłają rodzice, prosząc o wymarzoną, ulubioną piosenkę Weroniki, Wymarzona zespołu MIG. 511 115 104 to numer telefonu do nas, do studia. Dzwońcie, pisać można oczywiście SMS-y, numer 7168, Konin FM na początku, koszt złoty 23. Pisać można też maila, adresy fala@konin.fm oraz wiadomości na Messengera naszego radiowego. Messenger Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Marcin Kłosowski, Pomimo burz, i piosenka z tamtych lat na pewno do godziny 13. Jeśli się uda, to jeszcze pojawi się kolejna muzyczna propozycja, czyli Puls Miasta. Po 13 Adam Chrola i zespół Akcent.

0: Polka wśród osób poszkodowanych przez rozpędzone auto w Modenie. Jeden z zatrzymanych mężczyzn w sprawie śmierci 13-latka był nietrzeźwy. Krakowianie mają tydzień na decyzję, w przyszły weekend referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek Włochy. Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie, gdzie rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, jest obywatelka Polski. Poinformował o tym rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Dodał, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa Polka. Przypomnijmy, w Modenie 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka wjechał samochodem w grupę ludzi. 7 osób zostało rannych, 3 ciężko. Sprawcę zatrzymali przechodnie. Policja próbuje wyjaśnić, jak doszło do śmierci 13-latka nad jeziorem w Warmińsko-Mazurskiem. Wczoraj wieczorem w czasie awantury nastolatek został śmiertelnie pobity. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 40 lat. Jeden z nich był nietrzeźwy. Na razie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach. Śledczy zabezpieczyli dowody i przesłuchują świadków, mówi aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
2: Decyzją prokuratora ciało nastolatka zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia badań sekcyjnych. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
0: Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Mieszkańcy Krakowa za tydzień zdecydują, czy prezydent miasta Aleksander Miszalski pozostanie na stanowisku. Odbędzie się w tej sprawie referendum. Odwołana może być też Rada Miejska. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców. Przeciwnicy zarzucają Miszalskiemu zadłużanie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. Dwa polskie zespoły siatkarskie zagrają dziś o medale Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie walczy w wielkim finale z włoską Perugią, a PGE Projekt Warszawa w meczu o trzecie miejsce z tureckim Ziraatem Ankara. Warszawianie liczą też na szczęście debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
3: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
0: Dla Zawiercia mecz z Perugią to z kolei będzie rewanż za ubiegły rok, bo ubiegłoroczny finał wyglądał dokładnie tak samo. Wtedy wygrali Włosi.
4: Mega się cieszymy z tego finału, będziemy próbowali z nimi wygrać.
0: Mówi Mateusz Bieniek z Warty. Spotkanie o brąz o 17:00, mecz o złoto o 20:30.
5: Wiadomości Radia Konin FM.
6: Towarzystwo Przyjaciół Konina zaprasza na kolejne rozmowy o naszym mieście. Piotr Rybczyński, kierownik Archiwum Państwowego w Poznaniu, oddział w Koninie, pokaże i omówi wyjątkowy album związany ze stacjonowaniem przez wiele lat rosyjskich dragonów w Starym Koninie. Odchodząc z Konina w 1910 roku przekazali oni miastu w formie podziękowania album fotograficzny i właśnie ta wyjątkowa pamiątka dotrwała do naszych czasów. Spotkanie z cyklu Porozmawiajmy o Koninie odbędzie się 9 czerwca o godzinie 18:30 w Centrum Organizacji Pozarządowych mieszczącym się przy ulicy 3 Maja na rogu Placu Wolności. Wstęp jest wolny, a wspomniany album został stworzony dokładnie w 1907 roku.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Cóż za oknami dzisiaj mamy? Mamy sytuację taką, że mogą występować opady deszczu, zwłaszcza w godzinach wieczornych. Wiatr raczej spokojny, porywy do około 20-22 km na godzinę. Maksymalnie dzisiaj 16, jutro natomiast będzie chłodniej, jutro więcej opadów, przewidują synoptycy. Temperatura może osiągać 13-14 stopni. Po chłodnym poniedziałku z każdym kolejnym dniem rosną szanse na wzrost temperatury.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

10 minut po godzinie 13. Tutaj Konin FM. Gramy dla was już w drugiej godzinie programu Radiowy Koncert Życzeń. Gramy i zapraszamy do tego, żeby cały czas kontaktować się, przekazując życzenia, pozdrowienia i dedykacje. 511 115 104 to jest numer telefonu do nas tutaj do studia Konin FM. Możecie dzwonić pod ten numer, a jeśli chodzi o pisanie, to pamiętajcie oczywiście o tym, żeby pisać wiadomości do naszego Messengera radiowego. Messenger Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Można oczywiście wysłać SMS-a numer 7168 Konin FM. Na początku koszt SMS-a złoty 23. Nie zapominajcie o mailach, adres fala@konin.fm. Adam Chrola i akcent na początku tej godziny już za nami. Teraz kolejne życzenia dla moich wspaniałych kobiet. Co robiłem komunie i wesela Eli Kozak i Agnieszki Parzyńskiej. Zdrowia i uśmiechu życzy Darek ze Szczecina. Aneta prosi o Billie Eilish. Od Marty prośba o ich troje Kochaj mnie, kochaj. Pozdrowienia dla całego Radyjka oraz dla ukochanej żony Eweliny. Pozdrawia Karol. Prośba o doktora Albana Long Time Ago. To już będziemy grać Billie Eilish, później Dr. Alban i pojawi się też zespół MIG w utworze Wymarzona.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
3: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
1: Reklama.
0: Konin FM 102,5.

życzenia, kolejne pozdrowienia prezentuje na naszej antenie. Od Kamila proszę o Boys, Bawmy się, i za przesyła muzyczną prośbę o Zajle Raj. Szybkiego powrotu do zdrowia życzy Grzegorz. Z Elą dla mamy Ani proszę o piosenkę o matce Mieczysława Foga. 511 115 104 dzwońcie pod ten numer z życzeniami muzycznymi, dedykacjami. Jeśli chodzi o pisanie, to tutaj można pisać SMS-a. Nawet trzeba. Numer 7168 Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Można, a nawet trzeba wysyłać maile na adres fala@konin.fm. No i oczywiście też pamiętajcie o Messengerze. Wiadomości na Messengera wysyłajcie. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Ich troje, piękni i młodzi oraz Puls Miasta.

się. Naprzeciwko usiadł jakiś łysy gość. Przez moment myślę, że mi ukradł coś mojego. Właśnie ciebie. Łapię go za krótkie, rzucam w prawy kąt. Zostaw ją łysy, bo nie wyjdziesz stąd. A on do mnie. Przestań już pić. Miałeś wszystko, a teraz nie masz nic.

Za chwilę Mieczysław Fok, Boys i Zaelia. Teraz natomiast szybko życzenia przekazujemy. Z Niedźwiad małych pozdrowienia od Jana. Proszę o Gangnam Style. Janusz dla wszystkich słuchaczy taką muzyczną prośbę przesyła. Pozdrawiam prowadzących słuchaczy. Proszę o piosenkę Fanatik, Zakochany Chłopak. Do 14:00 radiowy koncert życzeń na naszej antenie. Do 13:50 czekam na wasze życzenia, pozdrowienia. Jeśli chodzi o muzyczne dedykacje, może jeszcze by coś się zmieściło, także jeśli ktoś zainteresowany, zapraszam. 511 115 104 to numer telefonu, pod który możecie dzwonić, przekazując pozdrowienia. Jeśli chodzi o pisanie, to oczywiście królujące w Polsce SMS-y wysyłajcie pod 71 68, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Wysyłajcie też bardzo popularne maile na adres fala@konin.fm. Popularne również są wiadomości na Messengerze. Messenger nasz radiowy, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo.

0: Onin FM.
1: Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027. Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
1: Reklama.
0: Konin FM.
4: Kolejne pozdrowienia i za chwilę kolejne muzyczne dedykacje prezentujemy. Dzień dobry, proszę o utwór Jak to Lala, Friends i Łobuzy dla wnuków Mikołaja i Dominika, którzy są na działce u babci Basi. Proszę o Dodę Smolastego dla wszystkich, którzy się uczą do ustnych matur, Darek z Grąblina. Dla pięknej Izy przesyłam pozdrowienia. Pamiętaj, jesteś najpiękniejszym darem świata, jaki spotkałem. Twój X. Jeszcze przez chwilę możecie przesłać pozdrowienia. Teraz natomiast gramy Gangnam Style i utwór Jak to Lala.

0: Oppan Gangnam Style.
1: Konin FM 104.1.
2: Kupu te Friends.

7 minuty dzieli nas od godziny 14. Tutaj Konin FM. Słuchacie najbardziej roztańczonego radia w regionie i czas jeszcze na pozdrowienia. Ostatnie dzisiaj. Proszę o Imperium, żółte tulipany, starą wersję od Kamila. Z okazji 25. rocznicy ślubu dla Darii i Piotra Maciejewskich ze Starego Miasta życzenia dalszych lat w miłości, szczęściu i zdrowiu i radości od rodziny. Prośba o złoty krążek Justyny i Piotra. Co uda nam się zagrać? Jeszcze to Dodaj Smolastego oraz właśnie duet Justyny i Piotra. Ja za dzisiaj już będę dziękował. Dziękuję za wszelkie SMS-y, telefony, maile, czy też wiadomości wysłane na naszym messengerze radiowym. Zapraszam za tydzień. Za tydzień to będzie 24 dzień maja, więc ostatni moment przekazania życzeń z okazji zbliżającego się wtedy Dnia Matki. Pamiętajcie o tym, żeby tak te życzenia wtedy na naszej antenie przekazywać. Od 10 już w programie Muzyczna Fala Wspomnień, spotkanie z Halinką Walusiak wtedy, a od 12 już życzenia i muzyczne dedykacje w radiowym koncercie życzeń. Za dzisiaj, za wspólnie spędzony czas, za to, że jak zawsze byliście, już dziękuję. Wojtek Maciejewski mówię, do usłyszenia, bye bye.

0: Deszcz i nawet śnieg w Tatrach. Trudne warunki do wędrówek. Polka 12 w finale konkursu Eurowizji wygrała Bułgarka. Na jednej z głównych dróg Trójmiasta zaczyna się remont. Potrwa niecały miesiąc.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trudne są warunki w Tatrach. Silne opady deszczu, a na szczytach śniegu znacząco utrudniły spacerowanie po górach. Odradzane są wszelkie wyjścia w wyższe partie. Rośnie także zagrożenie hydrologiczne. Na rzece Białce przekroczony został stan ostrzegawczy. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey. Po głosowaniu jurorów była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich. Uczniowie mają coraz większy wybór wśród tzw. szkół branżowych. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z inwestycjami w elektrownię stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Szczegóły Paweł Radzewicz.
2: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
3: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
2: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Chabior.
4: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
2: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
3: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
2: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
0: Tym razem nasze sankcje dalekiego zasięgu dotarły do obwodu moskiewskiego, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy uderzyli setkami dronów w infrastrukturę przemysłową i wojskową. Zniszczyli m.in. rosyjski okręt patrolowy na Morzu Kaspijskim. Zełenski podkreśla, że to uzasadniona odpowiedź Ukrainy na rosyjskie ataki. Rosjanie uderzyli ostatnio w Kijów. Zginęły 24 osoby. Jutro zaczną się utrudnienia na jednej z głównych arterii Trójmiasta. Na Alei Niepodległości w Sopocie prace drogowe potrwają do połowy czerwca. Prędkość zostanie ograniczona do 30 km. Na godzinę.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Trwa jeszcze głosowanie w tegorocznym konkursie Zielona Gmina Ziemi Tura. I tak na przykład Kościelec zgłosił termomodernizację hali sportowej przy szkole, Brudze w tereny zielone, Przykona błękitno-zielone przystanki, Malanów zagospodarowanie centrum wsi Bibianna, a Dobra zieloną strefę aktywności na Stadionie Miejskim. Głosujemy do 22 maja. Organizatorem konkursu jest Turkowska Unia Rozwoju. Dokładne opisy zgłoszonych przedsięwzięć są dostępne w internecie na stronie zielonawyspa.swojskieklimaty.org.pl w zakładce Zielona Gmina.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś od 12 do 20 stopni. Na wschodzie Polski większe zachmurzenie i opady. Na zachodzie już nie powinno padać i więcej słońca. Jutro deszczowo w całym kraju, a temperatura podobna do dzisiejszej, czyli raczej nigdzie nie przekroczy 20, delikatnie poniżej 20 stopni.

0: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
1: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jake'u Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.

0: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Zbliżająca się 72. edycja ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby po raz kolejny zmieni Konin w jedno z najważniejszych miejsc na mapie polskiego kina offowego. OKFA to festiwal z ogromną tradycją, najstarszy w Polsce konkurs filmów niezależnych, który od dekad odkrywa nowe talenty i wyznacza kierunki rozwoju ambitnego kina poza głównym nurtem. To właśnie tutaj swoje pierwsze kroki stawiali twórcy, którzy dziś należą do czołówki polskiej kinematografii, a wyjątkowa atmosfera wydarzenia od lat przyciąga zarówno młodych filmowców, jak i uznanych artystów.
2: To może teraz wspomnimy o mocnym początku festiwalu i mocnym zakończeniu naszego konkursu.
3: Właśnie nie wiedziałyśmy, czy zacząć od początku, czy od końca, tak trochę przewrotnie. Zaczniemy od końca, dlatego że ten koniec już Państwo możecie kojarzyć, ponieważ od półtora miesiąca jest już wiadomo, kto będzie gwiazdą wieczoru galowego. Oczywiście tych gwiazd będzie dużo i to będą laureaci OKFY, ale tej drugiej artystycznej części wieczoru galowego. I w tym roku zaprosiliśmy taki muzyczny projekt, który odnosi sukcesy w całej Polsce od półtora roku. To jest Żmijewski Koen, Tańcz mnie po miłości kres, a więc będzie znowu taki melanż filmowo-muzyczny, można powiedzieć, ponieważ Artur Żmijewski w tym projekcie jest wokalistą i bierze na warsztat kultowe, znane na całym świecie utwory równie kultowego barda montrealskiego Leonarda Cohena. Usłyszymy najbardziej znane, sztandarowe, kojarzone songi, takie jak właśnie Tańcz mnie po miłości kres, Zuzanna, Alleluja, w znakomitych polskich przekładach m.in. Macieja Zębatego. Żmijewskiemu będzie towarzyszyć czworo muzyków, którzy będą go i wokalnie wspierać, ale oczywiście grać na instrumentach, bo tu się pojawi perkusja, perkusjonalia, gitary, instrumenty klawiszowe, więc tak naprawdę pięcioro artystów na scenie, którzy myślę, że stworzą bardzo klimatyczną rzeczywistość. Jak sobie Żmijewski radzi z Koenem, jak to wypadło? Mam nadzieję, że tutaj będą chętni, żeby przekonać się sami i sprawdzić, jaką ten aktor wybrał interpretację dla siebie, ale niewątpliwie ta twórczość Leonarda Cohena jest znana, ceniona, lubiana i będzie to jakaś kolejna odsłona właśnie tej twórczości. Bilety na ten koncert są wciąż w sprzedaży, więc jeszcze można je zakupić.
1: O części atrakcji tegorocznej edycji festiwalu OKFA mówiły Paulina Pachulska-Wojdak i Emilia Sypniewska z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Naturalnie, że lo.

0: FM. Reklama.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
0: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
0: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
0: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: 30 dni przed obniżką 189 zł.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
3: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720. Reklama.

0: ZNP krytykuje pomysł wprowadzenia rzecznika praw uczniowskich. Rusza rozbudowa lotniska w Krakowie, obsłuży więcej pasażerów. Można liczyć na wzruszające sceny. Wieczorem Robert Lewandowski pożegna się z kibicami Barcelony.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje rządowy pomysł na wprowadzenie w szkołach rzeczników praw uczniowskich. Ci mieliby się pojawić od 1 września w każdej szkole. Rzecznikiem praw uczniowskich miałby z automatu być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo dodatkowej pracy bez dodatkowego wynagrodzenia.
2: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediację, prowadzić działalność informacyjną.
0: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą wychowawcy. Są do tego też szkolni pedagodzy i kuratorzy. Zwiększy się przepustowość krakowskiego lotniska. Dziś to około 13 milionów pasażerów rocznie, za kilka lat będzie 20. A to dzięki nowemu terminalowi zaczyna się budowa. Władze portu podpisały właśnie umowę z wykonawcą inwestycji. Pierwsza część, budynek zachodni, ma być gotowa za niecałe 3 lata, mówi prezes portu Łukasz Strutyński.
3: Cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Jedyny obszar, który rzeczywiście, można powiedzieć, trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP. Będziemy musieli wybudować terminal VIP tymczasowy. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie.
0: Budowa całego terminala potrwa 6 lat. Będzie kosztować 660 milionów złotych. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. 3 dotyczą polityków, a 2 przedstawicieli sił zbrojnych. Takie informacje podał izraelski dziennik Haaretz. Nie wiadomo, kogo konkretnie dotyczą te nakazy aresztowania. Wzruszające chwile czekają dzisiaj Roberta Lewandowskiego. Wieczorem na Camp Nou Barcelona zagra z Betisem, a polski napastnik pożegna się z kibicami. Po sezonie odejdzie z klubu. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze, oświadczył Lewandowski. Klub podziękował. Pisze o wybitnym piłkarzu, wzorze do naśladowania dla młodych. Podkreśla, że Lewy przyszedł w trudnym momencie i wyciągnął zespół z kryzysu. Barcelona zawsze będzie dla ciebie domem, napisał prezes Joan Laporta. Mecz z Betisem o 21:15.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: W Miejskiej Książnicy Publicznej przy ulicy Dworcowej działa już wyjątkowa strefa, Biblioteka Emocji. To jedyne takie miejsce w Koninie. Lektury nie są poukładane według tematyki, autorów czy choćby kolorów okładek. Każde miejsce na regale mają dla siebie inne emocje. To miłość, smutek, radość, złość, zaskoczenie czy strach. Czytelnika po wybranych książkach prowadzą naklejki określające dany nastrój. W ten sposób można dać się zaskoczyć. To kolejny pomysł na odkrywanie fascynującego świata płynącego z czytania powieści.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W większej części zachodniej Polski już się wypogodziło, a na wschodzie jak było szaro, tak i jest. I deszcz. I jeszcze padać będzie też jutro, ale jutro to już w całej Polsce sprawiedliwie. A temperatura jutro podobna do dzisiejszej, od 13 do 19 stopni.

0: FM 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Halo, people! Ready for this?

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.

0: Świeże lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Od jesieni mieszkańcy regionu będą mogli skorzystać z nowego, zintegrowanego połączenia autobusowo-kolejowego na trasie Konin-Turek. O szczegółach planowanego pilotażu mówili podczas konferencji poseł Tomasz Nowak i przewodniczący sejmiku Henryk Drzewiecki.
3: Jesteśmy w dialogu, ale twórczym, bowiem realizacja przebiegu trasy Konin-Turek w wersji hybrydowej, autobusowo-kolejowej powinna się stać rzeczywistością od września. Proszę bardzo, Henryk.
4: Tak, jesteśmy w dialogu z panem marszałkiem Markiem Woźniakiem, który nam... z nami współpracuje w tej kwestii. Jest sporządzony plan, jak to zrobić. Jak wiecie państwo, połączenie kolejowe Konin-Turek upadł, ten pomysł, na skutek protestów mieszkańców, którzy przy tej linii zamieszkują, ale też na skutek wyliczeń ekonomistów, którzy uznali jednoznacznie, że takie połączenie jest nieuzasadnione ekonomicznie. Będzie połączenie kolejowe, ale na kołach, czyli autobusowe. W tej chwili linię tę obsługują dwa podmioty gospodarcze, czyli nasza miejska spółka komunalna PKS i lokalny prywatny przewoźnik z Turku. I oni się tymi przewozami komercyjnymi podzielili. Pozostają jeszcze, to zostało zdiagnozowane, pozostają do zagospodarowania białe, tak zwane białe plamy, gdzie się po prostu przewoźnikom, którzy chcą zarabiać na swojej pracy, nie opłaca jeździć. Są to godziny późno popołudniowe, czy weekendowe, czy też w święta. Urząd Marszałkowski zapełni, wymarzy te białe plany z tego planu jazd tych autobusów. Będzie wprowadzony początkowo taki pilotażowy program, który zdiagnozuje, jakie są rzeczywiste potrzeby już w praktyce, czyli to będzie koniński PKS. Na te środki otrzyma oczywiście z Urzędu Marszałkowskiego środki finansowe, żeby oczywiście nie wykonywać tych zadań bezpłatnie. W momencie, kiedy ta cała sytuacja zostanie zdiagnozowana, otrzyma starostwo powiatowe w Koninie odpowiednie środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup niskoemisyjnych autobusów. Ile ich będzie potrzeba, na tę chwilę jeszcze nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ale podejrzewam, że będzie to 5-6 par, czyli 10 lub 12 autobusów.
3: Prosiliśmy burmistrza Antosika o to, żeby też określił, jaka będzie potrzeba tych autobusów i tych par. No to określił jako 7. I zobaczymy. Chcemy to sprawdzić w praktyce i pewnie od jesieni będzie to, co bardzo ważne, zintegrowany bilet i co bardzo ważne, czy to będą komercyjne, czy to będą właśnie marszałkowskie, to ma być skorelowane z pociągami, tak? Taka, żeby mieszkaniec Turku mógł wsiąść do autobusu i mieć pewność, że dojedzie na dworzec, a z dworca naszego może pojechać, jak państwo wiecie, czy do Poznania, czy do Warszawy. To jest to rozwiązanie, za którymi optujemy. Ja również zwróciłem się do marszałka województwa wielkopolskiego, ale także do Ministerstwa Infrastruktury o rozważenie koncepcji pociągu, który by jechał z Poznania i wjeżdżał za kołem na magistralę kolejową w kierunku Inowrocławia, a z Inowrocławia w kierunku Gdańska, tak, żebyśmy mieli jakiś wariant połączenia krótszego właśnie z północą Polski, połączenia kolejowego.
2: Nowe rozwiązanie ma poprawić dostępność komunikacyjną regionu i ułatwić mieszkańcom przesiadki do pociągów kursujących, m.in. do Poznania i Warszawy. Władze liczą, że pilotaż pozwoli dopasować liczbę połączeń do rzeczywistych potrzeb pasażerów.
0: Konin FM.
5: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Reklama. Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027. Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.

0: Nowoczesny ośrodek onkologiczny powstanie na Lubelszczyźnie. Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu w Bykowni. Za 3 lata z taśmy zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rekordowa inwestycja w lubelską onkologię. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wybuduje nowoczesny ośrodek za prawie 300 milionów złotych. Powstaną tam nowe poradnie i specjalne centrum konsultacyjne. Dzięki temu będzie można przyjąć więcej pacjentów, mówi dyrektor placówki Piotr Matej.
2: 2 razy więcej możemy przyjąć tych pacjentów. Chcemy pracować od godziny 8 do 18. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
0: Nowy ośrodek zacznie przyjmować za 3 lata. Pieniądze pochodzą z funduszu medycznego i z własnego budżetu szpitala. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni. Spoczywa tam 3,5 tysiąca Polaków z listy katyńskiej zamordowanych przez Rosjan w 1940 roku. W Bykowni pod Kijowem pogrzebano łącznie 150 tysięcy ofiar komunizmu, ludzi różnej narodowości. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasistów z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Była tam mowa m.in. o zmianie terminu egzaminu. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ale ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak uważa wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
3: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
0: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Tegoroczne egzaminy ósmoklasiści mają już za sobą wyniki 3 lipca. Powstanie polski samochód elektryczny. Pierwszy zjedzie z taśmy za 3 lata. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
4: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką, na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
0: Fabryka stanie w Jaworznie, budowa ruszy wiosną przyszłego roku.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Przyjaźń, empatia, wspólne bycie razem oraz muzyka, piosenka i taniec towarzyszyć będą tegorocznemu międzynarodowemu 10. festiwalowi piosenki i tańca w Koninie. Bilety na koncert galowy są już do nabycia w kasie Konińskiego Centrum Kultury i przez internet. Co roku okazuje się, że w ostatniej chwili chcą je nabyć przyjezdni z okolic np. Poznania. Finałowe wydarzenie odbędzie się w sobotę 13 czerwca o godzinie 18 ponownie na placu przy auli Centrum Wykładowo-Dydaktycznego Akademii Nauk Stosowanych na osiedlu Morzysławskim.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Tak dużo się mówi o suszy, że trudno narzekać na deszcz, to nie narzekajmy. Jutro ma padać w całej Polsce i znakomicie. Temperatura jutro od 13 do 19 stopni. Wtorek nie przyniesie większej zmiany, choć będzie więcej trochę słońca. Środa nadal deszczowa, a dalej lepiej nie zaglądać.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
0: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
7: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
1: Reklama.
0: Konin FM.

0: dbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Reklama.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
4: Z okazji 60-lecia Muzeum Okręgowe w Koninie przygotowało

0: rozbudowaną ofertę edukacyjną skierowaną do dzieci, młodzieży, nauczycieli, ale także dorosłych odwiedzających. Podczas konferencji prasowej przedstawiono cykl warsztatów i zajęć inspirowanych historią regionu, muzealnymi zbiorami oraz lokalnym dziedzictwem, które mają nie tylko poszerzyć wiedzę uczestników, ale także rozwijać ich pasję i kreatywność.
1: To teraz może pochwalę moje koleżanki z działu i zaprezentuję warsztaty, które dla Państwa przygotowaliśmy. Przede wszystkim, ponieważ mówiłam, że jest to oferta, która powstała ze względu na ten jubileusz, na obchody 60-lecia Muzeum Okręgowego w Koninie. Także przede wszystkim są to zajęcia stworzenia takiego mini przewodnika po muzeum w formie książeczki pop-up. Myślę, że wiele osób ma sentyment do takich książeczek, z których obrazki po prostu wyskakują, także jest to takie doświadczenie dodatkowe. Obrazki są w formie 3D i te zajęcia mamy już przetestowane i one się cieszyły bardzo dużym zainteresowaniem dzieci, ale też dorosłych i to są zajęcia, w których Państwo dzisiaj weźmiecie udział. Więc oczywiście to jest przewodnik po naszym muzeum, więc tak kompleksowo opowiadamy przy okazji tych zajęć właśnie o naszej instytucji. Muzeum w pętelkach to są zajęcia, które wprowadzają uczestników w techniki haftu pętelkowego i również tutaj odnosimy się do naszych zbiorów. Tworzymy takie małe przedmioty, które dzieci mogą później zabrać ze sobą do domu, czy to w formie podkładki, zawieszki, czy niewielkiego gobelinu, na przykład z postacią naszego słonia Gosława, który cieszy się tutaj dużą sympatią ze strony naszych zwiedzających i niejednokrotnie właśnie w tych warsztatach się pojawia. Konik z Konina, oczywiście jesteśmy zlokalizowani w Koninie, jesteśmy z tego powodu dumni i oczywiście nawiązujemy do historii powstania Konina w taki bardzo przystępny sposób. Później dzieci wychodzą z takich zajęć z konikiem na patyku wykonanym z kartonu i włóczki. Proszę też zauważyć, że zawsze przygotowujemy taki orientacyjny czas trwania każdych warsztatów, jak i również podaje wiek rekomendowany dla jego uczestników. O czym mówią kwiaty? Również jeśli Państwo nas odwiedzacie, wiecie, że cieszymy się pięknym ogrodem i ten ogród traktujemy jak część naszych zbiorów tak naprawdę, jak kolejny dział. I te zajęcia nawiązują właśnie do tego ogrodu, do roślin, które w nim można spotkać, ale również do takiej XIX-wiecznej sztuki floriografii, czyli taka ukryta mowa kwiatów. W ten sposób można było przekazać jakąś wiadomość nie wprost, w zależności od tego, jakie kwiaty się wybrało, w jakich one barwach występują i w jakie zestawy też się je komponowało. Tutaj dzieci przygotowują zakładki z suszonych kwiatów, które właśnie same wybierają, same tworzą takie ukryte wiadomości. Giganci z Konina to oczywiście odwołujemy się do megafauny pleistocenu, czyli słoń leśny, ale nie tylko, bo jest jeszcze mamut. I tutaj dzieci mają okazję stworzyć takie kule z takimi małymi światami, sami stworzyć tak naprawdę faunę pleistocenu i zobaczyć, jak Konin wyglądał kilkaset tysięcy lat temu. Śladami tradycji malowanie na szkle. Tak jak wspominałam, przygotowujemy zawsze zajęcia etnograficzne i one się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem. I również tu ściśle odwołujemy się do naszych zbiorów etnograficznych. Mamy również w nich przykłady takiej formy sztuki, również wykonane przez dzieci właśnie. I tu chcielibyśmy pokazać dzieciom, jak w taki prosty sposób można naprawdę gotowe dzieła sztuki stworzyć własnymi rękoma. Papierowe opowieści ludowe. Tutaj odwołujemy się do ludowych wycinanek, które są niezwykle piękne. Często pojawiają się u nas również na wystawach. Posiadamy je w zbiorach. Zresztą cały czas jesteśmy w kontakcie z osobami, które czynnie zajmują się tą sztuką ludową i również znamy artystki, które cały czas działają w tym zakresie i takie wycinanki tworzą. Podwórkowa reaktywacja. Oczywiście zauważyliśmy, że kiedy przyjeżdżają tu wycieczki, to bardzo często największym zainteresowaniem dzieci cieszy się ogród, skansen etnograficzny. Szczególnie to widać podczas naszych warsztatów z wypiekania bułek w piecu chlebowym. I postanowiliśmy trochę zająć im ten czas wolny, o który zawsze proszą, żeby po prostu pobyć w tym ogrodzie, pobyć w tym skansenie. I chcemy wrócić do dawnych zabaw podwórkowych i w tym czasie właśnie, myślę, że to też taka podróż sentymentalna dla nas i myślę, że nauczyciele też się będą dobrze bawić podczas tych zajęć i ten pobyt na świeżym powietrzu zawsze też jest bardzo cenny. A kto wie, może jak dzieci wrócą do domu, to nie będą spędzać tyle czasu przed telewizorem i przed komputerem, tylko te zabawy podwórkowe faktycznie wrócą przed domy i przed bloki.
0: Mówiła o nowej ofercie edukacyjnej Muzeum Okręgowego w Koninie Monika Krzesińska.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.com.

0: 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
6: Reklama. Konin FM 104.1.

0: Cztery osoby, które zostały wczoraj ranne w Modenie, to członkowie polskiej rodziny. W ciągu roku powinna być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie. Uniwersytet Opolski otwiera kierunek związany ze sztuczną inteligencją.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Cztery osoby ranne w Modenie to członkowie polskiej rodziny mieszkającej w pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia na północy Włoch. Poinformowały o tym lokalne władze. Wcześniej rzecznik MSZ-u w Warszawie Maciej Wewiór podał, że ucierpiała jedna obywatelka Polski. Wczoraj rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów w Modenie. Ranił 8 osób, w tym 3 ciężko. Sprawca został schwytany przez świadków. Zranił nożem jednego z nich. To Luca Signorelli, przechodzień, który pierwszy zatrzymał napastnika.
2: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem 2 razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
0: Sprawcą ataku na ludzi w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Burmistrz Modeny Massimo Mezzetti podziękował ludziom, którzy złapali sprawcę.
2: Chciałbym podziękować tym obywatelom, 4 lub 5, którzy go ścigali i schwytali, a następnie przekazali organom ścigania, zwłaszcza, że był on również uzbrojony w nóż.
0: Rannych odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zdementował dzisiejszą wiadomość podaną przez izraelską prasę. Dziennik Haaretz podał, że Trybunał wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. To nieprawda, oświadczyła rzeczniczka Trybunału. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
3: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
0: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna. Politechnika Opolska otworzy w nadchodzącym roku akademickim nowy kierunek studiów przeznaczony dla osób zainteresowanych sztuczną inteligencją, a także cyberbezpieczeństwem i chmurami obliczeniowymi. To już 2 nowy kierunek związany ze sztuczną inteligencją przygotowany przez opolską uczelnię.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Zbliża się festiwal Licheń Młodych, w tym roku pod hasłem Wprowadzajcie słowo w czyn. Wśród gości ksiądz Artur Kosierb i Mariańska Wspólnota Młodzieżowa, a na scenie Anne Marie, młoda polska artystka, która komponuje w neoklasycznej formie fortepianowej, Nie ma gotu, polski zespół założony w 2015, który nagrał utwór Błogosławieni Miłosierni, który stał się hymnem Światowych Dni Młodzieży. Wyrwani z niewoli, zespół profilaktyczno-muzyczny, jego liderzy specjalizują się w pracy z młodymi ludźmi, ukazując im lepszy świat, pokój i dobro. Zespół, w którego skład wchodzą młodzi franciszkanie. Oprócz muzyków wystąpi także Teatr A. Festiwal Licheń Młodych już od 20 czerwca.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jeśli wierzyć prognozom albo temu, że się nie zmienią, to przyszły weekend ma być bardzo ładny. Ale na razie kilka deszczowych dni. Jutro padać może w całej Polsce. Temperatura od 13 do 19 stopni. Niebo ma być częściowo zachmurzone, a więc zobaczymy też trochę słońca.

przyszłość wjechała do konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jake'u Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.

0: love is the end.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
2: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
3: Chociaż najbliższy czas będzie tam pełen ciekawych atrakcji, to gmina Sąpolno stawia jednak nie tylko na wydarzenia i integrację mieszkańców, ale również na rozwój infrastruktury oraz inwestycje poprawiające komfort życia. O najważniejszych przedsięwzięciach realizowanych obecnie na terenie gminy opowiada burmistrz Waldemar Marciniak. Inwestycji teraz nie brakuje w Sąpolnie. Naprawdę widzę tutaj listę, którą pan burmistrz wypisał, jest naprawdę długa. Od czego zaczniemy?
4: Może zaczniemy od takich tematów rekreacyjno-sportowych. Pochwalę się, w ostatnich dniach, tygodniach dostaliśmy dobre informacje. Będziemy mogli rozbudować przy Urzędzie Miejskim w Sąpolnie teren sportowy, który będzie w swoim zakresie zawierał bieżnię lekkoatletyczną o długości 300 metrów, w pełni profesjonalną bieżnię, plus do tego boiska do piłki plażowej, plus do tego skocznia w dal. I planowana jest jeszcze rozbudowa o mini boisko do piłki nożnej, plus plac zabaw. I to przy Urzędzie Miejskim w Sąpolnie. Dofinansowanie, które otrzymaliśmy, pokrywa w 50% koszt tej inwestycji. Inwestycja ponad 1 000 000 zł, więc łatwo policzyć. Dofinansowania mamy ponad 500 tysięcy. Również dostaliśmy dofinansowanie, z czego bardzo się cieszę i bardzo dziękuję Urzędowi Marszałkowskiemu, marszałkowi i też radnej pani Annie Majdzie, bo pomagała w tym zakresie. I tutaj mogę się pochwalić, że również klub sportowy w Mostkach uzyskał już właściwie wsparcie w postaci budowy szatni kontenerowej. Chcemy, żeby ci sportowcy, którzy działają w tym klubie, mogli rzeczywiście korzystać z przyzwoitych warunków szatniowych. Oprócz tego też mogę powiedzieć, że otworzyliśmy już oferty i rozpatrujemy w tej chwili już inwestycję, która ma pomóc nam korzystać z rowerów na ścieżce rowerowej łączącej miejscowości Kolonia Wierzbie i Sąpolinek. I tutaj ta inwestycja pomoże nam rozbudować sieć ścieżek rowerowych. Chcemy, żeby w przyszłości przez Sąpolinek ścieżka rowerowa przy drodze wojewódzkiej połączyła się w przyszłości z tą, o której teraz mówię. Po to, żeby poprawić bezpieczeństwo mieszkańcom, którzy mieszkają tam w tym miejscu, którzy dojeżdżają do pracy, do intermebli, ale również dla wszystkich, którzy chcą korzystać z dwóch kółek, żeby się po prostu przemieszczać dla sportu, dla zdrowia, również biegających, chodzących o kijkach, zapraszamy do korzystania z tych terenów. I to są takie tereny sportowe, można powiedzieć, czyli tutaj mamy szatnię kontenerową, mamy bieżnię. Ale również wspomnę o inwestycji, która przed nami, o terenach plażowych w Lubstowie. Tutaj w Lubstowie chcemy rozbudować tereny przyległe do jeziora o plażę, która będzie miała też i pomost w pełni sztywny i zabudowany porządnie, plus plac zabaw, plus boisko do plażówki, plus parkingi, plus przebudowa budynku słodowni, plus rozbudowa sieci dróg przy okazji, bo tam też są potrzeby, żeby ten drugi dziurawę załatać przy okazji tej inwestycji. Więc to taka fajna rzecz dla mieszkańców Lubstowa. Wiadomo, w tej chwili już wszyscy wiedzą, że szkoła w Lubstowie jest w pełni termomodernizowana i ta termomodernizacja polega nie tylko na ociepleniu budynku, ale również na wymianie okien, na wymianie poszycia dachowego, założeniu fotowoltaiki, pomp ciepła. Czyli od tej pory, mam nadzieję, jak skończy ta inwestycja, będziemy mieli dużo mniej kosztów, jeżeli chodzi o utrzymanie tego obiektu, co spowoduje więcej pieniędzy na inne zadania, które są przed nami.
3: Lista realizowanych i planowanych inwestycji pokazuje, że w Sąpolnie dzieje się naprawdę dużo. Samorząd konsekwentnie rozwija zarówno infrastrukturę sportową i rekreacyjną, czyli jak znalazł na coraz bliższe wakacje.
5: Konin FM.
6: Konin FM.
5: Już nie mam.

0: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Mężczyzna zatrzymany za fałszywe alarmy na policji jest niewinny. Resort obrony dementuje, nie było maila z Pentagonu w sprawie wojsk USA. Polscy piłkarze ręcznie awansowali na Mistrzostwa Świata.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, przez które policja weszła m.in. do domu szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany 53-letni mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konto internetowe i wykorzystał je do przestępstw. Mężczyzna dostał status pokrzywdzonego. Przypomnijmy, między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji policji. Policja twierdzi, że musiała interweniować po sygnałach, że pod wskazanymi adresami zagrożone jest czyjeś życie. Nie było żadnego maila od Amerykanów w sprawie wstrzymania przyjazdu ich żołnierzy do Polski, tak twierdzi rzecznik Ministerstwa Obrony Janusz Sejmej. Portal Politico napisał dziś, a wcześniej też Onet, że ostrzeżenie o odwołaniu planowanego rozmieszczenia amerykańskich wojsk w naszym kraju dotarło mailem do Polski. I to już kilka dni wcześniej. Wiadomość miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej generała Wiesława Kukuły. Nic nam o tym nie wiadomo, nie potwierdzam, podkreśla rzecznik resortu obrony.
2: Sztab Generalny poinformował po artykule jednego z portali, że żadna informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do nich nie wpłynęła. Trudno, żeby coś, co nie wpłynęło do Sztabu Generalnego, trafiło do resortu obrony narodowej. Jest to raczej niemożliwe.
0: W nadchodzącym tygodniu minister obrony i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego mają zaplanowane spotkania z amerykańskimi dowódcami. Ludzkie głosy i twarze powinny być chronione w erze sztucznej inteligencji, zaapelował papież. Zwrócił się do wiernych przybyłych do Watykanu. Leon XIV przypomniał, że w niektórych krajach obchodzony jest dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
3: W epoce sztucznej inteligencji zachęcam wszystkich do zaangażowania, by promować formy komunikowania zawsze szanujące prawdę o człowieku, na którą należy ukierunkować każdą innowację technologiczną.
0: Papież mówił też o tym, że w ostatnich latach, gdy dochodzi do wielu wojen, zahamowany został postęp w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Polscy piłkarze ręcznie awansowali do Mistrzostw Świata, zdecydował o tym remis w Olsztynie z Austrią 30-30. Mistrzostwa odbędą się w styczniu przyszłego roku w Niemczech.
4: Wiadomości Radia Konin FM.
5: W tym miesiącu świętowali strażacy, a to oznacza coroczną akcję Otwarte Strażnice. Komenda Miejska PSP zaprasza do zwiedzania zarówno do swojej bazy przy ulicy Przemysłowej w nowej części miasta, jak i do jednostki w Starym Koninie przy ulicy 3 Maja. Podczas wizyty będzie można bliżej poznać pracę strażaka oraz zapoznać się ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym. W niedzielę 24 maja konińscy strażacy zapraszają wszystkie chętne osoby w godzinach od 14 do 17. W tym dniu nie ma konieczności umawiania się na wizytę. Dla odwiedzających przygotowane zostaną także konkursy z nagrodami. Zwiedzanie strażackich jednostek to dla wielu dzieciaków pierwsza okazja do rozbudzenia w sobie marzenia, by w przyszłości nieść pomoc innym.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W nocy od 7 do 9 stopni, miejscami może padać. A jutro temperatura podobna do dzisiejszej, od 13 do 19 stopni. I deszczowo może być w całej Polsce, choć na północy też sporo przejaśnień. Przyszły tydzień ma być taki deszczowy z dużą wilgotnością.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
6: Siłała. Siłała. Chihuahua!

0: Tabletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
1: Jak tak, to Allegro. Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jake'u Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.

0: że lokalnie.
1: Reklama.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną.

0: dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Reklama.
2: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
3: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie świętuje jubileusz 50-lecia, co stało się idealną okazją do podsumowania dotychczasowych zmian i nakreślenia ambitnych planów na przyszłość. W rozmowie z prezesem Sławomirem Lorkiem sprawdzamy, jak firma przechodzi transformację w stronę odnawialnych źródeł energii oraz jakie wyzwania stoją przed modernizacją sieci na osiedlu Łężyn.
4: A jak wielu jest tam odbiorców na osiedlu Łężyn i dlaczego to jest nieodpłacalne, żeby tam pociągnąć rurę? Bo na przykład do Starego Konina, gdzie to jest kawał drugi, dużo większa odległość, no jednak te rury tam są pociągnięte. Tam opłaca się energię cieplną transportować rurami.
5: W 2009 roku i te osoby, które znają historię przeobrażeń w Koninie, pamiętają sytuację, kiedy wyremontowana cukrownia w Łężynie została sprzedana i uległa likwidacji. Wtedy tak naprawdę przy zapotrzebowaniu 1,5 mega nikt nie podjął decyzji, ażeby w trudnym terenie, jeszcze raz powiem, w trudnym terenie budować ciepłociąg, który by połączył Łężyn z elektrownią Konin, bo to jest po prostu nieopłacalne. Tak? To nigdy się nie wróci. Tak? Także tutaj mówimy o sieci numer 2. Ona zawsze będzie siecią numer 2, tym bardziej, że mamy też taką sytuację, że jeden budynek odłączył się od nas, bo zainwestował, mieszkańcy zainwestowali w pompy ciepła, fotowoltaikę i też musimy być jako przedsiębiorstwo przygotowani na to. Także z jednej strony mamy sytuację takie, że ktoś zainwestuje w swoje zasoby i chce stać się niezależny. I wtedy no, też są programy, które są w tym kierunku. One dotyczą nie tylko odbiorców indywidualnych, ale również dotyczą wspólnot. Także taką jedną sytuację mamy. Też obserwujemy, jak ta inwestycja przeniesie się na już użytkowanie tego ciepła, tylko pierwsza rzecz to jest też taka, że tam jest produkcja ciepła nie tylko w okresie zimowym, ale również do podgrzania wody. Natomiast jeżeli my tak naprawdę tam mamy kotłownię typowo osiedlową, taką kotłownię, jak kiedyś w Koninie było kilka kotłowni, żeby poszczególne osiedla ogrzewać. Tak? Przecież my również w naszych zasobach, znaczy mieszkańcy w naszych tutaj zasobach, mówimy o czy spółdzielniach mieszkaniowych, czy wspólnotach, oni nie zawsze korzystają z podgrzewania ciepłej wody, bo też mamy odbiorców, którzy tylko korzystają z naszego ciepła zimą. To mamy tam 1,5 megawata zamówionej mocy, tak? Także to jest około 20 paru budynków. Mówimy o budynkach wielorodzinnych, też budynkach, które no, wymagają termomodernizacji. Już nie mówię o samej sieci, bo tam mamy 2 kilometry sieci, która też wymaga, jeżeli dojdziemy do centralnego źródła, a nie do energii rozproszonej, bo też analizowaliśmy, żeby zamiast jednej kotłowni zrobić kilka źródeł, które byłyby przeznaczone na poszczególne budynki mieszkalne, ale tak jak powiedziałem, tam mamy pewien konstans, tak? Czyli te 1,5 megawata to jest bardzo mała ilość energii cieplnej, ale to też jest odpowiedzialność przedsiębiorstwa MPC Konin. To MPC Konin w 2009 roku wybudował tą kotłownię węglową i ta kotłownia do dzisiaj funkcjonuje. Ona jest, opiera się o 3 kotły po 0,5 megawata. Tak jak dzisiaj mamy takie temperatury, no za chwilę się kończy sezon grzewczy, ale my dzisiaj tak naprawdę uruchomiliśmy jeden kocioł, bo akurat zapotrzebowanie ze względu na warunki atmosferyczne jest takie, ażeby pracował jeden kocioł. Zimą pracują 2, a kiedy mamy temperatury bardzo niskie, pracują 3.
3: Choć jubileuszowa wystawa przypomina o węglowej przeszłości Konina, dzisiejsze działania MPC-u koncentrują się na innowacjach i ekologii. Przedsiębiorstwo zaznacza, że nawet w trudnych lokalizacjach, takich jak osiedle po dawnej cukrowni, priorytetem pozostaje stabilność dostaw ciepła i poszukiwanie optymalnych rozwiązań dla mieszkańców.
1: Konin FM.
6: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Włosi sprostowali. Samochód ranił jedną osobę z Polski, a nie cztery. Robert Lewandowski wieczorem pożegna się z kibicami Barcelony. Niemiecka policja zastrzeliła tygrysa, który uciekł z prywatnej hodowli.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Modenie została poszkodowana jedna Polka, a nie czworo Polaków. Burmistrz miejscowości, gdzie mieszka Polka, zdementował informację włoskiej agencji ANSA. Stwierdził, że błędnie przytoczyła ona jego słowa. O tym, że w Modenie ucierpiała jedna obywatelka Polski, mówił też wcześniej polski MSZ. Przypomnijmy, 31-letni mężczyzna wjechał samochodem w grupę ludzi. Nikt nie zginął, ale wiele osób zostało rannych. To będzie ostatni występ Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. Wieczorem FC Barcelona zagra z Betisem Sevilla, a polski napastnik pożegna się z kibicami Barsy. Po zakończeniu sezonu rozstaje się z klubem. W ciągu tych 4 lat spełnił oczekiwania swoje i kibiców, mówi były reprezentant Polski Radosław Kilewicz.
2: Kiedy opuszczał Bayern Monachium, to się tak zastanawiałem, czy Barcelona nie będzie to już w pewnym momencie za wysokie progi dla niego, a jednak podołał i chyle nisko czoła za tym, co osiągnął. Był kluczowym piłkarzem, jeżeli chodzi o strzelanie goli. Stał się legendą Barcelony.
0: Robert Lewandowski nie zdradził jeszcze, gdzie zagra w przyszłym sezonie, ale najwięcej mówi się o Arabii Saudyjskiej. Miałby tam zarabiać 90 milionów euro rocznie. Niemiecka policja zastrzeliła tygrysa, który uciekł z prywatnej hodowli pod Lipskiem. Zwierzę zraniło lekko jedną osobę. Uciekło z hodowli treserki zwierząt znanej sąsiadom jako królowa tygrysów. Sąsiedzi, jak podają lokalne media, już wcześniej skarżyli się policji na tę hodowlę. Będą utrudnienia dla turystów w Tatrach. Jutro drogowcy zamykają drogę do Morskiego Oka. Rozpocznie się remont jezdni, potrwa miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty, Mickiewicza.
0: Do Morskiego Oka będzie można dojść, ale szlakiem z wierchu Porońca przez Rusinową Polanę. To trasa dłuższa o jakieś 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej.
4: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Towarzystwo Przyjaciół Konina zaprasza na kolejne rozmowy o naszym mieście. Piotr Rybczyński, kierownik Archiwum Państwowego w Poznaniu, oddział w Koninie, pokaże i omówi wyjątkowy album związany ze stacjonowaniem przez wiele lat rosyjskich dragonów w Starym Koninie. Odchodząc z Konina w 1910 roku przekazali oni miastu w formie podziękowania album fotograficzny i właśnie ta wyjątkowa pamiątka dotrwała do naszych czasów. Spotkanie z cyklu Porozmawiajmy o Koninie odbędzie się 9 czerwca o godzinie 18:30 w Centrum Organizacji Pozarządowych mieszczącym się przy ulicy 3 Maja na rogu Placu Wolności. Wstęp jest wolny, a wspomniany album został stworzony dokładnie w 1907 roku.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Przed nami dość deszczowy tydzień, przynajmniej pierwszych kilka dni. Jutro może padać w całej Polsce, a temperatura od 13 do 19 stopni. Najcieplej na wschodzie i na zachodzie Polski, a akurat trochę chłodniej w centrum.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
4: The area code you have dialed, 206, has been changed to 425. Please try your call again with a new area code.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Zbliżająca się 72. edycja ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby po raz kolejny zmieni Konin w jedno z najważniejszych miejsc na mapie polskiego kina offowego. OKFA to festiwal z ogromną tradycją, najstarszy w Polsce konkurs filmów niezależnych, który od dekad odkrywa nowe talenty i wyznacza kierunki rozwoju ambitnego kina poza głównym nurtem. To właśnie tutaj swoje pierwsze kroki stawiali twórcy, którzy dziś należą do czołówki polskiej kinematografii, a wyjątkowa atmosfera wydarzenia od lat przyciąga zarówno młodych filmowców, jak i uznanych artystów.
3: I teraz przechodzę do początku, czyli do inauguracji, która w tym roku będzie miała taki dwustopniowy charakter, czy można powiedzieć, że będzie składała się z dwóch takich artystycznych propozycji, ponieważ najpierw odbędzie się otwarcie wystawy Has na nowo, autorstwa Andrzeja Pongowskiego, znanego wszystkim wybitnego plakacisty, grafika, również miłośnika, popularyzatora kina i też chyba mogę już powiedzieć przyjaciela OKFA, ponieważ Pongowski odwiedzi nas po raz trzeci w ciągu 4 lat, a to nie jest taka sytuacja, która się często zdarza, więc też się cieszymy, że jakoś się tutaj w Koninie zadomowił, ponieważ pokazujemy kolejną, czwartą odsłonę jego cyklu na nowo. 2 lata temu to był Morgenstern, 4 lata temu to była wielka wystawa Wajdy, składająca się z ponad 60

0: pięciu plakatów. Tym razem twórczość Wojciecha Jerzego Hasa w stworzonych zupełnie od nowa plakatach, bodajże 22 prace, również do filmu Osioł, który nie powstał. Nie powstał. Miał powstać, ale nie powstał, więc wszystkie te filmy zostały ujęte w pracach Pongowskiego i Sanatorium pod Klepsydrą, i Pętla, Jak być kochaną, no też takie kultowe, ważne dla historii polskiego kina tytuły. Bardzo ciekawe prace, w których Pongowski wraca do swojej twórczości z lat 80., na przykład do ręcznego liternictwa, i też oczywiście korespondują ze stylistyką epok, z których pochodzą te filmy. Wystawa jest naprawdę bardzo ciekawa. Też ją miałam okazję widzieć na festiwalu filmowym w Gdyni we wrześniu, gdzie była pokazana po raz pierwszy. No i cieszymy się, że właśnie kolejna odsłona też w Koninie na Okwa. Będzie okazja, żeby się z tym twórcą ponownie spotkać, bo oczywiście przyjeżdża do nas osobiście. I zaraz po wernisażu, który odbędzie się w foyer. Wracamy do sali projekcyjnej, do sali widowiskowej, na premierowy w Koninie pokaz filmu Człowiek do wszystkiego, autorstwa Wilhelma Sasnala i Anki Sasnal, artystów związanych z filmem, ale też oczywiście z malarstwem. Tutaj Wilhelm Sasnal, więc taki mamy też malarski z kolei ten początek festiwalu. I będzie nam towarzyszyć współtwórczyni Anka Sasnal, reżyserka, scenarzystka, producentka, współautorka właśnie w tym duecie filmów, które można powiedzieć, no, reprezentują na pewno mocno autorski nurt kina, żeby nie powiedzieć arthouse'owy. To jest już takie kino bezkompromisowe, kino wizjonerskie, ale jednocześnie ten film, właśnie ich ostatni film, który był pokazywany na festiwalu w Rotterdamie na przykład, czy w nowojorskim MoMA, jest takim filmem, jak piszą krytycy, komunikatywnym. To nie jest takie bardzo hermetyczne kino, no może nie skierowane do bardzo szerokiego odbiorcy, ale nie jest to kino hermetyczne. Myślę, że też dlatego, że opowiada o takim uniwersalnym temacie, a tutaj z kolei twórcy zaposięgnęli się po literaturę, po powieść szwajcarskiego pisarza Roberta Walsera, który zresztą umieszczał wątki autobiograficzne w swojej twórczości. Bohaterem tej książki i tego filmu jest Józef Marti, w tej roli Piotr Trojan, który właśnie staje się tym tytułowym człowiekiem do wszystkiego. Zatrudnia się u inżyniera wynalazcy Toblera, w tej roli Andrzej Konopka, wielokrotnie nagradzany, znakomity aktor, drugoplanowy, ale bardzo lubiany i rozpoznawalny. I tam właśnie zaczyna mu asystować. Ta historia jest bardzo ciekawa, ponieważ obserwujemy, jak Józef Marti oddaje siebie, jak rozmywają się jego granice, ponieważ chce przynależeć do tego konkretnego świata, do tego konkretnego miejsca, do tych ludzi, aż poświęca swoją wolność. Ta historia ma bardzo uniwersalny wymiar, co twórcy podkreślili jeszcze takimi wycieczkami czasowymi, bo jesteśmy trochę we współczesności, trochę w przeszłości i właśnie dzięki temu też widzimy, że to są losy, które cały czas tak naprawdę w historii świata się powtarzają. Gorąco zapraszam, bo to jest bardzo ciekawa artystyczna propozycja, którą w niewielu kinach w Polsce można obejrzeć, więc też jakby tutaj jesteśmy wyróżnieni, tym bardziej, że przyjeżdża współautorka, z którą też będzie można po seansie porozmawiać. Także taka mocna propozycja filmowo-malarska na początek festiwalu.
1: O części atrakcji tegorocznej edycji festiwalu Okwa mówiły Paulina Pachulska-Wojdak i Emilia Sypniewska z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

chcę cię, miesza mi się w głowie.

0: FM. Konin FM.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama.
0: Konin FM. Konin FM.

0: Rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych. Ukraina coraz śmielej uderza dronami w obwód moskiewski. Rząd planuje uporządkować drogi rowerowe. Rowerzyści mają na tym skorzystać.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wyraźnie rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o połowę, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
0: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Ukraińskie wojska informują o kolejnych uderzeniach na cele w Rosji. Zaatakowane zostały m.in. rafineria na obrzeżach Moskwy, zakłady produkujące półprzewodniki dla rosyjskiej armii oraz lotnisko wojskowe na Krymie. Takie operacje, jak twierdzi Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, znacząco osłabiają wojenny potencjał Rosji. A poza tym skuteczne uderzenie w obwodzie moskiewskim pokazuje, że nawet ten najbardziej chroniony region nie jest bezpieczny. W Polsce ma się skończyć wreszcie chaos związany z drogami dla rowerów. Nowa ustawa ma połączyć drogi rowerowe w jeden system, mówi Marcin Chęcz z Komisji Transportu w Łódzkim Magistracie.
3: Poszatkowane w różnym standardzie, no klasycznym tego przykładem jest Hel, gdzie po prostu co gmina jest inna nawierzchnia, czasami jej w ogóle nie ma. Rowerzyści byli troszkę skazani na świadomość włodarzy gmin, przez które przechodzą poszczególne szlaki.
0: Ustawa o trasach rowerowych ma zostać przyjęta w trzecim kwartale tego roku. Opolski ogród zoologiczny ma nowego lokatora. To wilk grzywiasty, pochodzący z Francji. Ludwik dołączy do wilczycy Izy, która czekała na partnera od około 2 lat. Mówi Tomasz Taratuta z opolskiego zoo.
4: Na co dzień są to raczej zwierzęta samotne. Nie łączą się w takie stałe pary, no natomiast ogród zoologiczny rządzi się tu troszkę swoimi prawami, więc taka para wilków grzywiastych w momencie połączenia, no już stale będzie ze sobą przebywać.
0: Opolanie zwiedzający zoo będą mogli go zobaczyć najprawdopodobniej już w najbliższym tygodniu.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Trwa jeszcze głosowanie w tegorocznym konkursie. Zielona Gmina Ziemi Tura i tak na przykład Kościelec zgłosił termomodernizację hali sportowej przy szkole, Brudze w tereny zielone przykona błękitno-zielone przystanki, Malanów zagospodarowanie centrum wsi Bibianna, a Dobra zieloną strefę aktywności na stadionie miejskim. Głosujemy do 22 maja. Organizatorem konkursu jest Turkowska Unia Rozwoju. Dokładne opisy zgłoszonych przedsięwzięć są dostępne w internecie na stronie zielonawyspa.swojskieklimaty.org.pl w zakładce Zielona Gmina.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Najbliższe dni mają być dość deszczowe. Jutro padać może w całej Polsce, a temperatura od 13 do 19 stopni. Najcieplej na zachodzie i na wschodzie Polski, a trochę chłodniej w centrum. Za to przyszły weekend ma być podobno suchy i bardzo ładny. Oby to się nie zmieniło.

trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Reklama.

0: świeże lokalnie.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: W Rychwale dynamicznie rozwija się nowe osiedle. Chodzi o teren położony przy ulicach Łąkowej i Polnej. Po wykonaniu sieci dróg oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tej części miasta przyszedł czas na kolejny krok. Już niebawem pojawi się tam nowoczesny plac zabaw, zaprojektowany w oparciu o rozwiązania zielono-błękitnej infrastruktury. Będzie to przestrzeń przyjazna dzieciom, ale też środowisku, łącząca rekreację z troską o naturę. Dzięki temu Rychwał stanie się jeszcze bardziej funkcjonalny i przyjazny do życia dla całych rodzin. Tymczasem jutro podczas uroczystej gali w Poznaniu poznamy laureatów Literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników. W kategorii Literatura dla dorosłych nominowani zostali Mikołaj Grynberg, Rok, w którym nie umarłem, Jakub Małecki z Koła, Obiekty głębokiego nieba, Zyta Rudzka, Tylko durnie żyją do końca, Maciej Siembieda, Goło Boże oraz Szczepan Twardoch Nul. A w kategorii Literatura dla dzieci i młodzieży Michał Figura, Aleksandra Mizielińska i Daniel Mizieliński za książkę Rysie, historie prawdziwe, Ania Franczak i Marianna Sztyma, Żaba, mała opowieść o żałobie, Barbara Kosmowska i Emilia Dziubak, Latawiec, Wit Szostak, Wylinka i Katarzyna Wasilkowska z książką zatytułowaną Złodziejka. Już teraz zachęcamy, by sięgnąć po te 10 nominowanych tytułów, których autorami są mieszkańcy naszego województwa. A zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę finansową w wysokości 60 tysięcy złotych. Młodzież słupeckiego Ekonomika chce pomóc chorym dzieciom, umilając im trudny czas. Uczniowski wolontariat zespołu szkół ekonomicznych kolejny raz ruszył ze zbiórką prostych przyborów, takich jak kredki, mazaki, kolorowanki, bloki rysunkowe czy gry planszowe i inne artykuły dla dzieci. Do 29 maja można przynosić je do ZSE w Słupcy. To już trzecia taka zbiórka. Podarowany asortyment trafi na oddział dziecięcy powiatowego szpitala. Tymczasem w Koninie szykuje się kolejna okazja, by pozbyć się z domu niepotrzebnych już nagrań lub nabyć unikatowe perełki. Chodzi oczywiście o giełdę winyli i płyt CD. 19 czerwca w godzinach od 16 do 19 zapraszamy do Konińskiego Centrum Kultury przy Placu Niepodległości. Będą tam czekać tysiące płyt, kolekcjonerskie unikaty, wyjątkowy klimat i rozmowy o muzyce, które mogą trwać godzinami. Będzie można kupować, sprzedawać albo po prostu wymienić się i odkrywać muzyczne albumy, których czasem szukamy od lat. I wybiegnijmy jeszcze nieco dalej w przyszłość. 11 lipca na Kleczewską Maltę powróci Summer House Night. Po zeszłorocznym sukcesie impreza zostanie zorganizowana z jeszcze większą energią. Tłumy ludzi, niesamowity klimat i muzyka, która niesie się nad wodą do późnej nocy. Tego nie można przegapić. Zagra 6 DJ-ów: PMB, Oscar Monterial, Mr. Bart, Derif Tomaso, Horeszko i Meshi. To będzie noc pełna świetnej muzyki i pozytywnej energii. Wstęp jest wolny. Zapraszamy na pokopalniany zbiornik w Kleczewie 11 lipca od 19. Wiosna skłania nas do wyjścia z domu i poznawania okolicy. Muzeum Okręgowe z Konina zachęca całe rodziny, by wybrały się do skansenu archeologicznego w Mrówkach w gminie Wilczyn, do miejsca, gdzie przeszłość ożywa na naszych oczach. Tam promienie słońca odkrywają na nowo tajemnice średniowiecznej fortyfikacji. Zabierzcie koc, wygodne buty i wyruszcie na podróż śladami dawnych rycerzy. Czeka nas niezwykła przygoda, pełna historii, zagadek i wyjątkowego klimatu. Skansen czynny jest od wtorku do piątku w godzinach 10-18 oraz w weekendy 12-18. Z kolei w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ruszyły zapisy na letnie warsztaty teatralne, które odbędą się od 29 czerwca do 3 lipca w Mikorzynie. Będzie chodziło w nich o przekazanie konkretnych narzędzi, które pomagają samodzielnie tworzyć scenariusze i rozwijać je dalej z zespołem w warunkach pracy niezawodowej. Przyda się to na przykład nauczycielom. Zajęcia poprowadzi Dorota Bielska, reżyserka, absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych z Krakowa i teatrologii na Uniwersytecie Łódzkim. Szczegółowy program można znaleźć na cks.konin.pl. I jeszcze jedno zaproszenie. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Koninie znów organizuje towarzyski bieg nocny w poszukiwaniu kwitnącej paproci. Zawody odbędą się 13 czerwca w ramach pikniku rodzinnego tworzonego wspólnie z Radą Rodziców Szkoły nr 10 i Przedszkola Słoneczko, Klubem Biegaczy Aktywni Konin oraz Stowarzyszeniem Nasze Gosławice. Biegowi przyświecać będzie cel charytatywny, wsparcie dalszej rehabilitacji Mata Zbierskiego. Do wyboru dystans 7, 12 lub 21 km oraz marsz Nordic Walking. Tegoroczna edycja zostanie poszerzona o start dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Rusza rekrutacja do szkół średnich w Koninie. Jedną z placówek, która w szczególny sposób walczy o nowych uczniów z całego regionu, jest zespół szkół technicznych na Starówce. Władze miasta po raz kolejny próbowały zlikwidować dawną szkołę hutniczą, jednak w tym roku nie pozwolili na to sami radni. ZST uczy praktycznych kierunków w nowoczesnych pracowniach. Szkoła jest dostosowana do niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami i ma wysoką zdawalność egzaminów zawodowych. Tymczasem od 4 do 7 czerwca wszystkich uczniów czeka kolejny długi weekend. W czwartek 4 w Kościele Katolickim świętować będziemy Boże Ciało. Z tej okazji odbędzie się pierwszy koncert uwielbieniowy Corpus Dei w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach w gminie Golina. Termin ten nie jest przypadkowy. Koncert wpisuje się w obchody wspomnianej uroczystości, stanowiąc radosne zwieńczenie tego szczególnego dnia dla lokalnej wspólnoty oraz pielgrzymów. Corpus Dei to inicjatywa, która połączy wysoką jakość artystyczną z głębokim przesłaniem duchowym. Celem organizatorów jest stworzenie przestrzeni do wspólnej modlitwy poprzez muzykę chrześcijańską, integracja mieszkańców regionu oraz promocja sanktuarium w Kawnicach jako ważnego ośrodka kulturalnego i duchowego na mapie Wielkopolski. Zapraszamy do Kawnic 4 czerwca na godzinę 19. Wielkimi krokami zbliżają się 13. ogólnopolskie letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Inauguracyjna część zawodów odbyła się w Katowicach i Mikołowie. Teraz rywalizacja w różnych dyscyplinach zawita do Zielonej Góry, Kielc oraz do Konina. W naszym mieście w ramach ogólnokrajowych igrzysk od 29 do 31 maja przewidziano mecze piłki nożnej i pokaz Nordic Walking. Sportowcy będą walczyć o szansę reprezentowania Polski podczas światowych letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Chile, które odbędą się w przyszłym roku. Tymczasem w przyszłym miesiącu w Kleczewie zagości piknik rycerski. To wydarzenie zwieńczy obchody święta miasta i gminy. Znamy już pełną listę gwiazd tej imprezy. 19 czerwca przed publicznością wystąpią zespół Nadmiar, a po nim Dawid Kwiatkowski. Nazajutrz sceną władać będą Ogień, Allergen oraz BRO, a trzeciego dnia na placu targowym przewidziano wspomniany już piknik rycerski. To w Kleczewie. No i przy okazji przypomnijmy program Dni Konina, który odbędą się w tym samym czasie. U nas zaśpiewają Kękę, Agnieszka Chelińska, Kacper Błoński, zespół Ira oraz Elżbieta Adamiak. Znamy także program Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie. Kramy rzemieślników spotkamy nad Wartą 6 i 7 czerwca. Będą walki wojów i wykłady poświęcone historii. Doktor Agnieszka Jankowska-Maik, znana w internecie jako babka od histy, mówić będzie o tym, skąd wzięła się Polska i w czym chrobry był dobry. Będzie też spotkanie z autorką książek Córki Wawelu i Zmierzch Świata Rycerzy Anną Brzezińską. Będą nawet warsztaty ilustratorskie, a szczegóły programu są na stronach powiatu słupeckiego. Majowe kobiece wieczory w kinie Café w konińskim Oskardzie będą tym razem z nutą humoru. Na ekranie pojawi się polska komedia Seks dla opornych, w której zobaczymy Ilonę Ostrowską i Piotra Adamczyka. To pełna humoru historia o parze, która próbuje na nowo pobudzić pożądanie i poznać swoje pragnienia. Po seansie razem z psychoterapeutką Iwoną Michalak-Jędrzejczak zastanowimy się, czy związek z długim stażem oznacza kres namiętności, czy może dopiero wtedy rodzi się prawdziwa bliskość. Będą też nagrody niespodzianki. 21 maja, godzina 18 to Oscars, a teraz dawny kadek. Za nami w Konińskim Centrum Kultury już pierwsze filmy w przeglądzie Wajda Rewizje. Oglądaliśmy w kinie Centrum Popiół i Diament oraz Wesele, a teraz w maju zobaczymy Niewinnych Czarodziejów. To psychologiczny melodramat, portret młodego pokolenia inteligencji żyjącego w realiach Polski Ludowej. Setna rocznica urodzin Andrzeja Wajdy to znakomita okazja do retrospektyw. Każdego miesiąca aż do grudnia zobaczymy wybrane filmy z przebogatego dorobku tego reżysera. Niewinni Czarodzieje w najbliższą niedzielę 17 maja o godzinie 16 w kinie Centrum. A na północy powiatu trwają przygotowania do wielkopolskiego pikniku sołtysów w Sąpolnie. Impreza gromadzi zawsze tysiące mieszkańców całego województwa. W tym roku na scenie wystąpi m.in. raper Grubson. Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca. Będzie to już 26 edycja. Piknik powstał z inicjatywy tygodnika Przegląd Koniński i Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Jest tam zawsze zawsze mnóstwo regionalnego folkloru, rękodzieła i żywności, a sołtysom wręczane są medale. Wybierany jest także najpopularniejszy z nich. Zbliża się 7. harcerski festiwal piosenki bez gitary ani róż. Będą to dwa bardzo intensywne dni, ponieważ na tegorocznym festiwalu zaprezentuje się aż 68 podmiotów artystycznych, czyli solistów, zespołów, chórów, duetów. Będą konkursowe przesłuchania przeplatane koncertami. W sobotę 30 maja dla uczestników festiwalu zagra swój koncert zespół Act Gdynia, który w tym roku obchodzi 40-lecie działalności. A w niedzielę 31 przed koncertem laureatów zaprezentuje się 11. pokolenie manufaktury piosenki harcerskiej Wartaki. Już dziś zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie do koła, a dla tych, którzy nie mogą dotrzeć, będzie transmisja na kanale YouTube zarówno wszystkich przesłuchań konkursowych, jak i koncertów. Zadanie współfinansowane jest ze środków Gminy Miejskiej Koło, Starostwa Powiatowego oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. To w ostatni weekend miesiąca. Z kolei już jutro w kinie Zachęta w Kleczewie o 17:00 będzie można zobaczyć spektakl pod tytułem Lukrowany Pierniczek. Występują Emilia Zibrecht, Karol Walerowicz, Marlena Konieczna oraz Mikołaj Wołochowicz. Przedstawienie przenosi widzów w świat relacji, emocji i współczesnych dylematów. Obowiązują bezpłatne wejściówki.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Słupeckie Starostwo zachęca mieszkańców do udziału w konkursie fotograficznym zorganizowanym w województwie wielkopolskim w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. Prace można zgłaszać do 29 sierpnia do czterech kategorii tematycznych. Zielona i bezpieczna wieś, wielkopolska zdrowa żywność od pola do stołu, nowoczesne i konkurencyjne rolnictwo oraz wieś aktywna, zaradna i przedsiębiorcza. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy naszego województwa, którzy ukończyli 13 rok życia. Fotografie należy przesłać w formie elektronicznej mailem do Urzędu Marszałkowskiego. Tymczasem w Kole 1 czerwca ruszą zapisy na wakacyjny kurs nauki pływania. Klub MUGS Huragan Koło w ramach zadania publicznego pod nazwą Pierwsze kroki do pływania organizuje takie lekcje na pływalni miejskiej w Kole dla dzieci i młodzieży z terenu miasta. Grupa pierwsza to nauka od podstaw dla dzieci z roczników 2019-2021. Tu zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu przez całe dwa miesiące. Grupa druga, nauka i doskonalenie pływania z roczników 2009-2018. W tym przypadku lekcje na basenie mają odbywać się raz w tygodniu, również przez całe wakacje. A wszystko to zacznie się 30 czerwca. Zajęcia mają być prowadzone we wtorki oraz czwartki w godzinach popołudniowych. Jeszcze do piątku trwa tydzień bibliotek. W Kole filia przy Wojciechowskiego ma dla seniorów nowe rozwiązanie – książka na telefon. Osoby starsze oraz czytelnicy mający problemy z poruszaniem się, którzy mieszkają w pobliżu tej placówki, mogą bezpłatnie zamówić sobie dostawę lektury do domu. Wystarczy zadzwonić do filii Kolskiej Biblioteki pod numer 63 262 5904. Tymczasem w okolicy planujemy już w pełni słoneczne, upalne miesiące. Ciekawie zapowiada się impreza z okazji powitania lata w gminie wiejskiej Słupca. Festyn odbędzie się 20 czerwca w Młodojewie. Na scenie wystąpią gwiazdy muzyki disco polo, zespół MIG, który porwie publiczność swoimi największymi hitami i rozgrzeje atmosferę do czerwoności. O doskonałą zabawę taneczną zadba również DJ Bagrol, serwując najlepsze klubowe brzmienia i wakacyjny klimat. Czeka nas moc atrakcji, świetna muzyka, dobra zabawa, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci i dorosłych, w tym urocza kapibara, wesołe miasteczko i dmuchańce. Będą występy lokalnych artystów i koła gospodyń wiejskich. Przy okazji mają zostać wręczone tytuły zasłużone dla gminy Słupca. Uhonorowane zostaną także osoby w różnych konkurencjach sportowych. Będą stoiska policji i sanepidu, a to wszystko w Młodojewie 20 czerwca od 16 aż do północy. Będzie piąta edycja festynu międzypokoleniowego organizowanego przez Stowarzyszenie Trzech Pokoleń Konin Gosławice, które odbędzie się na terenie Muzeum Okręgowego. Te imprezy od lat cieszą się dużym zainteresowaniem i gromadzą mieszkańców osiedla w każdym wieku, dzieci, młodzież, rodziców, dziadków oraz wszystkich tych, którzy chcą wspólnie spędzić czas w radosnej, rodzinnej atmosferze. Każdego roku tworzone jest wyjątkowe wydarzenie pełne uśmiechu, integracji i pięknych wspomnień. Organizatorzy planują mnóstwo atrakcji. dmuchany zamek, zjeżdżalnie, animacje i konkursy z nagrodami, warsztaty plecenia wianków, występy artystyczne dzieci, rodziców i seniorów, watę cukrową i popcorn, smaczną grochówkę oraz pyszne smakołyki przygotowane przez koło gospodyń wiejskich. To będzie wyjątkowy czas wspólnej zabawy, rozmów, integracji i budowania jeszcze silniejszych więzi lokalnej społeczności. Na uczestników czeka również niezwykła atrakcja. Nagroda główna, weekend dla dwóch osób w hotelu w Ciechocinku wraz ze śniadaniem. Stowarzyszenie Trzech Pokoleń zachęca też, by przyjść w długich, kolorowych sukniach, kapeluszach lub wiankach, aby wspólnie stworzyć jeszcze piękniejszy klimat tego festynu, który odbędzie się w Gosławicach w sobotę 23 maja w godzinach od 13 do 15. W okolicy Skulska Dzień Dziecka będzie połączony z Jarmarkiem Ochwieśnickim. To jedna z gmin w powiecie konińskim, gdzie dawniej handlarze gęśmi i dewocjonalniami posługiwali się tą charakterystyczną gwarą w dużej mierze po to, by oszukiwać swoich klientów. Zostało jednak po nich coś dobrego – pyszne dania z gęsiną. Festyn odbędzie się w niedzielę 7 czerwca od godziny 14 na stadionie w miejscowości Mniszki. Tymczasem zachęcamy młodych mieszkańców miasta i gminy Golina do udziału w konkursie ekologicznym. Małe kroki w każdym z nas wielką zmianę zrobią w nas. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Golina i realizowany w ramach projektu Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dofinansowanego ze środków funduszy europejskich. W zależności od kategorii wiekowej należy wykonać na przykład plakat przedstawiający pomysł na ochronę klimatu, lapbook, rysunek, kolaż, wyklejankę albo filmik o długości 2-3 minut prezentujący problemy klimatyczne. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, m.in. tablety, hulajnogi, trampoliny, deski do pływania czy głośniki. Jest też drugi konkurs dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Golina. Za pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką można zgarnąć tablety, hulajnogi, rolki albo słuchawki. Szczegóły dotyczące obydwu konkursów są na stronie urzędu. Mija równe 100 lat, odkąd wiatrak Szczepan stał się nieodłącznym elementem krajobrazu Budzisławia Kościelnego. Przeprowadzka w 1926, pobudowanego w roku 1858 w Kościanie wiatraka, rozpoczęła jego wielką historię na ziemi kleczewskiej. Dziś to nie tylko zabytek, ale tętniące życiem Centrum Edukacji Regionalnej, którym opiekują się pracownicy z chaty młynarza. Budzisławski Koźlak stał się rozpoznawalną marką nie tylko w Wielkopolsce. Wyjątkowość Szczepana polega na jego kompletnym, oryginalnym wyposażeniu, co czyni go jednym z najlepiej zachowanych obiektów tego typu w naszym województwie. Wiatrak regularnie gości wycieczki szkolne z różnych części Polski. Dla uczniów to żywa lekcja historii, podczas której mogą zobaczyć wał skrzydłowy czy koło paleczne. Z kolei miłośnicy zabytków techniki doceniają fakt, że obiekt po rewitalizacji w 2011 roku jest w pełni dostępny. Możliwość wejścia do wnętrza wiatraka i wysłuchania opowieści o jego ostatnim właścicielu, Szczepanie Mrówczyńskim, to dla wielu punkt obowiązkowy podczas zwiedzania gminy Kleczew. Z okazji stulecia wiatraka 15 maja o godzinie 17 plac przy jubilacie zamieni się w Centrum Regionalnej Kultury. W programie liczne atrakcje. Jedną z nich będzie widowisko edukacyjno-artystyczne pod tytułem W rytmie Wielkopolski, realizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury z Poznania, na które gmina Kleczew pozyskała dotacje z programu Kultura w drodze. Na scenie wystąpi zespół folklorystyczny Wielkopolanie, który przeniesie nas w świat dawnych tańców, pieśni i obrzędów z naszego regionu. Mogą sypać się mandaty. Straż Miejska w Golinie informuje, że w związku z sygnałami i zgłoszeniami napływającymi od mieszkańców, szczególną uwagą funkcjonariuszy objęte będzie parkowanie pojazdów na drogach dla rowerów oraz ścieżkach pieszo-rowerowych. Władze podkonińskiej Goliny apelują do kierowców o parkowanie pojazdów w sposób nieutrudniający ruchu innym uczestnikom oraz w miarę możliwości o korzystanie z miejsc postojowych znajdujących się na własnych posesjach. Zatrzymanie lub postój pojazdu na drodze dla rowerów albo chodniku utrudnia bezpieczne poruszanie się pieszym i rowerzystom. To wykroczenie i w przypadku niestosowania się do obowiązujących przepisów, po wcześniejszych rozmowach i pouczeniach, osoby łamiące przepisy mogą w Golinie zostać ukarane grzywną w drodze mandatu karnego. Problem dotyczy głównie osób, które przed własnymi domami zostawiają auta przed bramą, niejednokrotnie zajmując ścieżki, które nie służą do parkowania. Przypomnijmy, że te same zasady dotyczą wszystkich miast i gmin. W Koninie notorycznie notorycznie przy osiedlowych uliczkach można zauważyć samochody zaparkowane niemal na całej szerokości chodników. Tak, że ciężko jest przejść, a co dopiero przejechać wózkiem. Straż Miejska rzadko reaguje na takie sytuacje bez oficjalnego zgłoszenia, co jest zwyczajnie niesprawiedliwe w stosunku do kierowców, którzy nie łamią przepisów. Od września w Żgowie będzie realizowany nowy projekt Centrum Usług Społecznych. W tej chwili w regionie CUS-y działają m.in. w Rychwale i w Kramsku. To nowoczesna jednostka samorządowa, która integruje i organizuje usługi społeczne w jednym miejscu, wychodząc poza zakres tradycyjnej pomocy społecznej. CUS świadczy wsparcie dostępne dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla tych zagrożonych wykluczeniem, w tym usługi z zakresu rodziny, zdrowia, kultury, edukacji i osób niepełnosprawnych. Często powstaje z przekształcenia ośrodka pomocy społecznej, tak też stanie się w przypadku Żgowa. Głównym celem Centrum Usług Społecznych będzie zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych oraz wsparcie mieszkańców m.in. poprzez usługi opiekuńcze, specjalistyczne, logopedyczne, psychologiczne, fizjoterapeutyczne oraz transport indywidualny. Tymczasem punkt informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza na bezpłatne spotkanie. Jak zdobyć środki na rozwój firmy, dotacje i finansowanie w praktyce. Jego uczestnicy dowiedzą się, jakie są aktualne możliwości dofinansowania rozwoju firmy z funduszy europejskich, jak pozyskać dotacje bezzwrotne i skorzystać z instrumentów zwrotnych, jak zdobyć dofinansowanie na szkolenia i rozwój kompetencji pracowników. Poznają także założenia projektu Life After Call, wsparcie doradców klimatycznych na poziomie lokalnym, ofertę Enterprise Europe Network w zakresie rozwoju i internacjonalizacji biznesu oraz możliwość finansowania w formie pożyczek oferowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju. I to wszystko 19 maja w Domu Zamełki w Starym Koninie. Szczegóły m.in. na stronie Urzędu Miasta Turku.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Samorząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi już kolejną edycję konkursu Nasza Wieś, Naszą Wspólną Sprawą. Aktywni mieszkańcy sołectw z całego regionu mogą składać wnioski do 29 maja. W ramach konkursu wspierane są takie działania, jak organizacja imprez tematycznych promujących sołectwo lub miejscowość. Mogą to być na przykład festyny, zawody, konkursy, turnieje, rajdy piesze lub rowerowe, wydarzenia promujące lokalną historię i inne, z wyłączeniem dożynek gminno-parafialnych oraz powiatowych. Można też postarać się o wsparcie na organizację warsztatów lub szkoleń dotyczących idei odnowy wsi, jakiegoś elementu wyróżniającego miejscowość czy funduszu sołeckiego, zachowania, odtworzenia i promowania dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego, przyrodniczego lub krajobrazowego obszarów wiejskich, na przykład warsztaty rękodzielnicze i rzemieślnicze, garncarskie, wikliniarskie, kowalskie, rzeźbiarskie, artystyczne, kulinarne, zielarskie lub pszczelarskie. A minimalna liczba uczestników takich warsztatów musi wynosić 10 osób. Środki z konkursu Nasza Wieś, Naszą Wspólną Sprawą przeznaczyć można również na wydanie materiałów promujących sołectwo lub miejscowość, w tym z zachowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego. Na przykład mogą to być kroniki i publikacje historyczne, albumy, foldery, logo sołectwa czy serwis internetowy miejscowości, ale także można takie wsparcie wydać na zakup towarów służących rozwojowi i kultywowaniu folkloru, rękodzieła, tradycyjnych zawodów oraz tradycji społeczności lokalnych wyróżniających sołectwo lub miejscowość. Szczegółowych informacji udziela Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Zwykle można dostać się tam tylko w dni robocze, wtedy zjawiają się wycieczki szkolne, ale niebawem znów będzie wyjątek od tej reguły. Kłodawska podziemna trasa turystyczna zaprasza na długi czerwcowy weekend. Od 4 do 6 będzie można przeżyć podróż do miejsca, gdzie historia górnictwa ożywa na naszych oczach, wśród podziemnych korytarzy, zabytkowych urządzeń i niezwykłych komór solnych. To niezapomniane widoki i emocje aż 600 metrów pod ziemią. W całej Polsce nie ma niżej położonej trasy turystycznej. Do tego państwowa kopalnia w Kłodawie cały czas prężnie wydobywa sól, która trafia na nasze stoły, a zimą wykorzystywana jest do posypywania dróg w całym kraju. Bilety można już rezerwować przez internet. A teraz ciekawostka historyczna z powiatu kolskiego. W tym roku mamy 790 obchodzą rocznicę pierwszej wzmianki o Grzegorzewie. W 1236 roku książę wielkopolski Władysław Odonic nadał tę wieś arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Pełce wraz z pełnym immunitetem i prawem polowania na bobry. Dyplom jest efektem polityki księcia, który starał się o unieważnienie przez papieża niekorzystnego dla siebie pokoju z księciem Henrykiem Brodatym z 1234. Więcej o tym dokumencie można przeczytać w dwóch publikacjach historyka burmistrza koła dr. Krzysztofa Witkowskiego, Władysław Odonic, książę wielkopolski, wydanej w 2012 w Krakowie, oraz średniowieczny obraz Grzegorzewa. To temat podjęty w 2017 w roczniku kolskim, a wspomniany dyplom znajduje się w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Maleńka Hania z Kazimierza Biskupiego wciąż potrzebuje naszej pomocy, informują samorządowi urzędnicy. Hania Gładkowska od pierwszych chwil życia walczy o zdrowie. Ciężkie wady układu moczowego sprawiły, że przed nią bardzo trudne leczenie. Już 1 czerwca czeka ją poważna operacja usunięcia nerki wraz z moczowodem. Rodzice Hani każdego dnia toczą walkę o przyszłość swojej córeczki. Stąd prośba urzędników z Kazimierza Biskupiego o wsparcie tej małej wojowniczki. Liczy się każda złotówka i każde udostępnienie linku do zbiórki na Hanię Gładkowską, która prowadzona jest w serwisie Fundacji Się Pomaga. Nawet najmniejsza pomoc może dać Hani szansę na zdrowe dzieciństwo. Tymczasem zaglądamy na odcinek A2 z Konina do Poznania, który z racji wysokich opłat coraz bardziej pustoszeje, ale za to jest szybki i bezpieczny. Na komfort podróży autostradą wpływa wiele elementów. Stan nawierzchni, jakość i widoczność oznakowania i urządzeń wpływających na bezpieczeństwo ruchu, utrzymanie zieleni oraz jakość infrastruktury towarzyszącej, w tym miejsc obsługi podróżnych. Teraz wiosną, obok codziennych działań utrzymaniowych, prowadzone są również prace porządkowe i naprawcze po okresie zimowym. Naprawy nawierzchni oraz infrastruktury uszkodzonej w wyniku zdarzeń drogowych, kontrole stanu mostów i innych obiektów inżynierskich, koszenie trawników, tak aby nie ograniczały one widoczności. Prowadzone są także przeglądy przejść dla dzikich zwierząt, naprawy ogrodzeń, przeglądy kolumn alarmowych, systemu oświetlenia i odnawiane jest oznakowanie poziome na jezdni. Autostradowa spółka prosi więc o ostrożność także nocą. Co roku niestety dochodzi do wypadków z udziałem drogowców. W Poznaniu oraz w Lesznie odbędą się w tym roku pikniki na fest, czyli święto województwa wielkopolskiego, które przed rokiem oprócz stolicy regionu gościło także w Koninie. Tym razem w Lesznie 13 czerwca wystąpi artysta nieustannie poszukujący nowych brzmień. Uzależniony od tworzenia, komponowania i koncertowania, to będzie eksplozja scenicznej energii. Gwiazdą pikniku na fest będzie Krzysztof Zalewski. W programie leszczyńskiej odsłony święta Wielkopolski przewidziano również koncerty Małgorzaty Ostrowskiej i Natalii Schroeder. Ale zanim pomyślimy o rozrywce

wokalny duet High Note, doskonale znany publiczności z powiatu słupeckiego i konińskiego. Tym razem w ich repertuarze znajdą się piosenki Wojciecha Młynarskiego, Jonasza Kofty i Jacka Cygana. Koncert już w najbliższą niedzielę o godzinie 18:00, wstęp wolny. Na konińskich osiedlach, zwłaszcza w przestrzeni, którą zarządza miasto, można już zauważyć trawniki skoszone niemal na zero. To bardzo zły trend i zaprzeczenie ekologicznego podejścia. Z jednej strony samorząd tworzy zielone podwórka i parki kieszonkowe, z drugiej na o wiele większych obszarach bez żadnego uzasadnienia ścina trawy tam, gdzie nikomu one nie przeszkadzają. W sytuacji poważnych okresów suszy takie postępowanie dziwi nie tylko ekspertów od ekologii. W Wielkopolsce już w tej chwili sytuacja hydrologiczna przypomina bardziej pomiary, które powinny występować pod koniec wakacji niż wiosną. Dłuższy trawnik trzyma wilgoć w glebie i pozwala żyć wielu pożytecznym owadom. Tymczasem na obszarze naszego miasta oraz powiatów konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego za sprawą środków na transformację subregionu mogą powstać kolejne ogrody deszczowe, tym samym likwidując wszechobecną betonozę. Chodzi tu o poważne projekty o wartości minimum 500 000 zł i co ważne, wnioskować mogą nie tylko samorządy, ale również służby ratownicze, organizacje pozarządowe czy podmioty realizujące zadania publiczne. Unijne dofinansowanie wyniesie do 80%. Pół wieku świętuje Zakład Cieplny. Z okazji jubileuszu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koninie będzie można zobaczyć plenerową wystawę, która dokumentuje rozwój samorządowej firmy, pokazując, jak zmieniała się ona dla mieszkańców. Ekspozycja zatytułowana Ciepło, które ma historię, zostanie otwarta 15 maja w południe na Placu Wolności. Wystawa będzie dostępna na rynku do 24. Przypomnijmy, że koniński MPEC swoje początki miał w zakładzie, który zasięgiem działania obejmował całe województwo konińskie, a na pewnym etapie oprócz dostarczania ciepła zajmował się także dystrybucją gazu propan-butan, stąd wielu mieszkańców kojarzy jeszcze historyczną nazwę tej firmy – Energogaz. Tymczasem w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole trwają zapisy na piknik rodzinny. Impreza odbędzie się już w najbliższy piątek w godzinach od 15 do 17. To wyjątkowa okazja do wspólnego świętowania Dnia Rodziny w radosnej i właśnie rodzinnej atmosferze. Z tej okazji MOPiPR przygotował dla uczestników wiele atrakcji, m.in. kreatywne warsztaty, rodzinne zabawy oraz niespodziankę. Zapraszamy do wspólnego świętowania tego wyjątkowego popołudnia pełnego uśmiechu, integracji i dobrej zabawy już 15 od 15 w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole. Twój start, twoja praca, twój powiat. Turkowski Pośredniak rozpoczyna akcję wspierającą młode osoby wchodzące na rynek pracy oraz pracodawców, którzy chcą zatrudnić absolwentów szkół średnich. W tej części subregionu konińskiego zarobki są minimalnie wyższe, a bezrobocie niższe. Jest tam kilka dużych zakładów, które nieustannie narzekają na brak rąk do pracy. Urząd Pracy w Turku apeluje do osób kończących szkoły ponadpodstawowe lub studia, by skorzystały z możliwości rozwoju zawodowego właśnie na miejscu. W ramach trwającej akcji PUP planuje zaproszenie pracodawców do współpracy i zgłaszania ofert dla absolwentów, do tego spotkania networkingowe łączące młodych ludzi z lokalnymi firmami, wizyty studyjne u pracodawców, szybkie pośrednictwo pracy, czyli konkretne oferty i sprawne dopasowywanie ich, promocja lokalnych przedsiębiorców i miejsc pracy, wakacyjny kiermasz ofert pracy oraz doradztwo zawodowe dla osób rozpoczynających swoją pierwszą pracę. To dobry moment, aby zostać w swoim regionie i rozwijać się tam, gdzie naprawdę młodzi ludzie są potrzebni, tłumaczą urzędnicy, którzy podkreślają, że powiat turecki to nie tylko miejsce do życia, to także przestrzeń do budowania przyszłości. Gmina Rychwał zakończyła realizację trzech ważnych zadań inwestycyjnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. W ramach drugiego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dąbroszyn powstało 700 metrów kanalizy, 350 metrów rur wodociągowych oraz zamówiono 500 000 sztuk wodomierzy wyposażonych w system zdalnego odczytu. Realizacja całego tego projektu stanowiła duże wyzwanie organizacyjne ze względu na bardzo krótki czas przewidziany w umowie o dofinansowanie na wykonanie tych wszystkich zadań. Tymczasem już 23 maja odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które zgromadzi mieszkańców, przedsiębiorców, samorządowców, organizacje społeczne oraz przedstawicieli lokalnych środowisk wokół najważniejszych wyzwań i kierunków rozwoju regionu. Turkowska Unia Rozwoju Tur zaprasza na sejmik regionalny powiatu tureckiego. W programie panele dyskusyjne dotyczące gospodarki, samorządu i spraw społecznych, rozmowy o przyszłości usług publicznych.

0: technologicznych, demografii i gospodarce jutra, prezentacja lokalnych produktów i potencjału społecznego regionu oraz degustacje przygotowane przez koła gospodyń z tego obszaru. To wydarzenie ma znaczenie zwłaszcza dla przyszłości powiatu tureckiego. W czasie transformacji gospodarczej, zmian społecznych i wyzwań demograficznych potrzeba współpracy, dialogu i wspólnego myślenia o rozwoju lokalnym. Konferencja odbędzie się 23 od 10 do 15 w Auli Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Słuszne spostrzeżenia płyną z północy powiatu konińskiego, które warto wdrożyć w każdej gminie. Wiosna to czas, w którym w miarę możliwości i posiadanych środków samorządy starają się porządkować pasy drogowe i łatać dziury w jezdniach. Właśnie teraz przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej w Wierzbinku oczyściło już kilka chodników i zebrało przydrożne śmieci. Zaczęto także łatać dziury. Gmina zwraca się do mieszkańców kolejny raz z prośbą, by nie wyrzucać kamieni na pobocza i w rowy melioracyjne, ponieważ przez to przy pracy kosiarki dochodzi często do awarii sprzętu. Ekipy PGK Wierzbinek są w terenie każdego dnia, prowadzą prace porządkowe, by gmina prezentowała się jak najlepiej. Grabią, sprzątają, porządkują tereny zielone i przestrzenie publiczne. Ma być czysto, estetycznie i po prostu przyjemnie. Przyjemnie jest też spędzać czas z myślą o swoim zdrowiu. Gmina i miasto Tuliszków zaprasza mieszkańców na bezpłatne warsztaty aktywności fizycznej, które odbędą się w ramach projektu Razem dla Przyszłości. Międzypokoleniowa integracja i aktywizacja społeczna. Trzeba się zapisać i potem pojawić się w poniedziałki oraz czwartki w godzinach od 16 do 18 na terenie kompleksu edukacyjno-sportowego w Tuliszkowie albo we wtorki od 10 do 12 w klubie Senior Plus również w Tuliszkowie. Szczegóły na stronach miasta. W regionie trwają remonty kolejnych świetlic wiejskich, czyli centrów życia kulturalnego i społecznego mniejszych miejscowości. W Domaninie w powiecie kolskim, to gmina Dąbie, odświeżane są ściany, wymieniane drzwi i modernizowana jest łazienka. Taki obiekt w tej wsi ważny jest zwłaszcza dla druhów OSP oraz koła gospodyń. Remont świetlicy ruszył także w powiecie tureckim, w Ogorzelczynie pod Tuliszkowem. Tam mowa o dużo kosztowniejszych pracach, które sięgają ponad miliona złotych. Lista zadań jest długa. Wymieniane są instalacje elektryczne, będzie zbiornik na deszczówkę, wentylacja odzyskująca ciepło i inne rozwiązania, które mają wpłynąć na ekologię oraz ekonomię. Chodzi o to, by takie obiekty mogły tanio funkcjonować przez cały rok. Tymczasem zerknijmy na plany dotyczące nowych inwestycji, a w zasadzie marzenia, których rząd nie chce spełnić. Niedawno mówiliśmy, że w gruzach legł pomysł trasy Via Pomerania, którą konienianie mogliby szybko dojechać do Ustki. Budowę ekspresówki poparła Rada Miasta, ale ostatecznie Ministerstwo Infrastruktury zlekceważyło pomysł Ministerstwa Obrony Narodowej i takiego połączenia o dobrych parę metrach póki co nie będzie. Za to samorządy z czterech województw chcą budowy S15, która miałaby połączyć Olsztyn z Opolem, otwierając nowe możliwości rozwoju dla Inowrocławia, Konina, Kalisza czy Ostrowa Wielkopolskiego. Z doniesień serwisu InvestMap oraz portalu samorządowego wynika jednak, że i tu obecny rząd nie będzie po naszej myśli. W ten sposób Wielkopolska Wschodnia zostanie pozbawiona marzeń o dwóch ekspresówkach na północ kraju. Na szczęście faktem staje się rozbudowa drogi krajowej nr 25 na południe. Zabawa taneczna będzie gwoździem programu festynu rodzinnego, który odbędzie się w parku w Osieku Małym w powiecie kolskim. Wydarzenie współorganizuje koło gospodyń wiejskich, ale będzie też wystawa zabytkowych samochodów, będą służby mundurowe i przejażdżki konne. Nie zabraknie także sportu. W programie znalazł się drugi turniej tenisa stołowego. Do tego dmuchańce, loteria fantowa i piana party. Będzie też bezpłatny popcorn, waca cukrowa, zupa oraz grill. Festyn w Osieku 30 maja w godzinach od 16 do 20, a o 20 rozpocznie się zabawa taneczna, zagra DJ Graba. Teraz kilka słów o wydarzeniach ważnych dla osób wierzących. Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zaprasza na spotkanie pełne inspiracji pod tytułem Piękna Matka, Piękna Kobieta, które skierowane jest nie tylko do mam, bo ma to być przestrzeń dla każdej kobiety, niezależnie od wieku oraz etapu życia. Odbędzie się ono 17 maja od 11 do 15 w programie konferencje, integracja oraz dzielenie się doświadczeniem. Tymczasem Stowarzyszenie Razem dla Łężyna wraz z parafią Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Koninie zaprasza również w najbliższą niedzielę na koncert pełen refleksji. Wystąpi tam chór Kantata pod dyrekcją Mirosława Grzanki. Początek o 10.30. Odliczamy czas do Nocy Muzeów w Koninie, na zamku na osiedlu Gosławice, ale także w Dworku, Spichlerzu i skansenie etnograficznym będzie można naprawdę przenieść się w czasie. Muzeum Okręgowe zapowiedziało pokazy rekonstruktorskie. Za ich sprawą poczujemy, jak wyglądało życie 600 lat temu. Odbędziemy podróż w czasie prosto do epoki biskupa Andrzeja Łaskarza, fundatora zamku w Gosławicach. Dzięki pracowni alchemika oraz dzięki Bractwu Rycerskiemu Ziemi Sieradzkiej wejdziemy na dwór biskupa Łaskarza, poznamy życie średniowiecznego duchowieństwa, zobaczymy ceremonialne stroje i nawet poczujemy zapach historycznych kadzideł, które przeniosą nas wprost do tamtych czasów. Ale to nie wszystko. Będzie też można zajrzeć do kuchni biskupiej i zobaczyć przy żywym ogniu, jak powstawały dawne potrawy według staropolskich receptur. Poznamy też tajemnicę zamku. Najmłodsi będą mogli zbudować własny model takiej warowni. I nie tylko biskup Łaskarzyc przeniesie nas do dawnych czasów. W chałupie koło skansenu każdy będzie mógł przebrać się w stroje ludowe, zapozować do zdjęcia w klimatycznej przestrzeni oraz otrzymać pamiątkowe fotografie wykonane przez fotografa związanego z Koninem Macieja Sypniewskiego, wywodzącego się z rodziny o wielopokoleniowych tradycjach fotograficznych. O przygotowanie autentycznych, zgodnych z tradycją strojów zadba Lidia Maksym, 21-letnia mieszkanka Konina, zajmująca się popularyzacją kultury ludowej. W swojej działalności koncentruje się ona na oryginalnych strojach, dawnym rzemiośle i muzyce, unikając uproszczeń oraz estetyki kostiumowej. Jej podejście opiera się na możliwie wiernym odtwarzaniu realiów tradycyjnej kultury. Zapraszamy w sobotę do Muzeum Okręgowego w Koninie od godziny 17. Seniorzy ustalili trasę przejazdu nowej linii autobusowej. MZK Konin podało przebieg 60+. Najmniejszy z możliwych w naszej flocie pojazdów ma wyjeżdżać z ulicy Magnetytowej i zatrzymywać się kolejno na przystankach przy Rondzie Kamińskiego, przy markecie w okolicy ulicy Bema, następnie przy klasztorze i cmentarzu na ulicy Kolskiej, na Waleta Rejwy, trasie warszawskiej, alejach 1 Maja koło Starostwa Powiatowego i przy dworcu PKP, a w drodze powrotnej na trasie warszawskiej, na Grunwaldzkiej, Waleta Rejwy, w pobliżu ulicy Żwirki i Wigury, przy markecie w okolicy ulicy Bema i przy Rondzie Kamińskiego. Nie będzie więc zatrzymywać się na wszystkich przystankach po drodze. Chodzi głównie o to, by lokatorzy domu seniora i tej części nowego osiedla na górce w Starym Koninie mogli szybko dotrzeć do najważniejszych miejsc lub przesiąść się na inne linie.
1: Linia ta będzie kursowała regularnie. Dwa kursy po szczycie porannym komunikacyjnym i dwa kursy tam i z powrotem po szczycie popołudniowym oraz dwa kursy w sobotę i w niedzielę. Zawieziemy seniorów na te nasze najważniejsze centra przesiadkowe, ale również i do kościoła, czyli będzie rozkład jazdy uwzględniał mszę świętą, również na cmentarz, do lekarza, do szpitala, oby jak najrzadziej, ale tak będzie ta trasa przewidziana, plus w te najważniejsze miejsca przesiadkowe.
0: Mówiła prezeska Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Magdalena Przybyła. Mieszkańcy znów pokazali, że w grupie siła. Na strażnicy OSP w Sławsku w gminie Żgów zamontowano zewnętrzny defibrylator AED. Każdy może z niego w razie potrzeby skorzystać. To ważny krok dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Od teraz urządzenie, które może uratować ludzkie życie w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia, pełni służbę w intuicyjnie najlepszym miejscu. Zakup i montaż AED był możliwy dzięki ogromnemu wsparciu wszystkich mieszkańców oraz parafian ze Sławska. Do zbiórki dorzuciły się także firmy z regionu. Druhowie mają nadzieję, że użycie defibrylatora nigdy nie będzie potrzebne, jednak wiedza o tym, jak z niego skorzystać, jest absolutnie niezbędna. Wkrótce strażacy ruszą ze szkoleniami dla mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy. Tymczasem kolejna gmina w powiecie konińskim chce zachęcić mieszkańców do życia w wolności i świadomości. Wkrótce odbędzie się 6. rajd rowerowy bez uzależnień. Wyprawa na dwóch kółkach wystartuje 23 maja o 15 sprzed budynku urzędu w Wierzbinku. Meta po 17 kilometrach w Różkowie. A już 2 godziny wcześniej zacznie się znakowanie rowerów z konińską policją. Na zakończenie na uczestników rajdu czekać będzie poczęstunek. Organizatorzy profilaktycznej wycieczki czekają na zgłoszenia jeszcze równo przez tydzień, do 19 maja. Rusza rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 264 Kleczew-Konin w miejscowości Władimirów. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Kalisza, czyli główny wykonawca tego zadania, informuje, że już od nadchodzącego poniedziałku, 18 maja, rozpoczną się prace związane z realizacją tej drogi w gminie Kazimierz-Biskupi i w poniedziałek zostanie wprowadzona czasowo zmieniona organizacja ruchu. Planowany termin zakończenia robót to końcówka października. Tymczasem orkiestry Dęte z okolic Konina zaprezentują się na festiwalu w Środzie Wielkopolskiej. Już w najbliższą niedzielę wystąpią tam muzycy z Koła oraz ze Słupcy. Wszystko zacznie się 17 przed 14 wymarszem na Stary Rynek. Festiwal, na którym zagra w sumie 5 orkiestr, potrwa do godziny 18. Z kolei w niedzielę 24 maja w godzinach od 11 do 17 na bulwarze Nadwarciańskim w Starym Koninie ma odbywać się kwiatowy festyn miejski. A w sobotę, tę najbliższą w naszym mieście, będzie można zobaczyć kolejną wystawę w kinie. Koniński Oskard zaprasza na filmową podróż do londyńskiego muzeum na najnowszą ekspozycję z okazji 250. rocznicy urodzin dwóch gigantów brytyjskiego malarstwa. Dokument z cenionej serii Wystawa w kinie prezentować będzie splecione losy pejzażystów Turnera i Constandla oraz ich arcydzieł pokazanych w zbliżeniach. Przewodnikami po tej fascynującej historii będą wybitni eksperci, którzy w przystępny sposób odsłonią kulisy pracy obydwu artystów. Spotkanie przed wielkim ekranem w Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard już 16 o 14. Od niedawna w pobliżu wieży widokowej w Paprotni są już nowe drzewa. Punkt zieleni połączony jest ze ścieżką edukacyjną, a na niej informacje o segregacji i czasie rozkładu różnych odpadów oraz o bioróżnorodności. Jeśli chodzi o drzewka, tych w Paprotni przybyło 76 sztuk.
2: Jarząb pospolity 17 sztuk, klon polny 22 sztuki, brzoza 20 sztuk i grab pospolity 17 sztuk. Tomasz Enc, budżet, może tak to nazwę, całego projektu opiewał na 43 tysiące złotych.
3: Po wstępie w następnej rozmowie tutaj z panem dyrektorem, kiedy przyszedł z propozycją, że na terenie gminy, gdzie mieści się firma, chciałby zrealizować taki projekt, ja się z radością do tego przychyliłam, wskazując właśnie trudny teren, trudny, przy wieży widokowej w Paprotni, i zaproponowałam, żeby uczestnikami byli uczniowie ze szkół publicznych z terenu gminy Krzymów, jak również warsztaty terapii zajęciowej, które wytwarzają elementy, które są elementami tej ścieżki edukacyjnej, bo właściwie przy okazji nasadzań pojawiły się również tablice edukacyjne, pojawiają się bardzo ciekawe pojemniki w kształcie kredek na zbieranie odpadów, takie selektywne zbieranie odpadów, pojawią się ławeczki, domki dla owadów, to wszystko jest w trakcie i również realizatorami tych elementów są właśnie warsztaty terapii zajęciowej w Paprotni. Zostało to tak przemyślane, żeby powstała taka oaza zieleni, bo to jest takie troszeczkę pustkowie, są rodzime tutaj rośliny, drzewa, które jak widać posadzone, utrzymują się przez lata, są coraz większe. No ale myślę, że chata grillowa, tutaj jednocześnie siłownia zewnętrzna i wieża widokowa i przy okazji ta ścieżka edukacyjna, wszystko się fajnie wpisuje i będzie to fajny walor taki turystyczny, nie tylko dla mieszkańców gminy Krzymów, bo jak ja pojawiam się tutaj dość często, to widzę, że być może ze względu na dobry dojazd z drogi 92 z tego terenu korzysta bardzo dużo osób.
0: Mówiła w wypowiedzi dla gminnego serwisu Krzymów.pl wójt Danuta Mazur. Przypomnijmy, że wieża widokowa w Paprotni jest w tej chwili jedyną tego typu czynną atrakcją w okolicy. Ta na szczycie najwyższego wzniesienia w powiecie konińskim Złotej Góry pozostaje wyłączona z użytkowania ze względu na zły stan techniczny. Drewno po raz drugi zaatakowały szkodniki. Naprawa nie ma sensu. Samorząd chce znaleźć pieniądze na budowę nowej, tym razem już metalowej wieży. Tymczasem zachęcamy, by wspinać się na otwarty bez ograniczeń punkt widokowy w Paprotni tuż za Brzeźnem przy drodze na koło. Prawie 13 milionów złotych dla w sumie 10 gmin z terenów 4 powiatów Tureckiego, Kolskiego, Słupeckiego i Konińskiego przekazał Samorząd Województwa Wielkopolskiego na przydomowe oczyszczanie ścieków. Celem takiej pomocy jest poprawa efektywności oraz jakości funkcjonowania kanalizy na taką, która jest przyjazna środowisku i spełnia obowiązujące wymogi techniczno-prawne z wyeliminowaniem nieklasyfikowanych oraz przestarzałych zbiorników bezodpływowych, czyli szamb. Są wsie, do których zwyczajnie nie opłaca się ciągnąć sieci kanalizacyjnej, bo są one albo za daleko od oczyszczalni ścieków, albo są słabo zaludnione. Na liście beneficjentów znalazły się także samorządy z okolic Konina.
4: Dwie gminy z powiatu konińskiego, a więc gmina Kramsk i gmina Rychwał, otrzymują wsparcie na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Każda gmina po 1,5 miliona złotych, w sumie 3 miliony złotych, i każda gmina wybuduje też po ponad 50 przydomowych oczyszczalni ścieków. To ważne zadania, zwłaszcza w tych terenach rozrzuconych, oddalonych od głównych miejscowości, bo to jedyna szansa na to, żeby tam powstały oczyszczalnie ścieków. Więc rozwój tych małych miejscowości jest dla nas również bardzo istotny i cieszę się, że te środki z Unii Europejskiej trafiają również na te oddalone od centrów miejscowości.
0: W naborze w skali całego województwa złożono 30 wniosków, po których weryfikacji formalnej i merytorycznej przyznano wsparcie dla 26 gmin o wartości ponad 33 milionów złotych. Dofinansowanie ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych do maksymalnie 75%. Tymczasem ruszyła kolejna edycja programu Nasza Wieś, naszą wspólną sprawą w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi.
4: Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych. To wsparcie wynosi do 12 tysięcy złotych na projekt, a pula środków wynosi 700 tysięcy złotych. Bardzo serdecznie zachęcam do udziału w tym konkursie. Nabór trwa do 29 maja. W ten sposób realizujemy misję, o której mówimy już od dawien dawna, a więc zrównoważonego rozwoju w każdej części Wielkopolski, a tutaj swoje możliwości i potrzeby mogą wypływać właśnie z organizacji pozarządowych. Także serdecznie Państwa zachęcam do udziału w tym konkursie, a szczegóły oczywiście na naszej stronie internetowej umww.pl w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Mówi wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. Wydajemy miliony na budowę dróg rowerowych w Koninie, tymczasem część rowerzystów i tak nie chce z nich korzystać. Nie ma godziny, by nie zauważyć cyklisty, który jadąc między Starym a Nowym Koninem próbuje przeciskać się przez wąski chodnik wzdłuż mostu żelaznego. W tym przypadku mowa nawet o utrudnianiu ruchu pieszego, za co policja powinna wystawiać mandaty do 300 zł, jednak na ogół pozostaje bierna, nawet jeśli przy żelaznym moście stoi patrol, który powinien na takie naruszenia reagować. Droga dla rowerów biegnie bowiem po wschodniej stronie żelaznego mostu i to z niej cykliści mają obowiązek korzystać. To tak jakby kierowcy samochodów jeździli w niektórych miejscach drogami dla rowerów, tłumacząc, że przecież muszą, bo tak krócej. Na przykład trasą dla jednośladów i pieszych za starym cmentarzem w Morzesławiu czy nową kładką nad kanałem Ulgi. Na szczęście kierowcy odbierający rowerzystom ich prawa na ich własnych drogach dla rowerów zdarzają się tylko incydentalnie, czego nie można powiedzieć o rowerzystach, nagminnie odbierających prawa pieszym, a to również stwarza zagrożenie, choć nie wzbudza tak wielkiego oburzenia. Inne z wielu przykładów to ulica Kleczewska na odcinku od ronda przy przeprawie do skrzyżowania przy kościele Maksymiliana. Wydano wiele pieniędzy, by po zachodniej stronie zbudować szeroki ciąg pieszo-rowerowy. Tymczasem część cyklistów porusza się wąskim chodnikiem po przeciwnej stronie ulicy, bo nie chce im się przejechać na drugą stronę, mimo że na tym odcinku przy przejściach dla pieszych są przejazdy dla rowerzystów. W Koninie zdarzają się nawet sytuacje, w których cykliści, mając własną drogę, jak chociażby wzdłuż ulicy Kolejowej, jadą jezdnią dla samochodów. Za to także grozi mandat, bo każdy rowerzysta ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów, jeśli taka w danym kierunku została wyznaczona. Ten przepis najczęściej łamią sportowcy na kolarzówkach, czując się specjalnie uprzywilejowanymi. Nic bardziej mylnego, przepisy ruchu drogowego nie uwzględniają takich wyjątków. Niestety i w tej kwestii policja pozostaje najczęściej obojętna i nie potrafi stanąć po stronie kierowców samochodów. A to po prostu niesprawiedliwe. Dlatego warto, by prawo o ruchu drogowym ze wzajemnym szacunkiem do innych uczestników respektowali zarówno kierowcy, piesi, jak i rowerzyści. Już pojutrze koncert galowy Szkoła Muzyczna Swojemu Miastu. To będzie 28. edycja takiego wydarzenia, za którego sprawą możemy poznać nasze talenty i zobaczyć, czego zdolna młodzież nauczyła się w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Wystąpią orkiestra oraz zespoły. Zapraszamy w czwartek, 14 maja na godzinę 17 do Konińskiego Oskardu. Wstęp jest wolny. Tymczasem w niedzielę 17 w godzinach od 11 do 15 na placu przed dzwonnicą na terenie sanktuarium w Licheniu. Odbywać będzie się festyn z polską wieprzowiną, smacznie i zdrowo. Będzie promocja lokalnych produktów, degustacje potraw i wyrobów ze świni, konkurs kulinarny oraz atrakcje i konkursy dla dzieci. Zaprasza Wielkopolska Izba Rolnicza. Wtedy będzie odbywała się także wojewódzka pielgrzymka rolników. Przy okazji przypominamy, że od początku maja zwiększono liczbę autobusów PKS-u, które wyjeżdżają ze Starego Konina dalej przez Dworzec do Lichenia i zatrzymują się po drodze na przystankach także w gminie Kramsk. Wynegocjowano niższą cenę biletów do Lichenia, to już nie 20 zł, ale 4,80. Z początkiem sezonu pielgrzymkowego warto pojechać tam także, by poprzebywać nad jeziorem czy w sanktuaryjnych ogrodach. Można też wjechać na 30-piętrową, ponad 100-metrową wieżę bazyliki, gdzie znajduje się najwyższy punkt widokowy w całym województwie wielkopolskim. Na organizację imprez można nie tylko szukać dotacji i pieniędzy od sponsorów, można też na przykład zbierać śmieci. Przykładem jest tu społeczność Konińskich Gosławic. Dzięki 240 kg złomu oraz 145 butelek dołożono kolejną cegiełkę do organizacji pierwszego Dnia Gosławic i Dnia Dziecka. Jeśli ktoś chciałby się dorzucić w postaci takich odpadów, będzie kolejna okazja. Jeszcze jedna osiedlowa zbiórka zostanie przeprowadzona 23 maja w godzinach od 9 do 12. Szczegóły oraz numer telefonów do panów Arka i Darka są na Facebooku Stowarzyszenia Nasze Gosławice. A wspomniany pierwszy w historii Dzień Gosławic odbędzie się 13 czerwca. Wtedy od godziny 15 warto zajrzeć na parking przy Szkole Podstawowej nr 10, czyli przy ulicy Stafa. Będą występy lokalnych artystów oraz dzieci, będą biegi dla najmłodszych oraz darmowe dmuchańce. Do tego stoisko z żurkiem gosławskim i domowymi ciastami oraz inne atrakcje dla całych rodzin. A wieczorem odbędzie się kolejna edycja towarzyskiego biegu w poszukiwaniu kwitnącej paprosi. Rywalizacja będzie rozgrywać się na dystansie 7, 12 oraz 21 kilometrów. Wydarzenie ma charakter charytatywny. Będzie prowadzona zbiórka pieniędzy na sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla Mata Zbierskiego, chłopca, który zmaga się z afazją i niepełnosprawnością intelektualną. Do 22 maja na terenie naszego województwa odbywają się szkolenia żołnierzy. W związku z tym na terenie Wielkopolski można zauważyć osoby z bronią lub jej replikami. Taki komunikat pojawił się m.in. na stronach internetowych gminy Wierzbinek w powiecie konińskim. Brzmi poważnie, jednak prosimy, aby nie siać paniki i nie utrudniać wojsku realizacji ćwiczeń. Przypomnijmy, że niebawem widok żołnierzy w naszej okolicy będzie codziennością, bo w Kleczewie oraz w Turku mają powstać bazy Wojsk Obrony Terytorialnej. Tymczasem sprawdźmy, co z naszymi marzeniami o elektrowni jądrowej. Wiceminister energii i pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna zapowiedział na ten miesiąc aktualizację ważnych dokumentów. Mają one uwzględniać przewidziany proces podejścia do budowy drugiej elektrowni atomowej w zakresie konkurencyjnego przetargu dla dostawcy technologii. W toku rozmów z potencjalnymi dostawcami pojawiły się istotne elementy modyfikujące pierwotne podejście. Chodzi m.in. o samą lokalizację, wciąż niewybraną, i dostosowanie jej do partnera technologicznego. W ramach tego postępowania ocenione zostanie local content i finansowanie. Rosną więc szanse na to, że wybór lokalizacji drugiej atomówki nie będzie zależał od widzimisię premiera Donalda Tuska czy prezesa Polskiej Grupy Energetycznej albo protestów związkowców z Bełchatowa, ale od tego, gdzie łatwiej i taniej będą gotowi postawić taką elektrownię, na przykład Amerykanie czy Francuzi. I pod tym względem rosną szanse Konina, ponieważ mamy do takiej inwestycji bardziej gotowe warunki.
5: Konin FM.
6: Konin FM.
5: Naturalnie, że lokalnie.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Dwie duże imprezy pod patronatem Radia Konin FM. 30 i 31 maja polecamy wybrać się na boisko piłkarskie przy ulicy Parkowej w Malanowie na bardzo pozytywną imprezę. W tych dniach odbędzie się kolejna edycja Dni Malanowa. Wszystko zacznie się w sobotę 30 o godzinie 17. Na sam początek wystąpią lokalni artyści, potem o 19.30 na scenie pojawi się Folk Music Show, czyli zespół Redlin. Po tym występie przewidziano podsumowanie Gminnej Ligi Piłki Nożnej, a o 21.00 Pierwsze koncerty zespołu After Party, po którym aż do drugiej w nocy trwać będzie dyskoteka pod gwiazdami. Następnego dnia, w niedzielę 31 maja w południe, sprawowana będzie tradycyjna msza w intencji mieszkańców gminy Malanów. Potem o 16 zaczną się występy lokalnych artystów, a o 20.30 gwiazdę zespołu Daj to głośniej. O godzinie 22 pokaz Fire Show, po którym zacznie się kolejna nocna plenerowa dyskoteka. W czasie Dni Malanowa obecne będzie także Wesołe Miasteczko, będą liczne punkty gastronomiczne i handlowe, strefa profilaktyczna, edukacyjno-artystyczna, będą animacje i zabawy dla dzieci, malowanie twarzy, loteria fontowa oraz piana party. Zapraszamy na Dni Malanowa w ostatni weekend maja. Z kolei 20 i 21 czerwca czekają nas Dni Sompolna oraz Wielkopolski Piknik Sołtysów z konkursem na Sołtysa Roku. Program imprezy prezentuje się bardzo ciekawie. Najpierw w sobotę 20 czerwca o godzinie 16 wystąpi zespół Dębowiacy, potem o 17 oficjalne otwarcie Pikniku Sołtysów, a o 18.30 zagra legendarny zespół Chłopcy z Placu Broni. Następnie przewidziano rozstrzygnięcie konkursu na najpopularniejszego sołtysa Wielkopolski Wschodniej, a o 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda Grubson. Pierwszy dzień świętowania zakończy dyskoteka z DJ-em Mavim. W niedzielę 21 czerwca o 15 w Sompolnie rozpocznie się zlot motocyklowy. Dwie godziny później wystąpi zespół Midwest. Potem o 18 Juniors to my, a o 19.30 gwiazda Dni Sompolna Kasia Moś, która zaśpiewa przy akompaniamencie Sompolnieńskiej Orkiestry Dętej. Na finał przewidziano kolejną zabawę taneczną. Zapraszamy już w drugiej połowie czerwca na Wielkopolski Piknik Sołtysów oraz Dni Sompolna. Koniecka Policja prowadzi działania Jednoślad. Cieplejsza pogoda sprawia, że na drogach pojawia się coraz więcej rowerzystów, użytkowników hulajnóg oraz osób korzystających z urządzeń wspomagających ruch i urządzeń transportu osobistego. To grupa niechronionych uczestników ruchu drogowego, dlatego bezpieczeństwo każdego z nich jest szczególnie ważne. Kilka dni temu policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koninie przeprowadzili działanie pod nazwą Jednoślad. Funkcjonariusze przeprowadzili 36 kontroli rowerów oraz 6 kontroli hulajnóg. Łącznie ujawnili 24 wykroczenia. Pamiętajmy o wzajemnej ostrożności i odrobinie wyrozumiałości na drodze. Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na jednoślady, a rowerzyści i użytkownicy hulajnóg zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników ruchu. W tym sezonie w Koninie nie ma już hulajnóg, które za niewielką opłatą można było wypożyczyć na aplikację. To one co roku powodowały największe zagrożenie. Przejawiało się ono zwłaszcza nieodpowiedzialnym parkowaniem, często w taki sposób, że na przykład jadący rowerzysta na drodze dla rowerów, wyjeżdżając zza zakrętu, bywał zaskakiwany pozostawioną na środku hulajnogą. Bywało też, że tacy sporadyczni użytkownicy hulajnóg traktowali te wypożyczone po macoszemu, szalejąc na nich i nie zważając na ewentualne kolizje czy co gorsza wypadki, zwłaszcza wjeżdżając z dużą prędkością na ulicę. Już pojutrze czwarty festiwal rzemiosła w Koninie. Młodzież będzie mogła wziąć udział w grze miejskiej pod hasłem Zobacz, spróbuj, zostań mistrzem. Chodzi o zaprezentowanie potencjału rzemiosła oraz jego oferty edukacyjnej, a także promowanie nauki realizowanej w formie przygotowania zawodowego na podstawie umowy o pracę. Podczas festiwalu poznamy bogactwo branż i usług świadczonych przez rzemieślników. Będą też warsztaty, misje młodego mistrza i to wszystko w czwartek. Szczegóły na stronie Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie. Tymczasem w piątek nietypowa akcja na rynku w Turku. Mieszkańcy będą mogli pochwalić się swoimi zdolnościami. Miejski Dom Kultury zapewni profesjonalne nagłośnienie, a ten, kto będzie chciał, będzie mógł w godzinach od 16 do 17.30 zaprezentować, jak śpiewa lub gra na jakimś instrumencie. Trzeba się tylko wcześniej zgłosić do turkowskiego MDK-u. Publiczność jak najbardziej mile widziana. A z Turku tylko 20 minut drogi dzieli nas od jednej z największych atrakcji w byłym województwie konińskim. Zespół nowych szybkich zjeżdżalni, ogród wodny, czyli laboratorium zabawy z eksponatami naukowymi, nauka jazdy elektrycznymi mini-jeepami dla najmłodszych, ekologiczne łódki elektryczne, zewnętrzny klub fitness, strefa relaksu z plażą trawiastą oraz zielony labirynt. I to wszystko w wielkim skrócie nowości w Uniejowie. O hektar rozbudowano tam kompleks termalny, otwarcie już w sobotę. Przewidziano koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i zespołu Zakopower. Koninie trwają przygotowania do Międzynarodowego Dziesięcego Festiwalu Piosenki i Tańca. Finałową galę na terenie Akademii Nauk Stosowanych na Morzesławiu poprzedzą konkursy w domach kultury. Znamy już jurorów części wokalnej. W jury zasiądą znakomici muzycy, kompozytorzy, wokaliści i pedagodzy. Przewodniczącym komisji artystycznej będzie kompozytor Jerzy Petersburski Junior. Obok niego będą pedagog i dyrygent Beata Stanisławska-Zielak, wokalistka Katarzyna Idzikowska oraz wokalistka Joanna Januszewska. Sekretarzem jury będzie Krystian Weber. Przesłuchania wokalistów rozpoczną się w czwartek 11 czerwca o godzinie 9.30 w Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard. Wokalistom w starszych kategoriach wiekowych towarzyszyć będzie orkiestra festiwalowa pod kierownictwem Pawła Zielaka. Natomiast konkursowe występy tancerzy z Polski i ze świata będą oceniane w tym samym czasie w budynku Konińskiego Centrum Kultury, czyli w dawnym Kadeku. Tymczasem powiedzmy o wydarzeniu, które czeka nas już w najbliższy piątek. Dom Kultury w Kowalewku w gminie Żgów zaprasza na uroczystość z okazji urodzin i imienin związanej z naszym powiatem pisarki Zofii Urbanowskiej. Zacznie się od złożenia kwiatów pod pamiątkową tablicą, a potem będzie tradycyjna część artystyczna. W trakcie tego wydarzenia dojdzie też do podsumowania konkursu plastycznego Zaczarowana Zakładka, a na koniec przewidziano jak zawsze spotkanie przy kawie. Zapraszamy 15 maja na godzinę 11 do Kowalewka, czyli do miejscowości, z której pochodziła tworząca potem w Koninie pisarka. Pierwsze zabytki w mieście Kole skorzystają z dofinansowania przeznaczonego na remont cennych obiektów. Dokumentacja techniczna oraz wymagane pozwolenia zostały już złożone. Realizacja prac rozpocznie się w najbliższym czasie, a mowa o Kościele Ewangelickim oraz o klasztorze Bernardynów. W tegorocznym naborze wpłynęły właśnie te dwa wnioski. Oba obiekty należą do najcenniejszych zabytków Koła. Dla ojców Bernardynów trwa szczególny rok. Wspólnota obchodzi jubileusz 560-lecia istnienia klasztoru w Kole, a planowane prace konserwatorskie stanowią ważny element tych obchodów. Z kolei parafia ewangelicko-augsburska z Konina podejmuje pierwsze kroki w kierunku ratowania swojego zabytkowego kościoła w Kole. A teraz zaproszenie na sztukę w wykonaniu naszych lokalnych artystów. Teatr Kościuszki 13, czyli grupa aktorów amatorów działająca w ramach Miejskiego Domu Kultury w Turku, pracuje właśnie nad nową komedią zatytułowaną Amant w szafie. Premiera 2 czerwca o godzinie 20 w turkowskim MDK-u. Z kolei młodzieżowy Teatr Zamieszanie, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie, zaprasza na spektakl Sztuka Przetrwania. To młodzi mieszkańcy z okolic Głodna, Smulnika, Ślesina i Brzeźna. Przedstawienie w ich wykonaniu będzie można obejrzeć dokładnie za tydzień, we wtorek 19 maja o 10.30 oraz 20 i 21 maja o 9 i 11 w sali widowiskowej GOKU w Brzeźnie. Wstęp jest wolny. Sprawdźmy, gdzie w tym tygodniu będzie można oddać krew. Jutro akcja od 8.30 rano w budynku przychodni przyszpitalnej w Słupcy. W piątek od 16 do 19 na parkingu Centrum Handlowego w Starym Mieście koło Konina. W niedzielę od rana w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku w powiecie kolskim, w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszłowie koło Ostrowitego w powiecie słupeckim oraz w remisie we Władysławowie w powiecie tureckim. A w poniedziałek 18 maja w klubie Barburka w Turku. Sprawdźmy od razu jeszcze listę postoju mamobusów w tym tygodniu. Jutro badania przed galerią nad jeziorem na Konińskim Zatorzu, w czwartek przed amfiteatrem w Kramsku oraz przy Ośrodku Kultury w Mielnicy Dużej koło Skulska, w piątek przy Urzędzie Gminy w Osieku Małym w powiecie kolskim, przed stadionem w Tuliszkowie w powiecie tureckim oraz w Krzymowie w powiecie konińskim. Numery telefonów do rejestracji na poszczególne terminy można zdobyć ze strony poznańskiego oddziału NFZ-u w zakładce profilaktyka. A i przy okazji zdrowia polecamy kolejny spacerek po zdrowie z PTTK. Wystarczy mieć dwa bilety po 4,80 na autobus Miejskiego Zakładu Komunikacji. Nie w tę najbliższą, tylko w następną sobotę, czyli 23 maja o 10, odjedziemy specjalną linią MZK Spacer z dworca PKP i odwiedzimy Grąblin, Rudzice oraz Laskuwiec. Wędrówka po urokliwych wsiach gminy Kramsk liczyć będzie około 4 km długości, a potem już w Koninie na osiedlu Laskuwiec przewidziano zwiedzanie kolekcji motocykli u jednego z lokalnych pasjonatów motoryzacji. Dokładny rozkład autobusu oraz program wycieczki jest na profilu klubu PTTK Konin. W osadzie Janaszkowo w gminie Ślesin prace idą pełną parą. Rozbudowa kompleksu Fundacji Podaj Dalej z Konina nad jeziorem w Wąsoszach trwa już pełne 4 pory roku. Budynek A, w którym znajdować będą się mieszkania wspomagane, szykowany jest do wielkiej zmiany wizualnej. Ma już okna, położone są instalacje podłogowe i zaczyna pojawiać się elewacja. Budynek B z mieszkaniami treningowymi zyskuje wewnątrz instalacje elektryczne i teletechniczne. Trwają także prace na klatce schodowej, by była ona bezpieczna i spełniała wszelkie wymogi. Coraz wyraźniej kształtów nabiera też salon przylegający do mini tarasu, gdzie będzie strefa relaksu. Fundacja Podaj Dalej niemal wszystkie swoje usługi na rzecz osób poruszających się na wózkach realizuje bezpłatnie. Działa dzięki dotacjom i darowiznom. Tymczasem w Koninie Akademia Nauk Stosowanych przygotowuje się do rekrutacji. Nabór ruszy 22 czerwca, ale już teraz jedyna publiczna uczelnia w okolicy przypomina tegorocznym maturzystom z Konina, Turku, Koła i Słupcy, że po wykształcenie nie trzeba jeździć do Poznania. Nasza Akademia przewiduje przyjąć nowych studentów na ponad 20 kierunkach. Wśród nich między innymi pielęgniarstwo, automatyka i robotyka, czy psychologia i komunikacja w zarządzaniu. Można zdobyć licencjat albo zostać magistrem i inżynierem. Co roku WNS kształci się około 1800 studentów. Ponad 900 tysięcy złotych na zwiększenie bezpieczeństwa w Wielkopolsce. W ramach programu Razem Bezpieczniej 9 samorządów otrzyma dotacje na projekty, które realnie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. To zarówno inwestycje w obszarze cyberprzestrzeni, ruchu drogowego, ale też zwiększenia świadomości odnośnie zagrożeń. Pieniądze trafiły do powiatów gnieźnieńskiego, kępińskiego i wrzesińskiego, a także do gmin Murowana Goślina, Rawicz, Września, Gostyń, Kalisz i Ślesin. Skupmy się na przykładach z naszej najbliższej okolicy. W Ślesinie w powiecie konińskim będzie realizowany projekt za prawie 100 tysięcy złotych pod nazwą 7 mostów świadomości cyfrowej. Cyberodporna gmina Ślesin. W Kaliszu opcja tańsza. Bezpieczny Kalisz. Profilaktyka uzależnień prowadzona przez Straż Miejską za ponad 33 tysiące złotych. We Wrześni bezpieczne przejścia dla pieszych w obrębie Ronda Popiełuszki 119 tysięcy złotych, a w powiecie gnieźnieńskim za niemal taką samą kwotę. Budowa 4 bezpiecznych przejść dla pieszych. Dobre wieści o dużo większym dofinansowaniu płyną też z Kleczewa w powiecie konińskim. Trafiły tam środki na modernizację sortowni w Genowewie. Łączny koszt tego zadania przekroczy 12 367 000 zł. Celem inwestycji jest zmiana przestarzałego mechaniczno-ręcznego systemu na nowoczesny, zautomatyzowany, co znacząco zwiększy przepustowość obiektu. Skorzystają na tym i mieszkańcy gminy Kleczew, i środowisko. Zwiększy się ilość odzyskiwanych surowców wtórnych przeznaczonych do recyklingu i mniej odpadów trafi na składowiska. Spadną też koszty eksploatacji i zużycie prądu. Nowoczesna instalacja będzie także obsługiwać rosnący strumień selektywnie zbieranych odpadów z terenu kilku sąsiednich samorządów. Wielkopolska Policja przypomina rowerzystom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i ostrzega. Za 3 tygodnie wejdą nowe przepisy. Kilka dni temu konińska drogówka podczas akcji Jedno Ślad ujawniła 24 wykroczenia. Dlatego warto pamiętać, że rower nie tylko musi być sprawny, ale i dobrze wyposażony. Zgodnie z przepisami każdy rower powinien posiadać co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej z przodu oraz jedno światło barwy czerwonej z tyłu, mogą być migające, co najmniej jeden sprawny hamulec ręczny lub nożny, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku oraz odblask barwy czerwonej z tyłu, który nie może mieć kształtu trójkąta. Trzeba też pamiętać o zasadach ruchu drogowego. Rowerzysta jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu i obowiązują go te same zasady co innych kierujących. Musi korzystać z drogi dla rowerów, jeśli jest dostępna. Ma obowiązek poruszania się po niej. Musi uważać na pieszych. Na przejściach dla pieszych należy prowadzić rower, chyba że wyznaczono tam przejazd dla rowerów. Musi też zachować ostrożność na skrzyżowaniach, ustąpić pierwszeństwa zgodnie z przepisami i choć nie ma tego w przepisach, warto, wybierając się na rower, założyć na siebie kamizelkę odblaskową, by dla własnego bezpieczeństwa być lepiej widocznym, nawet w mieście, gdzie szalejących po drogach kierowców samochodów nie brakuje. Wielkopolscy policjanci przypominają też o ważnej zmianie, która wkrótce wejdzie w życie. Od 3 czerwca rowerzyści do 16 roku życia będą musieli obowiązkowo używać kasków. Nowe przepisy dotyczą również użytkowników hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego. Deszcz, który spadł w tym tygodniu, może okazać się zbawienny dla sytuacji na wsiach w naszym regionie. Od marca aż do końca ubiegłego tygodnia w województwie wielkopolskim odnotowano zaledwie około 9 litrów na metr kwadratowy, czyli o blisko 100 za mało. Tego czasu nie da się nadrobić. Już teraz wiadomo, że plony u wielkopolskich rolników mogą być o połowę mniejsze. Nie oznacza to jednak, że jako konsumenci zapłacimy więcej za żywność, bo jak wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza, konkurencja na rynku jest tak duża, że lokalni farmerzy nie będą mogli zbytnio pozwolić sobie na zrekompensowanie słabego urodzaju podwyżką cen. Dodajmy, że wczoraj, mimo pojawienia się deszczu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie o suszy hydrologicznej w związku z występującymi niskimi przepływami wody. W kolejnych dniach na odcinku środkowej Warty od Wełny do Noteci spodziewane jest niestety dalsze utrzymywanie się niewielkich przepływów wody poniżej normy. Podobnie jeśli chodzi o obszary rzeki Warty w rejonie zbiornika Jeziorsko. Eksperci z regionu, w tym także Wielkopolska Izba Rolnicza, coraz głośniej mówią o konieczności magazynowania deszczu wtedy, gdy mamy do czynienia z intensywniejszymi opadami. Inaczej nie będzie czym podlewać latem, bo przy wakacyjnej suszy w wielu wsiach pustką zaczynają świecić nawet studnie. Będą za darmo rozdawać sadzonki. Nadleśnictwo Konin wraz z partnerami organizuje akcję, której celem będzie zwiększenie liczby roślin na prywatnych posesjach mieszkańców regionu. Pod koniec przyszłego tygodnia, w piątek 22 maja, w godzinach od 13 do 17 na parkingu przy Centrum Handlowym w Starym Mieście ma zostać bezpłatnie rozdanych kilkaset sadzonek drzew. Tymczasem w Golinie będzie pchli targ. Jeśli ktoś ma w domu rzeczy, którym warto dać drugie życie, albo lubi wyszukiwać dla siebie wyjątkowe perełki, to golińskie osiedle Starówka organizuje pchli targ i zaprasza zarówno wystawców, jak i kupujących. To świetna okazja do sprzedaży rzeczy zalegających na strychu lub w garażu, prezentacji własnego rękodzieła, wymiany i zakupów w miłej atmosferze oraz integracji mieszkańców gminy Golina. Dzieci również mile widziane mogą sprzedawać swoje zabawki lub własnoręczne prace i zebrać kieszonkowe na wakacyjne plany. Pchli targ odbędzie się 21 czerwca w godzinach od 10 do 15. Na placu Kazimierza Wielkiego przy bibliotece w Golinie. I jeszcze jedno zaproszenie. We wtorek od 15.30 godzina otwartych zabaw w żłobku miejskim przy ulicy Parkowej w Turku. Opiekunowie zapraszają wszystkie maluchy wraz z rodzicami. Będzie można przekonać się, że można tam powierzyć dziecko w dobre ręce i pójść w tym czasie do pracy. Przykład warty naśladowania przez wszystkie placówki edukacyjne w regionie. Zespół szkół technicznych imienia generała profesora Sylwestra Kaliskiego w Turku, a dokładnie samorząd uczniowski, otwiera się na sugestie młodzieży. W świetlicy stanęła skrzynka pomysłów. Można anonimowo składać własne propozycje, można je zgłaszać także online. Uczniowie, którzy chcą zmienić coś w swojej szkole, mają pomysł na jakieś wydarzenie lub atrakcję, albo widzą jakiś problem, który należałoby rozwiązać, mogą poczuć się bardziej sprawczy i wysłuchani. Podobne rozwiązania funkcjonują już w wielu szkołach w okolicy, jednak powinien to być standard w każdej placówce oświatowej. Tymczasem sprawdźmy, jakie wydarzenia dla dzieci szykują lokalne księżnice. W kole już w piątek od 15.30 czytanie na dywanie. W programie przewidziano warsztaty czytelnicze, plastyczne oraz ruchowe. To w filii dla dzieci w kole, a w Koninie w sobotę o 10.00 dzieci w wieku od 4 do 7 lat będą mogły przekonać się, jak można zobaczyć historię za pomocą dotyku i zapachu. To podczas akcji Maluch w bibliotece. Tym razem skupimy się na zmysłach i dobrej literaturze. Będą zabawy sensoryczne, będziemy dotykać, sprawdzać i poznawać świat różnymi zmysłami. To zajęcia, które angażują dziecięcą ciekawość znacznie bardziej niż zwykłe zabawki. Do tego wspólne czytanie. Wybrano już bajkę, która nie tylko opowiada ciekawą historię, ale stanie się też punktem wyjścia do różnych wspólnych zadań. Zarówno na zajęcia w kole, jak i te w Koninie, trzeba się zapisać. Trudna sytuacja w służbie zdrowia zmusza lecznice w Wielkopolsce do reorganizacji. W całej Polsce 25 placówek złożyło wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o likwidację oddziału całodobowego w zamian za 50% ryczałtu przez kolejne 2 lata. Inny scenariusz to zamiana na taki oddział, który realizuje świadczenia w trybie planowym lub jednodniowym, albo przekształcenie dotychczasowych łóżek na opiekę długoterminową, wyjaśnia branżowy portal Menadżer Zdrowia. Dotąd w naszym województwie NFZ wydał zgodę na tego rodzaju zmiany w Chodzieży, Pile oraz w szpitalu MSWiA w Poznaniu. Na rozpatrzenie wniosku czeka jeszcze szpital w Grodzisku Wielkopolskim oraz w Turku. Tymczasem w Kole burmistrz sygnalizuje problem z należącym do powiatu mostem. Jego stan wymaga remontu. Starostwo zwróciło się do miasta o dołożenie się do modernizacji tej konstrukcji. Szacowany koszt to około 11 milionów złotych. Tymczasem burmistrz wytyka staroście, że po powiat kolski. Miał pieniądze, ale dołożył się do budowy mostu w Biechowach w powiecie konińskim. Zdaniem Krzysztofa Witkowskiego najpierw należało zadbać o drogę na swoim terenie. Przypomnijmy, wspomniany most w Biechowach pomiędzy gminami Kramsk i Krzymów ma stanowić skrót w ciągu drogi krajowej nr 92, która łączy między innymi koło z Koninem. Most zastąpi przeprawę promową na rzece Warcie. Organizacja Rowerowy Konin radzi, jak prawidłowo korzystać z nowego szlaku wzdłuż Alei 1 Maja, który połączy ulice Spółdzielców i Wyszyńskiego. Niedawno miasto zyskało spójne połączenie rowerowe na osi wschód-zachód. Teraz brakuje już tylko rozwiązań w rejonie pętli autobusowej przy ulicy Poznańskiej. Mimo tego już teraz dojazd rowerem do centrum i komunikacja między osiedlami są łatwiejsze, ale co najważniejsze, można z samego Laskówca dojechać na koniec Chorznia. A teraz o zmianach, do których muszą przyzwyczaić się i rowerzyści, i kierowcy. Ruch rowerowy został poprowadzony wokół całego ronda Solidarności i tu ważna uwaga, bo zmieniły się zasady udzielania pierwszeństwa. Organizacja Rowerowy Konin apeluje o ostrożność i zwracanie uwagi na oznakowanie. Oprócz tego powstało nowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy w kierunku hali Rondo w rejonie ulicy Błaszaka. Skomunikowano też rowerowo osiedla po południowej stronie Alei 1 Maja. Powstały odcinki dróg dla rowerów, przejazdy rowerowe i nowe rowerowe wloty skrzyżowań. Na skrzyżowaniu z ulicą Dworcową pojawiły się pierwsze w Koninie śluzy rowerowe oraz sygnalizacja świetlna przeznaczona wyłącznie dla rowerzystów, a na ulicy Powstańców Styczniowych wyznaczono kolejny kontraruch rowerowy. Zdaniem aktywistów to trasa będąca kompromisem pomiędzy potrzebami różnych użytkowników. Dlatego możliwe, że niektóre elementy będą wymagały korekt. Jeśli zauważymy coś, co warto poprawić, można zwrócić się w tej sprawie przez portale społecznościowe do Rowerowego Konina. Organizacja przekaże te sugestie Zarządowi Dróg Miejskich. W komentarzach w internecie można już zauważyć uwagi dotyczące bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Alei z Dworcową. Tam skręcający kierowcy, rowerzyści oraz piesi w tym samym momencie mają zielone. Łatwo wpaść pod samochód, łatwo też wjechać autem w tył jadącego przed nami samochodu, który gwałtownie zatrzyma się, by przepuścić pieszych. To niebezpieczne. Mieszkańcy apelują do miasta o zmianę sposobu cyklu sygnalizacji świetlnej w tym miejscu.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Płyną pieniądze do rodzinnych ogrodów działkowych w regionie. Na ROD Róża w Słupcy zostały przyznane ponad 33 tysiące złotych, 45 tysięcy na ogród Wspólnota w Turku, 40 na Sielankę i prawie 35 tysięcy na Energetyk, również w Turku. W sumie aż 4 miliony złotych z budżetu województwa wielkopolskiego trafiło do 105 ogrodów działkowych na inwestycje związane z infrastrukturą ogrodową. RODy z Wielkopolski po raz 8 pozyskały wsparcie na realizację takich projektów. To umożliwia realizację szeregu prac związanych z poprawą funkcjonalności. Pomoc przekazywana jest w ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. W Wielkopolsce funkcjonuje ponad 500 ogrodów działkowych, z których korzysta około 100 tysięcy rodzin. Powierzchnia ogrodów w regionie wynosi około 4 tysięcy hektarów, dlatego ważne jest, by ta infrastruktura była na bieżąco naprawiana i utrzymywana w odpowiednim stanie. Działki w miastach odgrywają coraz istotniejszą rolę. Są zielonymi płucami przy zatłoczonych, ruchliwych osiedlach i, co jeszcze ważniejsze, ogródki są przestrzenią doskonale gromadzącą wilgoć. Ma to znaczenie w kontekście stepowienia Wielkopolski, gdy doświadczamy długich okresów suszy, po których często następują krótkie, ale intensywne opady. Po wakacjach mają ruszyć hybrydowe połączenia Konin-Turek. Między tymi dwoma miastami mają kursować autobusy, których rozkład będzie skorelowany z pociągami. Będzie też jeden bilet.
7: W tej chwili linię tę obsługują dwa podmioty gospodarcze, czyli nasza miejska spółka komunalna PKS i lokalny prywatny przewoźnik z Turku. I oni się tymi przewozami komercyjnymi podzielili. Pozostają jeszcze, to zostało zdiagnozowane, pozostają do zagospodarowania tak zwane białe plamy, gdzie się po prostu przewoźnikom, którzy chcą zarabiać na swojej pracy, nie opłaca jeździć. Są to godziny późno popołudniowe, czy weekendowe, czy też w święta. Urząd Marszałkowski wymarzy te białe plany. Będzie wprowadzony początkowo taki pilotażowy program, który zdiagnozuje, jakie są rzeczywiste potrzeby już w praktyce, czyli to będzie koniński PKS. W momencie, kiedy ta cała sytuacja zostanie zdiagnozowana, otrzyma starostwo powiatowe w Koninie odpowiednie środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup niskoemisyjnych autobusów. Ile ich będzie potrzeba, na tej chwili jeszcze nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ale podejrzewam, że będzie to 5-6 par, czyli 10 lub 12 autobusów.
0: tłumaczy wiceprzewodniczący Sejmiku Wielkopolskiego Henryk Drzewiecki z Koalicji Obywatelskiej. Przypomnijmy, że budowa torów do Turku okazała się zbyt droga. Mogłoby to kosztować 1,5 miliarda złotych. Tymczasem poseł Tomasz Nowak ma pomysł na inne ułatwienie dotyczące pociągów.
8: Ja również zwróciłem się do marszałka województwa wielkopolskiego, ale także do Ministerstwa Infrastruktury o rozważenie koncepcji pociągu, który by jechał z Poznania i wjeżdżał za kołem na magistralę kolejową w kierunku Inowrocławia, a z Inowrocławia w kierunku Gdańska, tak żebyśmy mieli jakiś wariant połączenia krótszego właśnie z północą Polski, połączenia kolejowego.
0: Czekamy więc na decyzję. Przypomnijmy, że mieszkańcy regionu wiązali nadzieję z dwiema drogami ekspresowymi, Via Pomerania oraz S15. Wiadomo już, że ta pierwsza w najbliższych latach nie powstanie. Wiadomo też, że ministerstwo niezbyt przychylnie patrzy na pomysł ekspresowej piętnastki. Może przynajmniej w kwestii połączenia kolejowego, o którym mówi koniński parlamentarzysta, uda się osiągnąć sukces dla naszej części Wielkopolski. Od prawie tygodnia można już jeździć nowym mostem w Ślesinie. Miasto nie może doczekać już napływu turystów. W poprzednim roku wiele osób zniechęcały odległe objazdy. Mieszkańcy i wypoczywający na drugą stronę kanału łączącego jeziora mogli przedostawać się tylko tymczasową kładką. Od tego sezonu życie w Ślesinie wróci już do normalności.
9: Pamiętajmy, że jest to teren rekreacyjno-turystyczny, który daje wiele możliwości dzisiaj tym lokalnym przedsiębiorcom, którzy potrafią inwestować pieniądze, na przykład z tak zwanego rozwoju infrastruktury społeczno-turystycznej, i dzisiaj dają szansę na to, że możemy otwierać nowe kierunki naszej gospodarki, a więc związane z tym, co tak bardzo jest potrzebne dużym aglomeracjom miejskim. Spokój, odpoczynek, żeglarstwo, które tutaj kwitnie naprawdę w sposób niesamowity. Dzisiaj żeglarstwo to też również umiejętności składania masztu, również umiejętności sposobu przepływania pod mostami, ale ważna rzecz, bezpieczny most to bezpieczne przepłynięcie pod nim. No jego konstrukcja już niestety była nadszarpnięta przez ten czas, czy też ząb czasu, i powodowała, że te niebezpieczeństwa gdzieś tam się pojawiały. Dzisiaj mamy nowy, bezpieczny most, pod którym można swobodnie przepływać.
0: Podkreśla wicewojewoda wielkopolski Jarosław Maciejewski. Można więc bez przeszkód podróżować drogą numer 263 przez Ślesin, ale w powiecie konińskim marzy się jeszcze inna inwestycja, tym razem na Warcie, z której skorzystają gminy Krzymów, Kramsk i miasto Konin. Mowa o moście w Biechowach. Realizacja tego zadania jest wciąż w fazie formalnej.
10: Wniosek został złożony w terminie wymaganym przez Ministerstwo Infrastruktury. Wiemy, że w tej chwili trwa ocena formalna i merytoryczna tego wniosku. No i trzymamy kciuki, bo to dopóki nie mamy decyzji, że jest okej, to jesteśmy pewni. Natomiast dołożyliśmy wszelkich starań, żeby pełna dokumentacja była, żeby wszystkie warunki przewidziane naborem były spełnione, więc po prostu czekamy na jak najszybszą decyzję. Mam nadzieję, że do końca maja już ją poznamy, bo przed nami postępowanie przetargowe, wyłonienie wykonawcy. No, chcielibyśmy 2 stycznia 2027 wbić łopatę.
0: Tłumaczy starosta Konińska Katarzyna Fryza. Coraz więcej powiatów, gmin i miast podejmuje oficjalne uchwały popierające budowę elektrowni atomowej w Koninie. Ma to być sygnał dla Donalda Tuska. Premier, nie bacząc na sugestie ekspertów i nie czekając na oficjalne wyniki badań ani propozycje zagranicznych wykonawców technologii, zaczął już w ubiegłym roku sugerować, że wolałby, by był to Bełchatów. Takie nierozsądne wygłaszanie opinii może zadziałać jak presja na osobach podwładnych szefowi rządu, które będą wpływały na wybór lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej.
8: Już mamy na 67 samorządów, do których się zwróciliśmy. Ponad 50% już podjęło stosowne uchwały. Bardzo nam będzie zależało, żeby rozszerzać te uchwały, które powinny również wyjść od przedsiębiorców, biznesu w naszym regionie. I to wszystko ma tworzyć taką tkankę poparcia dla tej inicjatywy. A bardzo ważnym przedsięwzięciem, które w tej chwili planujemy, to jest przedsięwzięcie 16 czerwca. Zaproszenia już wychodzą od marszałka. Będzie to study tour w Koninie. Wjedziemy w 9 bloku na dach tego bloku i zobaczymy, jak wygląda cała okolica, a na czym nam bardzo zależy, to przede wszystkim na utrwaleniu świadomości, że mamy wodę. Ta świadomość jest bardzo potrzebna. Jak Państwo wiecie, byłem też w Stanach Zjednoczonych, byłem w elektrowni Vogtle nad rzeką Savannah i tam pytałem właśnie praktyków, czy jakakolwiek elektrownia bez wody jest możliwa. Odpowiedź jest jednoznaczna, jest to teoretyczne. Tylko teoretyczne. Woda musi być. To samo jest z Skandu, mimo że technologia jest takiej elektrowni ciężkowodna, ale to zupełnie inny rodzaj chłodzenia, ale nie zewnętrznego. To zewnętrzne chłodzenie, tak jak jest na przykład w Rumunii, w Czarnej Wodzie, tam mają Skandu po dwa bloki po 700 MW, również są chłodzone z rzeki Dunaj. To samo jest z EDF-em, z ich projektami. Ja zresztą spotykam się w tym tygodniu z Skandu i z EDF-em, zapraszając ich na właśnie study tour 16 czerwca, bo chciałbym, żeby przyjechali tutaj wszyscy potencjalni inwestorzy. Zaprosiłem również już Westinghouse'a. Zaproszenie zostało przyjęte.
0: Broni ikoniczkiej lokalizacji poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Piotr Nowak. Już pojutrze kolejne ciekawe spotkanie autorskie i to z bardzo lokalnym twórcą z Konina, ale w Turku. W tamtejszej Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Włodzimierza Pietrzaka z czytelnikami zobaczy się Stanisław Piguła. To autor takich powieści jak Mama mnie wymyśliła, Zagubiona, Morderca, Kochanka czy Testament matki. Były szef Przeglądu Konińskiego odwiedzi turkowską księżnicę w piątek o 17:00. Wstęp jest wolny. Zapraszamy do Turku i zapraszamy też do posady w gminie Kazimierz Biskup. W niedzielę 17 o godzinie 17 w Zabytkowym Pałacu, który jest filią Ośrodka Kultury, wystąpi Big Band Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie, który zabierze publiczność w pełną energii i emocji muzyczną podróż przez świat swingu, jazzu i niezapomnianych aranżacji. To doskonała okazja, aby spędzić popołudnie przy muzyce na żywo i poczuć wyjątkowy klimat big bandowego brzmienia. Tu też wstęp jest wolny. A w Koninie trwają przygotowania do tego, co w przedostatnią niedzielę miesiąca wydarzy się na Bulwarze Nadwarciańskim. 24 maja w godzinach od 11 do 17 odbędzie się tam kwiatowy festyn miejski. Organizatorzy przygotują dla nas mnóstwo atrakcji, warsztatów animacji, strefę relaksu, kiermasz kwiatów i wiele niespodzianek dla dzieci oraz dorosłych. Zostało jeszcze 250 wolnych miejsc startowych. Spośród 500 trwają zapisy na ogólnopolski bieg milowego słupa. Zawody odbędą się w Koninie na dystansie 10 km 27 czerwca o 20. Zawodnicy muszą mieć co najmniej 16 lat. Trasa prowadzić będzie ulicami Starego Konina, dalej przez mosty, zahaczając o fragment Nowego Konina. Można też zgłosić się na marsz z kijkami. W rywalizacji wyłoniony zostanie także najlepszy koninianin. Będzie również kategoria zespołowa.

0: Ira Cięcic. W wydarzenie włącza się także Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z Konina, Policja, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Do końca przyszłego roku w Dębiczu koło Kramska zostanie zbudowany PSZOK. Nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ma kosztować 2 850 000 zł. Gmina dostała na to środki z funduszy europejskich dla Wielkopolski w ramach programu wspierania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej. PSZOKi to miejsca, gdzie można odstawić problematyczne odpady, zwłaszcza wielkogabarytowe, które dawniej trafiały najczęściej do lasów. Można tam dostarczyć zużyte opony, lodówkę czy styropian. Lista produktów, z którymi nie wiemy, co zrobić, ale za to doskonale wiedzą, jak je zagospodarować w PSZOK-u, jest długa. Tymczasem z Kazimierza Biskupiego płyną smutne wieści. Zmarł Jan Sikorski, były wójt gminy. Jan Sikorski przez wiele lat angażował się w działalność samorządową i społeczną na rzecz tej części powiatu. W latach 2002-2014 pełnił funkcję radnego gminy Kazimierz Biskupi, pracując w Komisji Kultury i Oświaty, Porządku Publicznego, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych. W latach 2014-18 sprawował urząd wójta. Był człowiekiem oddanym sprawom lokalnej społeczności i zaangażowanym w rozwój gminy, czytamy na profilu społecznościowym Kazimierza Biskupiego.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Część mieszkańców Konina, zwłaszcza seniorzy oraz rodzice maluszków, znów narzekają na drogowy hałas. Chodzi oczywiście o motocyklistów, którzy szaleją w mieście. Dwupasmowa droga nie oznacza, że można pozwalać sobie na niebezpieczną prędkość i na brak szacunku do lokatorów pobliskich bloków. Wraz z wiosną na ulicach można zauważyć coraz więcej motocykli. Niestety niektórzy popisują się swoimi maszynami w mieście. Głośny hałas rozpędzonych pojazdów można usłyszeć niemal każdego dnia, zwłaszcza wieczorami. Na przykład na moście Unii Europejskiej, na wiadukcie Przemysła na 5 osiedlu czy na wiadukcie Pokoju i ulicy Kleczewskiej. Apelujemy o rozsądek. Tymczasem władze Konina zachęcają szczególnie młodych mieszkańców oraz lokalne firmy, by nie zmarnować szansy unijnych pieniędzy, które zostały przeznaczone Wielkopolsce Wschodniej z powodu zamkniętej już elektrowni i kopalni w Turku oraz wygaszanej właśnie kopalni Konin i elektrowni w Pątnowie. W ramach programu Droga do zatrudnienia po węglu można otrzymać do 8 tysięcy złotych dofinansowania do wynagrodzenia przez 2 lata lub aż 100 tysięcy złotych dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Władze miasta chcą, by młodzi ludzie nie musieli wyjeżdżać, by realizować swoje ambicje. Dzięki tym środkom można spróbować rozwinąć się zawodowo w Koninie. Wraz z nadejściem słonecznych dni coraz chętniej spędzamy czas na dworze, niestety nie zawsze w kulturalny sposób. Straż Miejska w Koninie przypomina konianom, że picie alkoholu w miejscach publicznych, takich jak parki, skwery czy ulice, jest zabronione. Dbajmy wspólnie o komfort i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców. Alkohol wciąż jest wszechobecny w życiu wielu osób. Nie jeden z pijących mieszkańców zmarnował przez to życie sobie i własnej rodzinie. Od ponad roku obowiązuje u nas nocny zakaz sprzedaży takich produktów w sklepach i na stacjach paliw. Osoby, które chcą żyć normalnie, mogą szukać pomocy na oddziale leczenia uzależnień w szpitalu przy ulicy Wyszyńskiego. Czas można spędzać na wiele ciekawszych sposobów i na trzeźwo, na przykład wybierając się na wycieczkę na dwóch kółkach z atrakcją w postaci przeprawy promowej. Polecamy, by w pogodne dni przejechać się jednośladem po przepięknych, malowniczych terenach Doliny Warty w naszym powiecie. Brom w Biechowach, łączący gminy Krzymów i Kramsk, czy w Sławsku pomiędzy gminami Żgów i Golina, to świetny sposób na urozmaicenie rekreacyjnej wyprawy. Można więc dotrzeć na przykład do węglewskich Holendrów, gdzie znajduje się zabytkowy cmentarz ewangelicki. Co ważne, przepłynięcie na drugą stronę rzeki Warty jest bezpłatne. Wcześniej warto sprawdzić w internecie dokładne godziny kursowania przeprawy na rzece. Obsługa promów uzależniona jest często od pogody. Audiobooki online na kartę biblioteczną to całkiem nowa usługa w konińskiej bibliotece. Dzięki tej formie korzystania ze zbiorów szczególnie osoby starsze mogą w prosty i bezpieczny sposób rozpocząć swoją przygodę z internetem. Wszystkie książki w wersji dźwiękowych opowiadań należą do zbiorów naszej wypożyczalni, a korzystanie z nich odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku tradycyjnych lektur. Bez kodów i zbędnych formalności wystarczy posiadać ważną kartę biblioteczną, wejść na stronę audiobook.com www.radioafera.pl i wybrać z listy Konin. Tymczasem trwają przygotowania do rajdu. Bądź trzeźwy na drodze. Trasa prowadzić będzie przez wsie w okolicach Kleczewa. Osoby zainteresowane udziałem w rowerowej wyprawie mogą zgłaszać się jeszcze do 29 maja do Urzędu Miasta i Gminy, a sam rajd wystartuje 13 czerwca.

0: W poprzednich edycjach bywało, że na dwóch kółkach jechało nawet blisko 1000 osób. Akcja skierowana jest do całych rodzin, chodzi bowiem o to, by dać dobry przykład młodzieży. Profilaktyka antyalkoholowa zaczyna się właśnie od najbliższych. A nietrzeźwi kierowcy to wciąż poważny problem. Warto więc robić coś pozytywnego. Stąd przypomnienie, w niedzielę 24 maja o 16 na placu przed Konińskim Centrum Kultury przejdzie coroczna parada kundelków. Można przyjść z psiakiem każdej rasy. Będą tam obecni także wolontariusze schroniska mieszczącego się przy Gajowej. Filia Gosławice Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie zaprasza na warsztaty. W ramach obchodów Roku Łaskarza w Koninie odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu Gosławice w dokumentach poświęcone źródłom do dziejów wsi, parafii i majątku Gosławice dostępnym w zasobach internetowych. Głównym celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności pracy z dokumentem historycznym. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wyjątkowe źródła archiwalne, m.in. wykaz miejscowości należących do Jana z Wichenia z pierwszej połowy XV wieku, fragment Księgi Uposażeń arcybiskupstwa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego z początku XVI wieku, wizytację parafii Gosławice z lat 1608 i 1610, opis wichury z 1756 roku, inwentarz dóbr Gosławice z 1772, zeznania świadków w sprawie ducha Konstantego Lubrańskiego i wykazy obciążeń fiskalnych z okresu od XVI do XVIII wieku. Warsztaty poprowadzi historyk Jerzy Łojko. Zainteresowane osoby proszone są o wcześniejszą rejestrację pod numerem telefonu 63 242 74 60. Uczestnicy mogą korzystać z własnego sprzętu komputerowego z dostępem do internetu. Liczba miejsc ograniczona. Wydarzenie w Filii Gosławice Konińskiej Książnicy odbędzie się 15 maja, czyli w najbliższy piątek o 11. 15 i 24 czerwca. Wtedy w Powicu odbędą się profilaktyczne badania jelita grubego dla mieszkańców Wielkopolski. Są bezbolesne, bo to badanie laboratoryjne próbek, które każdy w domu musi pobrać sam. Ale trzeba spełnić pewne zasady. Po pierwsze, mieć od 50 do 74 lat. Następnie 15 czerwca o 17.15 trzeba zjawić się w Domu Kultury w Powicu na specjalnym szkoleniu. Potem 24 czerwca od 13 do 16 należy dostarczyć do Domu Kultury próbki. Badania są bezpłatne, mogą wykryć nowotwory złośliwe układu pokarmowego. Tymczasem już w najbliższą niedzielę, 17 maja, w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku w powiecie kolskim odbędzie się akcja poboru krwi i osocza. Można się tam udać między godziną 8.30 a 12.30. Każdy krwiodawca otrzyma 2 dni wolnego, pyszne domowe ciasta, kawę, herbatę od koła gospodyń wiejskich, inne smakołyki regeneracyjne oraz 50% zniżkę do sklepiku przy pływalni miejskiej w Kole. A jeszcze wcześniej, bo w piątek o 17 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie planowane jest spotkanie dla mieszkańców dotyczące odnawialnych źródeł energii. Z kolei w Koninie 2 czerwca w Centrum Organizacji Pozarządowych będzie można porozmawiać o przestrzeniach, które mogą zyskać nowe życie dzięki rozwiązaniom opartym na naturze. Ale żeby w tym spotkaniu wziąć udział, trzeba zgłosić się do 20 maja. Szczegóły na Facebooku Konin Tu Płynie Energia. Trwają przygotowania do Nocy Muzeów. Wydarzenie odbędzie się w całej Wielkopolsce w najbliższą sobotę, także w naszym mieście. O szczegółach Dariusz Michalak.
1: Pokazy rekonstruktorskie, koncerty, warsztaty rękodzielnicze i spotkania z historią. Muzeum Okręgowe w Koninie po raz kolejny zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania Europejskiej Nocy Muzeów.
2: 16 maja rozpoczynamy o godzinie 17 i oczywiście do późnych godzin nocnych, do północy nasze muzeum będzie otwarte.
1: Mówi Danuta Pydyńska z Muzeum Okręgowego w Koninie.
2: To jest taka okazja, aby pozwiedzać całe muzeum, wszystkie jego wystawy, zobaczyć oczywiście za darmo. Zerknąć we wszystkie zakątki i to też jest taka specyficzna noc, ponieważ zbiera się tutaj wtedy bardzo dużo ludzi. Co roku mamy ich coraz więcej. Są zainteresowani tym, co prezentujemy na naszych wystawach i w ogóle we wszystkich naszych obiektach.
1: Organizatorzy zachęcają, by ten wyjątkowy wieczór spędzić wspólnie, rodzinnie, z przyjaciółmi lub po prostu z ciekawości świata i tradycji.
0: A program Nocy Muzeów w Koninie jest bardzo bogaty. Ze wszystkimi atrakcjami można zapoznać się pod adresem muzeum.com.pl. Na kolejnym obszarze Wielkopolski Wschodniej będą prowadzone samolotowe opryski drzew. Niedawno mówiliśmy o takich działaniach, które trwają już w Nadleśnictwie Grodziecz. Teraz komunikat opublikowało Nadleśnictwo Koło. Tam mowa o nieco innym szkodniku. Aż do 17 czerwca, oczywiście w zależności od warunków pogodowych, na obszarach leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Koło położonych w gminie Chodów, planowane jest przeprowadzenie lotniczego zabiegu ograniczenia liczebności szkodników pierwotnych drzew stanów dębowych. Nie będzie więc można wchodzić do lasów do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy na powierzchni roślin. Na szczęście jednak, ze względów na selektywne działanie, preparat uznawany jest za środek o niewielkim wpływie na ludzi i dzikie zwierzęta, w tym owady zapylające. Kuprówka rudnica, którą mają zwalczyć wspomniane opryski, żeruje głównie na liściach różnych gatunków drzew i krzewów. W okresie masowego żerowania może doprowadzić do gołożerów, czyli całkowitego pozbawienia drzew liści. Uszkadzać może także pączki, co prowadzi do zahamowania przyrostu i owocowania, a w przypadku silnego osłabienia drzew, na przykład przez suszę, do ich zamierania. Największe uszkodzenia powoduje w młodych drzewostanach, w sadach owocowych oraz w zadrzewieniach przydrożnych. Masowe występowanie tego szkodnika może być rozległe i zwykle trwa nawet 3-4 lata. Gąsienice, kuprówki i rudnice są groźne dla człowieka. Włoski pokrywające ciało tych stworzonek mają silne właściwości uczulające i mogą powodować obrzęki oraz podrażnienia skóry. Nadleśnictwo Koło apeluje o zastosowanie się do okresowego zakazu wstępu do lasu na terenie objętym zabiegami lotniczymi. 10 grantów po 1000 zł na 10 projektów walczących z fake newsami. Stowarzyszenie Aglomeracja Koniska jeszcze do końca maja prowadzi nabór uczniowskich i studenckich zespołów, które chcą zorganizować w swoich szkołach lub instytucjach tydzień rozmów na faktach. To cykl wydarzeń edukacyjnych poświęconych weryfikacji informacji, krytycznemu myśleniu i kulturze dialogu w sieci. Każdy zespół sam zdecyduje o formie. Mogą to być na przykład warsztaty, debaty, kampanie na portalach społecznościowych, podcasty czy escape rumę z dezinformacją w roli głównej. Zespół, który ma zabiegać się o 1000 zł, musi liczyć co najmniej 3 osoby plus dorosłego opiekuna. Dodatkowym bonusem jest możliwość zorganizowania, niezależnie od grantu, spotkania z dziennikarzem lub ekspertem od rozpoznawania w sieci prawdy i nieprawdy bezpośrednio w szkole. A środki z grantu można przeznaczyć na materiały edukacyjne i promocyjne, na organizację wydarzeń, czyli na wspomniane warsztaty, debaty, spotkania, na zaproszenie ekspertów lub działania angażujące całą społeczność szkolną. A dlaczego warto? Ponieważ kompetencje medialne to dziś jedna z najważniejszych umiejętności nie tylko dla uczniów, ale dla każdego z nas. Projekt daje szkołom gotowe narzędzia, finansowanie i przestrzeń, by temat dezinformacji i odpowiedzialnej komunikacji wybrzmiał głośno w lokalnej społeczności. To szansa, by młodzi ludzie stali się nie odbiorcami, lecz aktywnymi twórcami kultury dialogu w swoim otoczeniu. Szczegóły można znaleźć m.in. na stronach internetowych gminy Wierzbinek. Fundacja Podaj Dalej rusza z projektem Razem w Ogrodzie. Wezmą w nim udział wolontariusze, ale mile widziani są także pozostali mieszkańcy Konina. Ma on połączyć wspólne działanie, integrację i tworzenie zielonej przestrzeni. W ramach projektu odbędą się 3 spotkania. Stolarskie, ogrodnicze i spotkanie podsumowujące. Nie trzeba mieć żadnych umiejętności ani doświadczenia. Prowadzący wszystko pokażą i przekażą potrzebną wiedzę. Podczas pierwszego spotkania wspólnie stworzymy podwyższone grządki ogrodowe z drewna, projektowane tak, by były wygodne i dostępne również dla osób poruszających się na wózkach. Będzie to okazja do poznania podstaw pracy z drewnem, współpracy i tworzenia czegoś, co zostanie z nami na dłużej. Drugie warsztaty poświęcone będą wspólnym nasadzeniom oraz pielęgnacji ogrodu. W przygotowanych wcześniej grządkach pojawią się m.in. rośliny ozdobne i zioła, a cały ogród zyska jeszcze więcej życia i koloru. Projekt Razem w Ogrodzie to przede wszystkim przestrzeń do wspólnego działania, rozmów i integracji. W trakcie warsztatów będzie także czas na wspólny posiłek na świeżym powietrzu. Pierwsze warsztaty odbędą się 27 czerwca, kolejne 11 lipca, a jeszcze do końca maja. Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej czeka na zgłoszenia chętnych mieszkańców. Między filharmonią a operą to temat jutrzejszego dyskusyjnego klubu muzycznego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. Podczas najbliższego spotkania wrócimy do naszych filharmonicznych wrażeń i zestawimy je z literackim doświadczeniem Ernesta Teodora Amadeusa Hoffmana. Będziemy czytać i rozmawiać o utworze z dziennika podróżującego entuzjasty z tomu Powieści Fantastyczne. To opowieść, w której granica między sceną a rzeczywistością zaczyna się zacierać, a muzyka Mozarta przestaje być tylko przedstawieniem nastawieniem, staje się przeżyciem, które zmienia sposób patrzenia na świat. Zostawimy ten tekst z naszym własnym doświadczeniem słuchania muzyki w filharmonii. Porozmawiamy o tym, co nas poruszyło, co zostało w pamięci i czym różni się samo słuchanie od prawdziwego bycia w muzyce. A na koniec porozmawiamy także o możliwości organizacji kolejnego wyjazdu muzycznego. Spotkanie poprowadzi Alan Woźniak. Partnerem jest Fundacja Per Musicam. Takie spotkania dyskusyjnego klubu muzycznego odbywają się w ramach projektu Laboratorium Dojrzałości z programu Partnerstwo dla Książki. Zapraszamy w piątek, 15 maja o godzinie 16 do Biblioteki Publicznej przy Dworcowej w Koninie. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wraz z Komendą Miejską Policji, Zespołem Szkół Górniczo-Energetycznych oraz klubem Cyklokonin ruszył z kampanią społeczną promującą jazdę jednośladami w kasku.
3: Jeździsz rowerem lub hulajnogą elektryczną, masz mniej niż 18 lat? Pamiętaj, w takim przypadku musisz posiadać kartę rowerową, prawo jazdy kategorii B1, AM lub T. Ponadto osoba, która chce jeździć hulajnogą elektryczną, pomimo że ma kartę rowerową, musi mieć ukończone 13 lat. Osoba, która kieruje rowerem lub hulajnogą elektryczną i ma mniej niż 16 lat, musi obowiązkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, posiadać założony na głowie kask rowerowy.
4: Kierujący rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, który nie ukończył 16 roku życia, jest obowiązany używać podczas jazdy kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym.
5: Kask rowerowy to atrybut rozsądnego rowerzysty. My w Klubie Turystyki Rowerowej Cyklokonin przede wszystkim stawiamy na bezpieczeństwo. Promujemy turystykę rowerową w naszym regionie, więc dbamy o to, żeby na głowie były kaski.
6: Noście kask jak korona. To chroni waszą głowę.
0: A to był fragment dźwięku z filmiku, który można obejrzeć na profilach społecznościowych WORT Konin. W każdą niedzielę w maju przed Licheńską Bazyliką można posłuchać cenionych w regionie muzyków.
7: Szanowni Państwo, nazywam się Maciej Gwóźdź i jestem założycielem sanktuaryjnego kwintetu dętego. Chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na koncert pieśni maryjnych w majowe niedzielę po mszy po godzinie 12. Z tego miejsca, z pięknego miejsca, czyli z balkonu Bazyliki Licheńskiej, właśnie będziemy wykonywać dla Państwa pieśni maryjne. Serdecznie Państwa zapraszam.
0: Sanktuaryjny Kwintet Dęty to zespół zawodowych muzyków, absolwentów i studentów Akademii Muzycznych w Poznaniu, Łodzi i Bydgoszczy. Założyciel Maciej Gwóźdź ukończył z wyróżnieniem poznańską uczelnię i jest pierwszym trębaczem orkiestry Teatru Wielkiego w Poznaniu. Od 2019 roku kwintet ubogaca swoją muzyką najważniejsze wydarzenia w licheńskim sanktuarium. W ich repertuarze znajdują się utwory sakralne, pieśni kościelne oraz szeroko pojęta kameralistyka, która doskonale współgra z wyjątkową akustyką bazyliki. No i przy okazji przypomnijmy, że od maja do Lichania ze Starego Konina przez dworzec w Nowym Koninie kursuje jeszcze więcej autobusów PKS-u. Bilety są tańsze niż zwykle, bo na tej trasie kosztują mniej niż 5 zł. A w Lichaniu warto pospacerować po sanktuaryjnych ogrodach, wjechać 30 pięter na taras widokowy, skąd można popatrzeć na jeziora i spędzić całą rodziną czas nad wodą. Za nieco ponad tydzień, 25 maja w południe w Konińskim Oskardzie, pierwsze z przedstawień w ramach tegorocznego festiwalu Teatr Polska. Zobaczymy wtedy spektakl Maryla, potem 8 września sztuka pod tytułem Wyobraźnia, 10 września Kulawa Kaczka i Ślepa Kura, a w kolejnych dniach i miesiącach Solaris, Matki Śnieżne, The Church oraz Każdego dnia jest mi żal.
2: Szanowni Państwo, zapraszam Państwa do udziału w tegorocznej edycji Teatr Polska. To program, który w tym roku odbywa się między 18 maja a 18 października. Także jest to pół roku. W tym czasie to szansa dla widzów i widzek z całej Polski, żeby w aż 93 miejscowościach w domach kultury zobaczyć pokazy spektakli, 18 spektakli, powstałych w teatrach instytucjonalnych i w teatrach niezależnych. W ofercie tegorocznej znalazło się zarówno spektakle teatrów dramatycznych, jak i spektakle taneczne czy spektakle lalkowe, adresowane i do dorosłych, i do dzieci. Mamy nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, zapraszamy, żebyście odwiedzili naszą stronę www.teatrpolska.pl i już dzisiaj zarezerwowali czas i miejsce w swoim kalendarzu. Do zobaczenia.
0: Na widownię w różnych domach kultury zapraszała dyrektorka Instytutu Teatralnego Justyna Czarnota-Misztal. W Wielkopolsce oprócz Konina Teatr Polska zawita także do Chrzybska Wielkiego, Gostynia, Jarocina, Koła, Kotlina, Krotoszyna, Krzywinia, Książa Wielkopolskiego, Kwilicza, Międzychodu, Mieściska, Obornik, Ostrowa Wielkopolskiego, Piasek, Koło Augustynia Poznańskiego, Piły Pobiedzisk, Powidza, Rawicza, Słupce, Środy Wielkopolskiej, Sól Mierzyc, Szamotu, Tarnowa Podgórnego, Wągrowca, Witkowa Wrześni, Zaniemyśla, Zbąszynia i Złotowa. Aktorzy w ciągu kilku miesięcy odwiedzą miejsca w regionie, gdzie nie ma instytucjonalnego teatru. Już w najbliższą niedzielę w Licheńskim Sanktuarium odbędzie się spotkanie Piękna Matka, Piękna Kobieta.
8: To temat spotkania dla matek. Któregoś dnia jedna z moich córek poprosiła mnie, abym przestała narzekać na swój wygląd, bo to bardzo wpływało na nią, jak ona siebie postrzega. I tak zrodził się pomysł spotkania, podczas którego będziemy mówić o tym, że każda matka powinna dbać o siebie we wszystkich wymiarach, i w tym duchowym, ale i w tym fizycznym. Starać się być piękną kobietą w oczach swoich dzieci i w oczach Boga. Nieprzypadkowy jest również dobór prelegentek. Karolina Bączkiewicz jest mentorką kobiet, która stara się pokazywać katoliczkom, że makijaż i szpilki nie są niczym złym. Pani Marlena Bessman-Paliwoda z Fundacji Czuły Dom uważa, że aby być czułą mamą dla dzieci, najpierw należy stać się przyjaciółką dla samej siebie. I pani Marta Jędrzejewska z Fundacji Ludzie Pełni Życia, z wykształcenia jest biolożką i wizażystką, od wielu lat inspiruje kobiety do głębszego, radosnego życia w zgodzie z chrześcijańskimi wartościami. Spotkanie rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 10 w Licheńskiej Bazylice, po niej konferencję w kaplicy Trójcy Świętej w dolnej części Bazyliki. Pomiędzy konferencjami od godziny 12 zaplanowaliśmy 40-minutowe warsztaty edukacyjne z profilaktyki raka piersi i samobadania. Warsztaty te poprowadzi Koniński Klub Amazonek. Widzimy, jak ważną sprawą jest to, aby mamy potrafiły obserwować siebie. I nauczyły też tego swoje córki, jak i synów. Bardzo mało niestety mówi się o raku piersi mężczyzn. Myślimy, że mama może być w tej kwestii najlepszą, pierwszą nauczycielką, najbardziej wiarygodną i zachęcającą do tego, żeby dbać o siebie, o swoje zdrowie, o swoje piękno fizyczne i duchowe. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich kobiet, nie tylko dla mam. Zapraszamy wszystkie kobiety. Jest ono również bezpłatne. Zapraszamy do sanktuarium w najbliższą niedzielę. Spotkanie potrwa od godziny 10 do 15.
0: Mówiła Maria Nowakowska, koordynatorka promocji w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu.
9: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Władze Konina proszą mieszkańców o udział w anonimowej ankiecie, której pytania dotyczą tego, jak się nam tutaj żyje. A dokładnie chodzi o aktualizację strategii rozwoju Konina. Badanie dotyczy oceny warunków życia, oczekiwanych zmian oraz najważniejszych inwestycji na terenie miasta. Ankieta jest dostępna jeszcze przez niespełna tydzień do 20 maja. Można ją wypełnić na przykład w aplikacji M-Mieszkaniec. Wśród pytań między innymi o to, czy w najbliższym czasie zamierzamy wyprowadzić się z Konina, z jakich powodów i dokąd, albo czy w ostatnich 5 latach jakość życia w naszym mieście uległa poprawie. Mieszkańcy proszeni są też o opinie w zakresie dostępności i cen mieszkań, stawek najmu, możliwości zatrudnienia, wysokości płac, dostępu do przedszkoli, szkół podstawowych, średnich i studiów, albo edukacji policjalnej. Pojawia się także temat rozrywki, kultury, sportu, bezpieczeństwa, lokalnego patriotyzmu, przyrody, zabytków, opieki zdrowotnej, komunikacji miejskiej, dróg czy ścieżek rowerowych. Mieszkańcy wypełniający taką anonimową ankietę mogą także wskazać, jakie mają oczekiwania od władz i w jakim kierunku rozwoju w ciągu najbliższych 5 lat powinien podążać Konin. Teraz ciekawostka z nadleśnictwa Turek. Kilka dni temu po raz kolejny odbyło się tam obrączkowanie piskląt bielika. To już coroczna tradycja realizowana wspólnie z Komitetem Ochrony Orłów. Turkowskie bieliki to prawdziwi deweloperzy, co sezon budują nowe gniazdo, zmieniają jego lokalizację i wybierają inne drzewa na swoje imponujące konstrukcje. Obrączkowanie pozwala naukowcom i przyrodnikom śledzić losy młodych ptaków, ich wędrówki, długość życia, miejsce zakładania nowych gniazd czy sukces dęgowy. Zebrane informacje pomagają lepiej poznawać ten wyjątkowy gatunek i skuteczniej go chronić. I to właśnie takie działania realnie przyczyniają się do ochrony bielika, jednego z największych i najbardziej majestatycznych ptaków drapieżnych w Polsce. I skoro jesteśmy na ziemi tureckiej, to mam też zaproszenie do Tuliszkowa, a dokładnie do filii Miejsko-Gminnej Biblioteki w Smaszewie 21 maja, czyli równo za tydzień, w czwartek. W godzinach od 13 do 17 będą odbywać się tam warsztaty z makramy. Jeśli ktoś nie może dotrzeć do Smaszewa, to może stawić się w głównej bibliotece w Tuliszkowie, ale we wcześniejszych godzinach od 9 do 13 na te międzypokoleniowe zajęcia aktywizujące społeczność trzeba się jednak wcześniej zapisać. Wiktor Waligura będzie gwiazdą koncertu To Nasz Festiwal podczas Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Co roku w czasie tej prestiżowej imprezy, oprócz biletowanego wielkiego koncertu galowego, organizowany jest także bezpłatny i otwarty dla publiczności koncert w centrum miasta. Tym razem wydarzenie z okazji otwarcia festiwalu uświetni utalentowany młody piosenkarz Wiktor Waligura. Wokalista zadebiutował autorskim utworem zaledwie 2 lata temu, a już ma na swoim koncie pierwszy album, statuetkę Fryderyka, występy na największych festiwalach w Polsce, jak Open Air, Męskie Granie czy Sopot Hit Festival. Wiktor koncertował w największych klubach w kraju, promując swój album, a 11 czerwca o godzinie 20 zaśpiewa na Placu Niepodległości przed Konińskim Centrum Kultury.
10: Cześć, to Wiktor Waligura. Serdecznie zapraszam Was już 11 czerwca na Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca To Nasz Festiwal w Koninie, na plac przed Konińskim Centrum Kultury. 11 czerwca, do zobaczenia.
0: Zapraszamy, a teraz ciekawostka dla tych, którzy marzą o odważnej służbie. 30 maja od godziny 9 do 13 w stolicy naszego województwa odbędzie się dzień otwarty Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Zainteresowani Wielkopolanie będą mieli możliwość złożenia podania do szkoły, zapoznania się ze specyfiką służby oraz uzyskania niezbędnych informacji dotyczących procesu naboru i kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa. Znamy już dokładny program Kwiatowego Festynu Miejskiego, imprezy, która odbędzie się w przedostatnią niedzielę miesiąca w Starym Koninie. Będą bezpłatne konsultacje ogrodowe, kolorowe tatuaże i warkoczyki oraz wystawa obrazów Donata Dolaszyńskiego. Przede wszystkim jednak ma być kiermasz kwiatów i roślin od konińskich ogrodników. Warsztaty i animacje dla dzieci, tworzenie kompozycji kwiatowych oraz malowanie doniczek, warsztaty budowania budek lęgowych dla ptaków, spotkanie z żywymi pszczołami, które są wielkimi sprzymierzeńcami wszelkich roślin. Będą też występy artystyczne dzieci i młodzieży, gry i zabawy oraz aktywności sportowe, do tego edukacja ekologiczna i konkursy, a także strefa relaksu i gastronomii. I to wszystko 24 maja w godzinach od 11 do 17 na bulwarze nadwarciańskim. Konińskie bulwary jeszcze nigdy nie były tak zielone, jak stanie się to za nieco ponad tydzień. Zapraszamy wtedy nadwarte na starówkę. Zapraszamy też do koła. We wnętrzach tamtejszej miejskiej i powiatowej biblioteki publicznej odbędzie się wernisaż niezwykle lokalnej wystawy. I to już jutro, w piątek, 15 maja o godzinie 16.30 w czytelni przy ulicy Kolejowej. Zaprezentowana zostanie wystawa pod tytułem Koło w latach 1945-1948. Zakończyła się realizacja kolejnej inwestycji drogowej na terenie powiatu tureckiego. Tym razem prace objęły drogę na odcinku Miłaczew-Miłaczewek w gminie Malanów. W ramach zadania pod nazwą Likwidacja zaniżeń i wymiana odcinka nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej wykonano 2 odcinki drogi o łącznej długości 1 km i 100 m. Pierwszy z fragmentów miał długość 650 metrów, natomiast drugi odcinek 450. Za drogę między Rachową a Porożem odpowiadała gmina, a za pracę w Miłaczewie powiat. Mieszkańcy mają teraz wyremontowaną nawierzchnię oraz pobocza. Całkowita wartość zadania wyniosła 485 tysięcy złotych. Ważne jest znaczenie zrealizowanej inwestycji, ponieważ poprawie uległo tam bezpieczeństwo dzieci, które codziennie uczęszczają do szkoły w Miłaczewie. A teraz zaproszenie na koszykarskie emocje. W najbliższą sobotę o godzinie 13 Mustang Konin rozegra rewanżowy mecz z IKS-em GTM-em Konstancin. W poprzedni weekend Koninianie wygrali. Teraz też liczą na sukces, ale jak zawsze przyda się im obecność kibiców. Sobotnie starcie w hali sportowej przy ulicy Węglewskiej w Kazimierzu Biskupim. Jeśli ktoś nie może przyjechać, będzie transmisja na Facebooku Mustanga. To jedna z najlepszych w Polsce drużyn koszykarzy na wózkach. Kolejny sukces jednej z najlepszych szkół w Koninie. Tym razem pod względem aktywności młodzieży wykraczającej poza lekcyjne obowiązki. Drugie liceum ogólnokształcące imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na 5. osiedlu uplasowało się na 75. miejscu spośród 507 placówek w całym kraju w rankingu dotyczącym olimpiady zwolnieni z teorii. Ten ranking został oparty na wynikach prawdziwych projektów społecznych, które realizowała m.in. konińska młodzież. W skali województwa wielkopolskiego nasze drugie LO zajęło 8. miejsce spośród 58 placówek w regionie. Zwolnieni z teorii to oddolne inicjatywy nastolatków. Radio Konin FM w poprzednich latach było partnerem kilku takich projektów realizowanych przez uczniów drugiego liceum. Ich działania polegały na przykład na organizacji spotkań z psychologami dla społeczności i młodzieży z całego miasta, na organizowaniu warsztatów międzypokoleniowych z udziałem seniorów albo na akcji na ulicach największych wielkopolskich miast, która miała na celu poprawić samopoczucie mieszkańców naszego województwa. Uczniowie drugiego ogólniaka udowadniają, że ich szkoła jest miejscem nie tylko do osiągania wysokich wyników na maturach, ale także do realizowania życiowych pasji dobrych dla społeczeństwa. W Słupcy powstaje miejsko-powiatowy oddział wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. 25 maja mają odbyć się wybory władz tej organizacji dbającej o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad jeziorami. W spotkaniu inauguracyjnym udział wzięli starosta słupecki Marek Dąbrowski, wójt gminy Ostrowite Mateusz Wojciechowski, Jakub Gwit, wójt Powidza, wiceprezes wielkopolskiego WOPR-u Marek Frąckowiak, członek zarządu i koordynator grup operacyjnych Tomasz Dębski, członek zarządu WOPR Konin Małgorzata Huda oraz członkowie drużyn zrzeszonych wokół Jeziora Powickiego. To spotkanie było ważnym krokiem w kierunku dalszego rozwoju struktur wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w regionie oraz jeszcze lepszej współpracy na rzecz bezpieczeństwa nad wodą. W powiecie słupeckim najwięcej turystów, zwłaszcza miłośników żeglowania i sportów wodnych, przyciąga Jezioro Powickie, będące największym naturalnym zbiornikiem wodnym w Wielkopolsce. Jednak z każdym sezonem coraz większą atrakcją staje się teren nad Jeziorem Słupeckim, gdzie zbudowano słynne już na cały kraj okrągłe pomosty oraz basen w jeziorze, za sprawą którego plażowicze mogą pływać w części kąpielowej zbiornika bez względu na jakość wody w reszcie jeziora.
11: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Trwają zapisy na coroczny bieg po szpik organizowany przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego imienia Stefana Batorego w Starym Koninie. Zawody pod hasłem Podaruj komuś szansę na życie odbędą się 29 maja o godzinie 10 na Bulwarze Nadwarciańskim. Główną nagrodą będzie weekend w Karpaczu, a ta nagroda zostanie wylosowana spośród numerków startowych po zakończeniu biegu. Szkoły podstawowe zmierzą się na dystansie 1 km/200 m, a średnie oraz dorośli będą mieć do pokonania dystans wynoszący 2 400 km. To będzie trzecia edycja biegu po szpik w Koninie. Tymczasem rzućmy okiem na inwestycje w regionie. W Brzeźnie odbyła się dyskusja z mieszkańcami dotycząca planowanej modernizacji ulicy Sosnowej. Zapadła decyzja, że chodnik powinien jednak znaleźć się po obu stronach jezdni. To rozwiązanie wymagałoby przesunięcia ogrodzeń w głąb posesji, co wiązałoby się z koniecznością wykupu fragmentu gruntów. Projektant ma teraz przygotować dwa kolejne warianty z chodnikami po jednej i po drugiej stronie ulicy. Po opracowaniu nowych propozycji odbędzie się kolejne spotkanie z mieszkańcami Brzeźna. Będą wtedy mogli wybrać najbardziej odpowiadający im wariant oraz zdecydować, czy są gotowi przesunąć swoje ogrodzenia w głąb działek. Nawet w niewielkiej gminie możliwa jest realizacja ambitnej inwestycji służącej rozwojowi kultury fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców. Podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Wielkopolski Stowarzyszenia Gmin i Powiatów rozmawiano o praktycznych aspektach odzyskiwania podatku VAT od inwestycji publicznych na przykładzie budowy basenu przyszkolnego w Rakoniewicach. Ten projekt został przygotowany właśnie w sposób umożliwiający efektywne odzyskanie podatku, co pozwoliło ograniczyć koszty inwestycji i lepiej wykorzystać środki publiczne. Ale podczas posiedzenia komisji poruszony został także inny ważny temat dla samorządów z naszego regionu. Dyskusja dotyczyła proponowanych zmian w kryteriach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2027 oraz stanowiska wielkopolskich samorządów wobec tych nowych propozycji. Mówiono m.in. o wpływie nowych zasad na dostępność środków dla jednostek samorządu terytorialnego, o znaczeniu kryteriów bezpieczeństwa i transportu oraz o doświadczeniach z poprzednich naborów. A teraz lokalny sport i gmina Władysławów. Dziś ruszył tam cykl czwartków lekkoatletycznych. Biegi do kilometra, skoki w dal, wzwyż, rzuty piłeczką palantową czy pchnięcie kulą o wadze do 3 kg. To wszystko na terenie zespołu boisk Orlik we Władysławowie w powiecie tureckim, począwszy od dzisiejszego czwartku, a potem jeszcze za tydzień, czyli 21 maja, później 28 i jeszcze 18 czerwca, zawsze o godzinie 16. Władze Konina szukają osoby chętnej pokierować się przedszkolem w likwidacji. Chodzi o placówkę pod tęczą numer 31 na Zatorzu przy Różyckiego. Ma ona działać jeszcze przez 3 lata i stopniowo być wygaszana, ale ktoś musi przez ten czas przedszkolem zarządzać. Dotychczasowa dyrektorka zrezygnowała. Kandydaci mogą składać podania do 19 maja. Tymczasem w Ślesinie coraz bardziej realny staje się Uniwersytet Trzeciego Wieku. 20 maja w przyszłą środę o 16 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ślesin przy ulicy Młodzieżowej odbędzie się spotkanie seniorów zainteresowanych powstaniem tam takiego uniwersytetu zainteresowań dla emerytów. Zostanie wtedy wyłoniona grupa inicjatywna odpowiedzialna za formalne założenie i rejestrację stowarzyszenia oraz będą przyjmowane oficjalne zgłoszenia i wypełniane deklaracje członkowskie. Zostaną też przeprowadzone konsultacje w zakresie wyboru profilu przyszłych zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ślesinie. Z kolei Urząd Miasta i Gminy Golina zachęca koła gospodyń wiejskich oraz ochotnicze straże pożarne, by wnioskowały o mini-granty w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Oprócz KGW i OSP o dofinansowanie do 12 tysięcy złotych mogą ubiegać się również domy kultury czy biblioteki działające w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców. Nabór wniosków potrwa do 10 czerwca. Szczegóły na golina.pl. Bohaterowie pracy organicznej w Wielkopolsce teraz mogą być także w szafie każdego z mieszkańców. W sklepie stacjonarnym Muzeum Powstania Wielkopolskiego czekają już wyjątkowe koszulki z wizerunkami Emilii Strzelnieckiej, Dezyderego Chłapowskiego i Karola Marcinkowskiego, czyli postaci, które zmieniły Wielkopolskę dzięki wiedzy, pracy i społecznemu zaangażowaniu. Teraz duch pracy organicznej może towarzyszyć nam każdego dnia. Przypomnijmy, że w Poznaniu trwa budowa nowego gmachu muzeum. Do tej inwestycji dołożyło się już wiele lokalnych samorządów z całego województwa, także z okolic Konina, a mieszkańcy regionu mogą w dalszym ciągu kupować cegiełki będące naszym wkładem finansowym w tę kosztowną inwestycję. Tymczasem w Koninie, w Centrum Kultury i Sztuki, trwają przygotowania do ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby. Festiwal Okwa odbędzie się w dniach od 4 do 7 czerwca. Zachęcamy, by skorzystać z tej okazji i wybrać się wtedy na pokazy niebanalnego kina. Będzie też coś dla najmłodszych wielbicieli filmów. CEKiS pokaże The Best of Opla, Teraz dzieci mają głos. Będzie to wyjątkowy zestaw prezentujący najnowsze polskie filmy animowane, skierowane do dzieci w wieku wczesnoszkolnym od 6 do 10 lat. Wszystkie tytuły brały udział w ogólnopolskim festiwalu polskiej animacji Opla. Taki specjalny seans będzie w niedzielę, 7 czerwca o 11 w sali kina Konesera w Oskardzie w Koninie. Obowiązują bezpłatne wejściówki. Wciąż farmerzy z naszego województwa z niepokojem patrzą na otwarcie się unijnego rynku na kraje Mercosuru. Do bieżących doniesień odniósł się europoseł z Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Hetman, który reprezentuje Wielkopolskę.
12: Pamiętacie, jak Konfederacja i PiS grzmieli, że klauzule ochronne w umowie Mercosur są martwe, że to pic na wodę, że nigdy nie zadziałają. I co? I to, co zawsze. Dezinformowali. Właśnie Komisja Europejska poinformowała, że Brazylia nie znalazła się na zaktualizowanej liście państw dopuszczonych do eksportu produktów zwierzęcych na teren Unii Europejskiej. Oznacza to, że Brazylia z powodu niespełnienia unijnych wymogów dotyczących antybiotyków nie może eksportować do Unii Europejskiej m.in. wołowiny, drobiu, jaj, produktów akwakultury, miodu, koni oraz osłonek jelitowych. To jest najlepszy dowód na to, że unijne bezpieczniki działają. Rolników nie trzeba straszyć. Rolników trzeba umieć skutecznie chronić. Nie wierzcie i nie dajcie się nabierać populistom, którym tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie na zasięgach na ich TikTokach.
0: Przypomnijmy, że najlepszym sposobem na ratowanie polskiego, a w szczególności naszego regionalnego rynku producentów żywności, jest kupowanie wyrobów, które są wytwarzane tu, na miejscu. Wielkopolska Izba Rolnicza od miesięcy, także w powiecie konińskim, prowadzi kampanię informacyjną, w której przekonuje mieszkańców województwa do robienia świadomych zakupów. Powinniśmy w sklepach zwracać większą uwagę na kraj pochodzenia. Chodzi nie tylko o to, by kupować lepszej jakości żywności, ale także, by wspierać miejscowe firmy i naszych farmerów. Do końca tego roku planowana jest realizacja dwóch inwestycji drogowych na terenie gminy Kramsk, która otrzymała kolejne dofinansowanie od samorządu województwa wielkopolskiego. Jedno na przebudowę drogi w miejscowości Pogorzałki, drugie na budowę mostu obiektu inżynierskiego w miejscowości Lutnia. Przekazane przez Urząd Marszałkowski środki pochodzą z funduszu na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z których oprócz Kramska korzysta bardzo wiele samorządów w powiecie konińskim. Tymczasem urzędnicy z miasta i gminy Kleczew zachęcają mieszkańców, którzy planują wymianę starego kotła, by skorzystali z pomocy eksperta, czyli gminnego doradcy klimatycznego. Zgodnie z uchwałą antysmogową dla województwa wielkopolskiego, kotły bezklasowe powinny zostać wymienione na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła. Mieszkańcy gminy Kleczew mogą liczyć na pomoc w doborze nowego źródła ogrzewania. Informacje o dostępnych programach dofinansowania, na wsparcie przy wypełnieniu wniosków oraz na doradztwo w zakresie oszczędności energii i poprawienia efektywności efektywności energetycznej budynku. Można po prostu przyjść do urzędu albo porozmawiać telefonicznie. Dla wygody mieszkańców istnieje też możliwość dojazdu doradcy bezpośrednio do osoby zainteresowanej. Taki doradca z urzędu bezpłatnie i bez promowania konkretnej firmy wskaże, jakie rozwiązania w przypadku danego domu mogą być najkorzystniejsze. Jeśli tym razem nic nie stanie na przeszkodzie, to w 2029 roku będziemy mieć polski samochód elektryczny. Podczas posiedzenia podkomisji do spraw sprawiedliwej transformacji koniński poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Piotr Nowak pytał, jaka jest pewność, że ten program skończy się sukcesem w przeciwieństwie do Izery, której produkcja ostatecznie nie ruszyła. Okazuje się, że różnica jest w finansowaniu. Obecnie planowany elektryczny samochód ma powstać dzięki unijnym środkom z Krajowego Planu Odbudowy. To 4,5 miliarda złotych. Polska ma już także wybranego partnera technologicznego, firmę z Tajwanu, która również wyłoży na ten cel własne środki. Koniński parlamentarzysta wyjaśnia, że ten samochód w 70% będzie wykonany przez polskie firmy. Na ulicach Konina już teraz można zauważyć coraz więcej elektryków. Wiele osób zakupiło je, sięgając po dofinansowania. Takie auta w tej chwili mają sens w przypadku, gdy ktoś posiada własny dom z fotowoltaiką i najlepiej z magazynem energii. Niestety będzie trzeba długo poczekać, aż na samochody elektryczne będą mogli pozwolić sobie mieszkańcy bloków. Nawet jeśli na osiedlach staną kiedyś ładowarki, będzie to opłacalne dopiero wtedy, gdy dachy bloków zostaną uzbrojone w panele fotowoltaiczne do produkcji taniego prądu. Samorząd Konina już zaczyna odczuwać skutki wyższych cen paliw, które wzrosły w wyniku wojny wywołanej przez Donalda Trumpa i Benjamina Netanyahu. Miasto musi pokryć różnicę między kosztami a dochodami w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, a ta kwota w tym roku może sięgnąć 500 000 zł. Część tej sumy stanowią wydatki związane właśnie z transportem śmieci, czyli z ceną paliwa. Do tego dochodzą koszty zwiększonej liczby odpadów wielkogabarytowych oraz inne opłaty, które ponosi samorząd. Jednocześnie Urząd Miejski prognozuje zmniejszenie ilości odbieranych od mieszkańców tworzyw sztucznych. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej może coraz rzadziej wysyłać śmieciarki po zawartość koszy na plastik, bo przez system kaucyjny konianie wyrzucają ich mniej do przyblokowych kontenerów. W tym przypadku PGKiM będzie mogło nieco zaoszczędzić. Ale nie wiadomo jeszcze, jak ten spadek odbije się na działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. A teraz dobra informacja z samorządu województwa.
13: Znajdujemy się przy bardzo ruchliwej drodze wojewódzkiej numer 470 Kalisz-Turek. Od wielu lat poprawiamy bezpieczeństwo, budując ścieżki pieszo-rowerowe. Właśnie został rozstrzygnięty przetarg na budowę kolejnego odcinka, ponad 2 kilometrów ścieżki z Florentyny do Skarszewa. Wartość tego zadania to 2 800 000 zł, a zadanie ma być wykonane do 22 września. W ten sposób chcemy, by przy całej drodze wojewódzkiej powstała ścieżka pieszo-rowerowa. Zależy mi na tym, żeby ona dotarła aż do miejscowości Bulko i docelowo do Kalisza. To jest kolejny bardzo ważny krok w tym kierunku, także bardzo się cieszę, że to bezpieczeństwo cały czas się tutaj zwiększa i że mieszkańcy mogą z tych ścieżek korzystać.
0: Mówił wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. Jest kolejny komunikat w sprawie nieprzyjemnych zapachów, na które skarżą się mieszkańcy Turku. Tamtejszy PGKiM podkreśla, że nie kwestionuje występowania okresowych uciążliwości zapachowych w rejonie ulic Kolskiej Szosy, Jana Pawła II, Chopina, Zdrojek czy Szadowa. Zjawisko takie występowało już okresowo w kwietniu i maju ubiegłego roku i było przedmiotem kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości w pracy oczyszczalni ścieków, ani nie potwierdziła, by oczyszczalnia była źródłem od W marcu, kwietniu i maju tego roku problem ponownie się pojawił. W związku z tym miejska spółka podjęła wielokierunkowe działania mające na celu ustalenie źródła powstawania nieprzyjemnych zapachów. Od 13 kwietnia trwała kontrola oczyszczalni ścieków prowadzona przez WIOŚ. Niezależnie od tego sama spółka wystąpiła do inspektoratu o przeprowadzenie badań wód deszczowych i odwodnieniowych płynących kanałem Obrzębińskim wzdłuż oczyszczalni ścieków. Wykonano także badania dotyczące ścieków dopływających do oczyszczalni miejską kanalizacją sanitarną, a więc przed procesem oczyszczenia. Podwyższone parametry zanieczyszczeń wynikały tam z przekroczeń przez 2 podmioty gospodarcze, które zostały już obciążone dodatkowymi opłatami do czasu przywrócenia wymaganych parametrów. W ciągu ostatniego roku spółka nałożyła takie dodatkowe opłaty w sumie na 5 podmiotów korzystających z miejskiej kanalizacji sanitarnej na łączną kwotę około 470 tysięcy złotych. Ponadto okresowo zwiększone parametry zanieczyszczeń w ściekach występowały już wcześniej i nie miały bezpośredniego związku z pojawieniem się odorów. Rurociągiem tłocznym ścieki przepływają cyklicznie co około 5-15 minut w ciągu doby. Podwyższone parametry ścieków są skutecznie neutralizowane w procesach technologicznych oczyszczalni, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do środowiska zgodnie z obowiązującym pozwoleniem oraz obowiązującymi normami, czytamy w komunikacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku. W przyszłym miesiącu w naszym mieście odbędzie się najstarszy w Polsce festiwal filmów niezależnych. Gościem specjalnym OKWA będzie Marian Dziędziel.
14: Fenomen tego aktora polega na tym, że choć kreuje on zazwyczaj drugoplanowe postaci, to robi to w tak wyrazisty i charakterystyczny sposób, że właśnie jego role zapadają w pamięć. Choć film zadaje groźne pytania, to odpowiada na nie ze śmiechem, pisze w recenzji Łukasz Maciejewski, który poprowadzi spotkanie z naszym gościem. Zapiski śmiertelnika to czarna komedia, która w nietuzinkowy sposób opowiada o kryzysie męskości. Marian Dziędziel w filmie Macieja Żaka gra ojca, a właściwie ducha ojca, który próbuje odwieść swojego syna od popełnienia samobójstwa, choć sam właśnie tak zakończył życie. Marianowi Dziędzielowi na ekranie towarzyszą Ireneusz Szczop, Magdalena Boczarska czy Agnieszka Popławska. Nie przegapcie takiego seansu i spotkania. Szykujcie się na niesamowity wieczór z barwną postacią polskiego kina. Ten wybitny, znany i nagradzany aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i dubbingowy spotka się z widzami tuż po projekcji filmu Zapiski śmiertelnika w piątek, 5 czerwca o 18:30 w kinie Oskard.
0: Mówiła dyrektorka festiwalu OKWA w Koninie Paulina Pochłyska-Wojtak. Przypomnijmy, że do części konkursowej zgłoszono 268 produkcji, z których od 4 do 7 czerwca widzowie zobaczą 56 najciekawszych. Filmowe obrazy zostaną podzielone na kilka kategorii. Film niezależny, studencki i amatorski, w tym dokumenty czy animacje. Ich twórcy pochodzą z Łodzi, Wrocławia, Gdańska, Krakowa i wielu innych miast. Ogólnopolski konkurs filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby odbędzie się w naszym mieście już po raz 72. Pełen program tego, co będzie działo się w Oskardzie, jest na stronach internetowych Centrum Kultury i Sztuki. Premiera najnowszego widowiska Top Dance Konin Wyspa miała miejsce 11 maja na scenie CKIS Domu Kultury Oskard. Widzowie zobaczą je ponownie 18 maja, a dla tych, którym nie udało się zakupić biletów w tych terminach, mamy dobrą wiadomość. Top Dance z Konińskiego Centrum Kultury zatańczy Wyspę ponownie w październiku. To przepiękna, barwna i mądra opowieść o miłości, zaufaniu i siostrzeństwie, wyrażona tańcem i muzyką. Zachęcamy do śledzenia repertuaru na stronie KCK. Widowisko zatytułowane Wyspa jest o tym, że nikt z nas nie jest sam i że miłość pokona wszystkie przeszkody, że empatia i kierowanie się sercem zawsze wygrywają. Inspiracją dla twórczyń spektaklu były bajki Disneya i osobiste podróże reżyserek Agnieszki Łapaj-Lewandowskiej i Katarzyny Łapaj-Strzykowskiej do krajów latynoamerykańskich, które sięgnęły po muzykę hawajską, afrykańską, kolumbijską i brazylijską. Stąd w Wyspie widzowie zobaczą wiele barw, usłyszą niesamowitą muzykę i poczują energetyczne rytmy, przenosząc się na chwilę do innego świata. Saga ludu, którą znakomite choreografki obsadziły w magicznej krainie, toczy się na wyspie pośród oceanu. Jej mieszkańcy mają poczucie, że są wybrani, wyjątkowi. Na ich czele stoi wódz, ojciec dwóch dziewcząt, a nad szczęściem wszystkich czuwa moc. Pewnego dnia na brzeg sztorm wyrzuca obcego o imieniu Kai i to zmienia wszystko. W wyspie tańczą tancerki i tancerze Top Dance z Konińskiego Centrum Kultury oraz soliści Olga Koprowska, Adrianna Gamińska i Mateusz Kurzawa. Choreografię stworzyły Agnieszka Łapaj-Lewandowska, Katarzyna Łapaj-Strzykowska, Martyna Kulik oraz Natalia Poprawska, scenografię Henryk Jeziorski, kostiumy Baletik Atelier, a autorką plakatu jest Marta Kornalska. Wyspa zostanie zaprezentowana na deskach Konińskiego Centrum Kultury, które wyprodukowało w całości to widowisko 22 i 23 października dla szkół oraz 24 października dla pozostałej publiczności z miasta. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Bartosik podczas wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Sejmie dotyczącego problemów komunikacyjnych zabrał głos w sprawie transportu zbiorowego na trasie Konin-Turek.
15: Powiat turecki, miasto Turek w Wielkopolsce, ponad 80 tysięcy mieszkańców. Został uruchomiony tam program budowy kolei z Konina do Turku, Kolej Plus, i ten program przez obecną władzę został zniszczony. Mimo że podpisano umowy między marszałkiem województwa wielkopolskiego a Polskimi Liniami Kolejowymi, mimo że samorząd terytorialny zaangażował środki, samorządy gminne, samorząd powiatowy, to prawdopodobnie z przyczyn politycznych ten program został zlikwidowany. Projekt był już bardzo daleko posunięty, umowy zostały podpisane. Myślę, że należałoby też przeprowadzić postępowanie, kto odpowiada za wydatkowanie środków publicznych, które zostały po prostu zmarnowane i w poinformuje o tym komisję, czy jest szansa, abyście wrócili do tego projektu po przyznaniu się do błędu, jaki został wykonany z powodów politycznych.
16: Bardzo dziękuję, panie pośle.
0: Pytał parlamentarzysta z Turku. Przypomnijmy, jak już informowaliśmy w tym tygodniu na naszej antenie, po wakacjach PKS Konin na zlecenie marszałka województwa wielkopolskiego ma pilotażowo uruchomić przejazdy autobusowe z Turku do Konina i odwrotnie, skorelowane z rozkładem jazdy pociągów kolei wielkopolskich. Jeśli okaże się, że ma to sens, jest takie zapotrzebowanie, wówczas samorząd województwa zakupi oddzielną flotę. Podróż z Turku do na przykład Poznania z przesiadką w Koninie z autobusu na pociąg ma odbywać się na jednym bilecie. Takie hybrydowe rozwiązanie ma być tańsze od budowy linii kolejowej, której koszt szacowany był na 1,5 miliarda złotych, czyli 3/4 kwoty, jaką wydano na przekop Mierzei Wiślanej. Piasek z piaskownicy, opakowania po napojach, śmieci wrzucone do solanki i pozostawione wokół obiektu. Tak po weekendach wyglądają tężnie w Kłodawie. Wspólna przestrzeń w tym mieście została stworzona z myślą o zdrowiu, odpoczynku i chwili wytchnienia dla wszystkich mieszkańców. Niestety po raz kolejny zamiast służyć relaksowi wymagają one sprzątania i porządkowania. Władze Kłodawy zwracają się do mieszkańców, zwłaszcza do rodziców, którzy chyba niezbyt dokładnie opiekują się swoimi dziećmi, by wszyscy razem dbali o to miejsce. Tężnie to nie plac zabaw ani kosz na odpady. Stąd apel urzędników o odpowiedzialne korzystanie z tężni. Wyrzucajmy śmieci do koszy, dopilnujmy dzieci podczas zabawy i szanujmy pracę osób, które dbają o kłodawskie tężnie. Być może po tym weekendzie będzie tam w końcu panował porządek, to jednak zależy od rodziców dzieci. A teraz zaproszenie na imprezę dla grzecznych dzieci. Szkoła podstawowa nr 1 imienia Zofii Urbanowskiej w Starym Koninie organizuje festyny rodzinne w ogrodzie z okazji święta szkoły. Będą śpiewy i tańce, będzie też swojskie jadło i kawiarenka z własnymi wyrobami cukierniczymi. Do tego salonik piękności i rękodzieła oraz zabawa Tajemniczy Ogród. To wszystko na boisku przy Konińskiej 1 29 maja od 15. Jest nowy singiel młodej artystki z północy powiatu konińskiego do utworu zatytułowanego Nie chcę się obudzić. 24-letnia Elwira Zajdel z gminy Wierzbinek nagrała też teledysk w Paryżu. Można go już zobaczyć na YouTubie.
1: Opowiedz troszeczkę o jego powstaniu, pomyśle, jak doszło do tego utworu.
17: Pisząc tą piosenkę, uświadomiłam sobie, że to jest takie pożegnanie się z demonami, które każdy z nas ma, z takimi złymi chwilami w życiu.

0: Kropka. Muzykę do tego singla robił mi cały skład Darii Zawiałow.
1: Powiedz troszeczkę o sobie. Skąd jesteś? Skąd pasja do tworzenia muzyki?
0: Pochodzę z powiatu konińskiego, a pasja do muzyki zaczęła się już w wieku, kiedy ja byłam dzieckiem. Myślę, że to było 5 lat, kiedy stawałam na schodach i to była moja scena i śpiewałam Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Moi rodzice tworzyli dla mnie scenę. Schodzili się sąsiedzi, także już to byli moi pierwsi słuchacze. Jestem za to bardzo wdzięczna teraz w życiu dorosłym, bo uważam, że takie momenty, które tworzą rodzice, bardzo kształtują dziecko.
2: Całej rozmowy Darka Michalaka z Elwirą Zajdel będzie można wysłuchać na naszej antenie w weekendowych rozmowach o regionie. Drobne inwestycje, ale potrzebne. W Smaszewie koło Tuliszkowa wymieniono dach świetlicy wiejskiej, a wewnątrz obiektu wykonano podwieszony sufit z oświetleniem. Kosztowało to ponad 637 tysięcy złotych. Z kolei w Brannie koło Żgowa na ścianie remizy OSP zamontowana została kapsuła z defibrylatorem. Pomógł w tym między innymi Fundusz Sołecki. A w Krzymowie podpisano już umowę na budowę nowego Orlika za prawie 2 miliony. Ma być gotowy za rok. Tymczasem wróćmy do przyznanej w tym tygodniu nagrody wielkopolskich czytelników dla autorów książek z naszego województwa. Laureatem w kategorii literatura dla dorosłych został w tym roku Mikołaj Grynberg za esej Rok, w którym nie umarłem. W swojej najnowszej książce autor snuje poruszające refleksje na temat śmierci i życia. To intymne zapiski z okresu choroby serca, przeplatające się ze wspomnieniami o bliskich, którzy już odeszli. Z kolei w kategorii literatura dla dzieci nagrodzona została powieść Złodziejka Katarzyny Wasilkowskiej. To historia o presji, przyjaźni, pierwszych uczuciach i trudnych wyborach. Przypomnijmy, że nominowanych do trzeciej edycji Literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników zostało łącznie 10 książek. Wśród autorów wartych uwagi, którzy jednak ostatecznie nie zdobyli nagród, znaleźli się Jakub Małecki, Zeta Rudzka, Maciej Siembieda, Szczepan Twardoch, Michał Figura, Aleksandra Mizielińska i Daniel Mizieliński, Ania Franczak i Marianna Sztyma, Barbara Kosmowska i Emilia Dziubak oraz Wit Szostak. Osada Janoszkowo w Wąsoszach w gminie Ślesin otrzymała dofinansowanie z PFRON-u w ramach programu Samodzielność, Aktywność, Mobilność. Przyznane środki wesprą budowę mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością, wymagających wysokiego poziomu pomocy. Fundacja Podaj Dalej z Konina w dawnym ośrodku nad jeziorem tworzy miejsce, które ma dawać poczucie bezpieczeństwa, niezależności i prawdziwego domu. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu darczyńców oraz współfinansowany przez Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Mamy też dobre wieści z terenu gminy Stare Miasto, z placówki prowadzonej przez konińskie starostwo. Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych imienia Fryderyka Chopina w Żychlinie zdobyli główną nagrodę w 11. edycji konkursu Nasz pomysł na ochronę środowiska Zielone Przystanki Wielkopolski, organizowanego przez Samorząd Województwa. Celem tego konkursu było promowanie działań proekologicznych oraz rozwijanie kreatywnych pomysłów związanych z ochroną środowiska i ekologicznym stylem życia. Zwycięski zespół tworzyli Maja Kieliszkowska, Mateusz Woźniak oraz Nadia Zamiatowska, pracujący pod opieką Agnieszki Marciniak. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się w Poznaniu. Każdy z uczniów otrzymał rower oraz kask. Szkoła została dodatkowo wyróżniona nagrodą finansową w wysokości 5000 zł oraz pamiątkową statuetką. I tu warto dodać, że było to już kolejne wyróżnienie dla żychlińskiej placówki za proekologiczne działania. Koninianie sami stworzą dla siebie zieloną przestrzeń. Mieszkańcy osiedla Pątnów chcą zagospodarować na nowo teren przy Placu Zabaw. W przyszły czwartek odbędzie się tam wspólne sadzenie roślin. Dołączyć może każdy, trzeba tylko zabrać ze sobą jakieś przydatne narzędzia, na przykład grabki, łopatę, szpadel, konewkę czy miotłę. Po wspólnym wysiłku na wszystkich uczestników akcji czekać będzie grillowanie. Wydarzenie w Pątnowie sfinansowane zostanie ze środków budżetu miasta w ramach działań związanych z inicjatywami nadzorowanymi przez Centrum PISOP. 21 maja, godzina 15. Tymczasem sprawdźmy, jak miasto Koło przygotowuje się do Dnia Dziecka. Kino nad Wartą zaprosi najmłodszych widzów wraz z rodzicami na wyjątkowe przedpołudniowe seanse filmowe, które odbędą się 1, 2 i 3 czerwca. To będzie okazja, by wspólnie świętować w atmosferze pełnej radości, bajkowych historii i kinowych emocji. Na widzów czekają filmy familijne i animacje, które przeniosą dzieci do świata niezwykłych przygód, humoru oraz wzruszeń. Już teraz można dokonywać rezerwacji. Tymczasem w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupcy trwają przygotowania do Spartakiady Osób Niepełnosprawnych. Zawody współorganizuje Stowarzyszenie Gramy Dalej ze Strzałkowa. Spartakiada odbędzie się 18 czerwca o 11 na Stadionie Leśnym przy Gajowej. Zapisy przyjmuje Słupecki Mosir. Znamy programy tegorocznego święta Ziemi Rychwalskiej. Impreza odbędzie się 13 i 14 czerwca. Pierwszego dnia zabawa zacznie się o godzinie 17. Na sam początek na scenie zaprezentuje się szkolna estrada. Po dwugodzinnych występach młodzieży zaśpiewa uczestniczka telewizyjnego show The Voice Kids Lena Kraska. Potem o 19.30 na scenie w Rychwale pojawi się pierwsza gwiazda święta miasta i gminy, a będzie to Roni Ferrari. Następnie o 21.00 koncert zespołu Defis, a później dyskoteka z DJ-em Marco R. Drugi dzień Rychwaliów zacznie się od występów szkolnej estrady już od 15.00. W międzyczasie zostaną wręczone nagrody dla najbardziej wyróżniających się mieszkańców. O godzinie 18.00 zagra orkiestra Denta Quantum, o 19.00 koncert Caroline, a o 20.30 gwiazda wieczoru zespołu Weekend. Na stadionie miejskim nie zabraknie także wesołego miasteczka i ogródków biesiadnych. To będzie już 27. edycja Rychwaliów. Tymczasem na północy powiatu konińskiego ruszyły zapisy na 8. bieg wilczyński i marsz z kijkami. Nieważne, czy biegniesz po rekord życiowy, czy po prostu chcesz spędzić aktywnie czas. Liczy się ruch, radość i wspólna energia. Zachęca Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie. Zawody odbędą się 13 września o 13.00. Zapisy przez serwis dostartu.pl. 2 czerwca o 16.00 na stadionie Przydmowskiego zostaną przeprowadzone testy sprawnościowe do klas Mistrzostwa Sportowego Górnika Konin. To warunek dla tych, którzy chcą uczyć się w przyszłym roku szkolnym na specjalnych kierunkach w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki oraz w technikum Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego. Młodzi sportowcy muszą przejść testy motoryczne i właśnie piłkarskie oraz tak zwany test mecz. Odbędą także spotkania z trenerami. Nauka w klasach Górnika oznacza treningi w ramach zajęć szkolnych, jasną ścieżkę rozwoju do piłki seniorskiej, profesjonalny sztab szkoleniowy, siłownię, saunę, odnowę biologiczną i treningi na boiskach trawiastych oraz ze sztuczną murawą. Jest też opcja nocowania w bursie szkolnej dla osób spoza Konina. Tymczasem przypominamy o wydarzeniu, które odbędzie się już jutro w Konińskim Centrum Kultury. Chodzi o trzeci krok akrobatyczny prezentujący piękno akrobatyki. Wydarzenie będzie miało charakter przeglądu i mini zawodów, w których liczy się nie tylko technika, ale również zaangażowanie, ekspresja i radość z pokazów. Wystąpią dzieci oraz młodzież uczestnicy zajęć akrobatycznych Justyny Spędrowskiej, pomysłodawczyni wydarzenia. W programie konkurs, prezentacje układów indywidualnych i grupowych oraz show łączący akrobatykę i gimnastykę artystyczną. W jury pracować będą instruktorka tańca, tancerka, choreografka i pedagog Marta Merdzińska, trenerka tańca i akrobatyki Julia Piotrowska i instruktorka tańca Klaudia Wadelska. Każdy zawodnik otrzyma medal i dyplom, a wyróżniający się akrobaci nagrody specjalne. Wstęp dla publiczności jest bezpłatny. Początek trzeciego kroku akrobatycznego 16 maja o godzinie 12.30 na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury przy Placu Niepodległości. Umowa podpisana już wkrótce. W różnych częściach gminy Stare Miasto powstaną wyjątkowe miejsca sprzyjające odpoczynkowi i kontaktowi z naturą. Przy Urzędzie, Orliku, szkołach w Starym Mieście, Liszcu Wielkim, Modle Królewskiej, Żdżarach i Żychlinie, a także przy Placu Zabaw w Żychlinie mieszkańcy zyskają ogrody sensoryczne wspierające rozwój dzieci i pobudzające zmysły. Ogrody też

0: i zobaczyć, jak utalentowani są najmłodsi mieszkańcy. A tymczasem Dom Kultury w Golinie zapowiedział już drugi powiatowy przegląd piosenki wakacyjnej. To konkurs skierowany do solistów z domów kultury i placówek edukacyjnych z terenu całego powiatu konińskiego. Najmłodsi mogą mieć zaledwie 4 lata, najstarsi 18. Utwory muszą być związane z tematyką wakacji lub lata zgłoszenia do końca maja. Przegląd piosenki wakacyjnej odbędzie się w Domu Kultury w Golinie 19 czerwca. Gmina Przykona zakończyła realizację 3 istotnych zadań inwestycyjnych prowadzonych w ramach Krajowego Planu Odbudowy, a chodziło o rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa. Był to pierwszy etap obejmujący odcinek o długości 536 metrów i 22 przyłącza. W drugim etapie w tej samej wsi powstało 400 metrów rur i kolejnych 21 przyłączy. Do tego zakupiono i zamontowano 535 sztuk wodomierzy z opcją zdalnego odczytu pomiarów. To wszystko przyczyni się do poprawy funkcjonowania infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Przykona, zwiększy efektywność zarządzania siecią oraz podniesie komfort mieszkańców dzięki nowoczesnym rozwiązaniom umożliwiającym zdalny odczyt zużycia wody. Tymczasem zbliża się jedno z barwniejszych wydarzeń w regionie. W przyszłym tygodniu, w niedzielę 24 maja o godzinie 14, rozpocznie się 7 jarmark wyszyński przy wieży zamkowej w Wyszynie. Czekać będą na nas wystawcy z różnych zakątków regionu i Polski, występy zespołów, atrakcje dla dzieci oraz mnóstwo smaków i dobrej zabawy. To okazja, by wspólnie spędzić czas w wyjątkowej, historycznej atmosferze. Z kolei już jutro na Konińskich Gosławicach Noc Muzeów. Warto zajrzeć tam od godziny 17. Będzie można bezpłatnie zwiedzić zamek i sąsiednie obiekty. Czekać będą działania artystyczne i animacje dla dzieci, spotkania z historią i tradycją, warsztaty rękodzielnicze i pokazy, koncerty i występy na żywo, rekonstrukcje historyczne oraz strefa relaksu w ogrodzie i coś dobrego do zjedzenia. Impreza na Gosławicach potrwa do północy. Zachęcamy, by w tę sobotę obskoczyć także inne muzea w Wielkopolsce, na przykład w Turku, Gnieźnie, Kaliszu czy Poznaniu.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Z inicjatywy prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Mieczysława Łuczaka WIR podjęła kolejne działania na rzecz ochrony farmerów. Skierowano pismo do wszystkich przewodniczących rad gminy z terenu naszego województwa, zawierające propozycje podjęcia uchwały chroniącej rolniczą funkcję wsi oraz określającej cechy charakterystyczne produkcji rolniczej jako działalności zgodnej z prawem i niezbędnej dla lokalnej gospodarki. Co roku powtarza się ten sam problem. Osoby, które wychowywały się w miastach i wybudowały się na wsi, często sprawiają kłopot rolnikom z tytułu, a to niezbyt przyjemnych zapachów, a to hałasów wcześnie rano lub późno w nocy, albo przeszkadzają im kombajny i inne maszyny, na które trzeba uważać na drogach. Wielkopolska Izba Rolnicza chce przywołać mieszczuchów do porządku. Nikt nie zmuszał ich do wyprowadzki z miasta, powinni więc z szacunkiem akceptować realia życia na wsi. Z Konina co roku część mieszkańców wyprowadza się do Starego Miasta, Brzeźna, Węglewa czy Rudzicy. Podyktowane jest to najczęściej większą niezależnością. Wydając niewiele więcej niż za mieszkanie u dewelopera, można zbudować własny dom bez sąsiadów za ścianą. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zwraca się do migrantów mieszkających w naszym mieście i okolicznych gminach z prośbą o wypełnienie ankiety. W internetowym badaniu opinii chodzi o wyciągnięcie wniosków w celu ulepszenia wsparcia, jakie oferują im pośredniaki. Jest to anonimowe. Tymczasem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku organizuje Dni Rodzicielstwa Zastępczego. Wydarzenie odbędzie się w Ranczo Targówka 3 czerwca od 16. Będą plenerowe gry i zabawy, spotkanie z przedstawicielami turkowskiego sanepidu, TGM Motor i ognisko z kiełbaskami. Z kolei Biblioteka Centrum Kultury w Kleczewie podpowiada idealny prezent na Dzień Mamy. Odbędzie się tam wyjątkowe spotkanie autorskie z Anną Karpińską, autorką poczytnych i uwielbianych przez czytelników książek obyczajowych, takich jak Nie wolno mi kochać ciebie, czy Kiedyś wyjdzie słońce. To okazja, aby porozmawiać o literaturze, emocjach i inspiracjach, które rodzą się w sercu pisarki. Po zakończeniu spotkania będzie możliwość zakupu książek oraz zdobycia osobistej dedykacji z autografem. Wstęp jest wolny, wystarczy 21 maja o godzinie 17 odwiedzić kleczewską książnicę przy ulicy Piłsudskiego. Prawie 500 000 zł otrzymało Centrum Usług Społecznych w Rychwale na wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej. Kobiety, dzieci, młodzież, osoby starsze oraz bezrobotni, w tym rodziny o niskich dochodach, mieszkańcy przechodzący na emeryturę i tracący pracę w związku z likwidacją kopalni oraz węglowej elektrowni, będą mogli wziąć udział w warsztatach kulinarnych, coachingowych czy specjalnych dla kobiet, albo skorzystać z usług logopedycznych, rehabilitacji i fizjoterapii. Tymczasem 23 maja na Kleczewskiej Malcie odbędą się obchody Gminnego Dnia Strażaka. Tego dnia od 15 będzie można zobaczyć pokazy sprzętu i działań ratowniczych oraz poskakać na dmuchańcach.

0: Idzie też do uroczystego poświęcenia pojazdów, które będą służyć w jednostkach OSP Kleczew oraz Sławoszewek. Tymczasem przypominamy o jutrzejszej otwartej sobocie w Zespole Szkół Technicznych, czyli dawnym hutniku w Starym Koninie. Tę dostosowaną do osób z niepełnosprawnościami placówkę z wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych będzie można zwiedzić 16 maja w godzinach od 9 do 13. Przypomnijmy też, że od jutra w Uniejowie będą dostępne nowe atrakcje Centrum Termalnego, a w całej okolicy na zwiedzających od wieczora do późnej nocy otworzą się placówki muzealne. Z kolei pojutrze, w niedzielę w Licheniu, 30-lecie obchodzić będzie Wielkopolska Izba Rolnicza. Tam odbędzie się festyn z wieprzowiną w roli głównej. Do władz Konina trafiła petycja przeciwko wycince drzew na Starówce. Zebrano około 200 podpisów, chodziło m.in. o wierzbę na Placu Zamkowym. W tym przypadku okazało się jednak, że miasto nie zamierza jej wycinać, ale mieszkańcy Starego Konina i tak chcą, by samorząd przyhamował z wycinką innych drzew na osiedlu. W czerwcu ma odbyć się spotkanie w tej sprawie, w którym być może udział weźmie miejski ogrodnik. Teraz zaglądamy do sąsiadów w Kozarzewie w gminie Kazimierz Biskupi. Trwają intensywne prace budowlane związane z realizacją ścieżki rowerowej wraz z kanalizacją deszczową. Jak donoszą radna Katarzyna Wiedera oraz sołtys Rajmund Dzwoniarski, roboty posuwają się w głąb miejscowości, stąd prośba do wszystkich mieszkańców oraz innych kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi, zwłaszcza przy wjeździe do szkoły podstawowej, gdzie występują utrudnienia i zwiększony ruch sprzętu budowlanego. Tymczasem ponad 1 100 000 złotych zostanie przeznaczone na działania społeczne w Wielkopolsce. Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Wsparcie otrzymały organizacje i podmioty realizujące działania na rzecz rodzin oraz osób z niepełnosprawnościami. W obszarze wsparcia rodziny dofinansowanie otrzymało 10 projektów, a w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami dofinansowano 14 zadań. To konkretne wsparcie dla organizacji, które każdego dnia pomagają mieszkańcom Wielkopolski, prowadząc działania społeczne, wspierają też rodziny i osoby potrzebujące oraz wyrównują szanse w lokalnych społecznościach. To już niebawem, bo jeszcze pod koniec miesiąca czeka nas kolejna środa z kinem niezależnym w Koninie.
1: Zanim oddamy się czterodniowemu świętowaniu podczas OKFA, Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych, to jeszcze w maju, w ostatnią środę miesiąca, zapraszamy na spotkanie z młodym polskim, bardzo obiecującym kinem w wydaniu Szkoły Filmowej w Łodzi. Ta jedna z najbardziej prestiżowych uczelni artystycznych na świecie jest od ponad 20 lat patronem artystycznym Konińskiego Festiwalu OKFA. Tym razem na ostatnim przedwakacyjną przerwą seansie Środy z Kinem Niezależnym zaprezentujemy wybrane produkcje laureatów 19 przeglądu filmów Szkoły Filmowej w Łodzi, który odbył się w kwietniu tego roku. Filmy fabularne, dokumentalne i animowane, poszukujące, odważne, bezkompromisowe. Nowe historie, świeże spojrzenia, niezwykłe wrażliwości. Nasi widzowie zobaczą krótkie metraże twórców, którzy jutro kształtować będą polskie kino, a już dziś mówią wyrazistym, autorskim językiem docenionym na najważniejszych polskich i międzynarodowych festiwalach. Na ten unikatowy, jedyny seans zapraszamy do Kina Kameralnego Centrum Kultury i Sztuki 27 maja o 18. Bilety do kupienia online, w kasie Oskardu lub w kinie kameralnym przy Okulnej bezpośrednio przed seansem. Serdecznie zapraszamy.
0: A na seans zapraszała Paulina Pokulska-Wojdak z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Konińska młodzież zamieni śmieci na pieniądze dla bezdomnych zwierząt. Uczniowie 3 liceum ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida rozpoczęli właśnie charytatywną akcję pod hasłem Nie wyrzucamy, a pomagamy. W kodu szkoły na Zatorzu stoi specjalny kontener na butelki kaucyjne oraz puszki. Wiele młodych osób nie chce biegać do sklepu ze śmieciami, by odzyskać kilka złotych za plastikowe butelki. Do tej pory lądowały one w koszach na szkolnych korytarzach. Teraz każdy może zrobić z nich pożytek na rzecz zwierząt z przytuliska przy ulicy Gajowej. Dzięki tej akcji czworonogi będą mieć zapewnione jedzenie, opiekę medyczną i potrzebne wyposażenie. Przy okazji przypominamy o tym, co wydarzy się w centrum miasta już za nieco ponad tydzień. Mieszkańcy po raz 12 pokażą wtedy swój sprzeciw wobec złego traktowania zwierząt. Konińskie Centrum Kultury organizuje kolorową paradę kuntelków i nie tylko. Spotkamy się w niedzielę 24 maja o godzinie 16 przy KCK, skąd wyruszy radosny spacer wokół Placu Niepodległości. To wydarzenie organizowane jest co roku z okazji Dnia Praw Zwierząt i znów będzie ono okazją do wspólnego świętowania, muzyki na żywo i pokazania, jak ważną rolę zwierzęta pełnią w naszym życiu. Na uczestników czeka kolorowa parada, psy otrzymają kotyliony, a ich opiekunowie chorągiewki. W trakcie wydarzenia zaplanowano również krótki występ uczestników zajęć wokalnych prowadzonych przez Martę Janczak i Annę Marciniak. Na zakończenie każdy piesek otrzyma pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek. Niewiele jest takich miejsc na mapie Konina, stąd trudno się dziwić, że wielu kierowców albo nie wie, o co chodzi z dziwnym niebieskim znakiem, albo celowo ignoruje go. Straż Miejska nie pierwszy raz wyjaśnia zasady strefy zamieszkania. Taki obszar obowiązuje od Placu Wolności aż po teren przed ratuszem. Chodzi o charakterystyczny znak z idącym mężczyzną, domem, samochodem i grającym w piłkę chłopcem. W strefie zamieszkania to nie kierowcy mają pierwszeństwo. Pieszy może poruszać się całą szerokością drogi, nie musi iść po chodniku i ma zawsze pierwszeństwo przed pojazdami, także przed rowerami i hulajnogami. Obowiązuje tam bezwzględne ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę, także dla rowerzystów nie są oni w żaden sposób zwolnieni z przepisów ruchu drogowego i co równie ważne, postój dozwolony jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych. Kierowcy nie mogą na przykład zatrzymywać się przed drogerią koło ratusza, muszą zaparkować tam, gdzie jest do tego wyznaczone miejsce. Dostawa towaru albo kurier nie są tu żadnymi wyjątkami od reguły. Konińska Straż Miejska prosi o zachowanie ostrożności i stosowanie się do oznakowania pionowego, które wita i żegna wjeżdżających do strefy zamieszkania na sterówce.
2: Ewa Pilarska-Banaszak, prezes zarządu Stowarzyszenia Halo, nauczyciel altówki w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie.
3: Porozmawiamy sobie o koncercie wykładowców trzecich warsztatów muzyki dawnej. Może najpierw pomówmy o samych warsztatach, na czym one polegały i kto w nich brał udział.
2: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie, to bardzo miłe. Tak, trzecie warsztaty muzyki dawnej już trochę są dla nas wspomnieniem, ale cały czas żywo obecne w naszej pamięci i w naszych duszach. Trzeci raz były zorganizowane w Państwowej Szkole Muzycznej w Koninie dzięki wsparciu Centrum Edukacji Artystycznej. Zaprosiliśmy ponownie pedagogów z Akademii Muzycznych z całej Polski, wybitnych znawców w zakresie muzyki dawnej. Główną ideą i celem tych warsztatów jest to, aby młodzież, dzieci, tak naprawdę przyjeżdżają już teraz z całego kraju do nas, mieli możliwość bez ingerencji, bez dużych nakładów takich czasowo, ale też często finansowych po prostu, w instrumenty, na których grają na co dzień w szkołach muzycznych, bo nie we wszystkich szkołach, to jest raczej mniejszość, że jest możliwość nauki na instrumentach dawnych, czyli na instrumentach, które mają jelitowe strony, inne smyczki, na klawesynach, pianoforty. To jest cały czas rzadkość. A jednak ten repertuar muzyki dawnej, czyli barok, klasycyzm, no to jest podstawa repertuaru, którego nauczamy w szkołach muzycznych i pierwszego, i drugiego stopnia. A dla mnie, jako dla praktyka, który na co dzień gra na instrumencie historycznym i który też uczy, wydaje się to bardzo cenne, żeby i nauczyciele, i uczniowie mieli możliwość takiego wejścia po prostu w ten rodzaj muzyki bez zbędnego teoretyzowania. Mhm. Po prostu spotkanie się ze strukturą i materią w najlepszym możliwym poziomie. Więc zapraszamy tutaj, no już teraz trzeci rok z rzędu, muzyków, którzy przywożą również swoje instrumenty, dzięki czemu mieliśmy możliwość, dzięki uprzejmości pani wykładowczyń z Akademii Muzycznej w Poznaniu, mieli możliwość grania na klawesynach, na pianoforte. Wszystkie instrumenty były przystosowane do stroju, który obecnie obowiązuje. On jest pół tonu wyższy niż to, jak grywano w XVIII wieku. Co jest również bardzo istotne, bo dzieci nie muszą przestrajać instrumentów, po prostu mają już gotowe narzędzia do tego, aby grać tak, jak grają na co dzień w szkołach. Warsztaty były dwudniowe, uczniowie byli w klasach wiolonczeli, skrzypiec, altówek, była klasa fletu w tym roku po raz pierwszy, z czego się bardzo cieszę. Byli również pianiści, byli organiści, była również klasa gitary prowadzona przez lutnistę Macieja Kończaka. Także wiele różnych specjalności, no i to oczywiście zaowocowało najpierw jednym koncertem, który poprowadzili wykładowcy, a drugi koncert drugiego dnia był w wykonaniu uczestników warsztatów. Była wtedy zaprezentowała się też orkiestra warsztatowa, jak to też ma w zwyczaju corocznie. Więc tak wyglądały warsztaty muzyki dawnej w tym roku. No ale z racji, że to wspomnienie jest cały czas w nas żywe i jednak słychać było głośne głosy jednak niedostatku tego, ile było, że to jednak cały czas jest za krótko, że jednak można by było więcej, no to zdecydowaliśmy się wspólnie z wykładowcami przygotować jeszcze jeden koncert, który już będzie takim ostatnim chyba wspomnieniem tych warsztatów i ten koncert odbędzie się właśnie 30 maja w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Koninie.
3: Na który oczywiście serdecznie zapraszamy. Koncert jest w zasadzie dostępny dla wszystkich, a co będziemy na nim mogli usłyszeć?
2: Tak, udział w koncercie jest dla wszystkich Państwa bezpłatny, chociaż mamy ograniczenia ilościowe, ponieważ sala koncertowa ma konkretną pojemność. pewność.
3: No i tak, marzy nam się cały czas ta większa, konkretna sala, no ale to już chyba było blisko, a się niestety oddaliło.
2: Dokładnie tak, ale miejmy nadzieję, że marzenia są po to, żeby je spełniać, więc marzmy cały czas usilnie i dalej. Więc tych wyjściówek, one mamy po prostu bezpłatne bilety zaproszenia. One będą do odbioru w portierni szkoły i ja serdecznie Państwa zapraszam do tego, aby się nimi częstować. Koncert będzie o godzinie 16. A co usłyszymy? Usłyszymy tak naprawdę kompozycje bardzo kameralne. Będzie sonata na wiolonczele z klawesynem. Będzie zespół z fletem w roli głównej. Usłyszycie Państwo również Viole d'amore. Więc dużo takich instrumentów, których na co dzień nie spotkamy w sali koncertowej, takiej typowej. Repertuar będzie się opierał głównie na repertuarze XVIII-wiecznym i tym razem, biorąc pod uwagę fakt, że wcześniej nie mamy zaplanowanych żadnych lekcji, będziemy wykonywać tę muzykę w stroju 415. Więc też coś, czego podczas warsztatów nie mogliśmy zrobić ze względów technicznych. Także mam nadzieję, że ten repertuar, który będzie bardzo różnorodny, bardzo kameralny, no tak naprawdę udało mi się zaprosić wszystkich wykładowców, którzy brali udział, więc będzie bardzo, bardzo kolorowo. Mhm.
3: Mówimy tutaj o muzyce dawnej, ale to jest muzyka właśnie ta dawna klasyczna. Nie mówimy tu o brzdękaniu, że tak powiem, ludowym, chociaż oczywiście ktoś się zaraz może obrazi, ale no chodzi mi jednak o tutaj tą skalę, ten poziom talentu gdzieś tam zaprezentowany, no to jest ten najwyższy, tak? Mówimy o Bachu chociażby, jakieś słyszę takie zdanie, nie wiem może, czy się pani pod tym podpisze, ale że no gdybyśmy mieli, gdyby artyści robili tak, że jak wyszło, nie są w stanie stworzyć czegoś lepszego niż ten dawny, no to na Bachu byśmy skończyli muzykę po prostu.
2: No trochę tak jest, na pewno. No, jakby kunszt Bacha, myślę, że powstało wiele prac na ten temat i jeszcze nie wyczerpaliśmy tematu. I jakby to pokazuje ogrom i wszechmiar tego repertuaru i to, jak on bardziej jest użytkowy. Oczywiście w tej muzyce dawnej, jak się dobrze przypatrzymy w te partytury i w te zapisy, które są, to znajdziemy wiele nawiązań do folkloru, ale fakt, że nie jest to czysty folklor w czystej postaci i te nawiązania do folkloru myślę, że będą również silnie słyszalne w trakcie tego koncertu. Ja nie chcę jakby sprzedawać tego repertuaru, bo to jest wszystko dostępne, że tak powiem, w sieci, więc chcę zostawić tą nutkę niedopowiedzenia i tej ciekawości, ale to na pewno nie będzie koncert w takim ujęciu, na pewno nie będą się Państwo nudzić. O, tak. To będzie klasyczny, oczywiście repertuar dawny, ale w wykonaniu bardzo takim żywym. Te instrumenty dawne mają to do siebie, że jednak to był repertuar pisany na ten instrument. I nie bez powodu wracamy do tych praktyk, nie bez powodu ten nurt wykonawstwa historycznego jest taki silny i tak silnie obecny w ogóle w kulturze muzycznej europejskiej teraz. Więc spróbujmy poczuć tę namiastkę tego. Ja jestem też przekonana, że wśród słuchaczy jest wiele osób, które były na poprzednich koncertach naszych w ramach warsztatów muzyki dawnej, ale my jako Stowarzyszenie Halo współpracujemy z Konińską Fundacją Per Musica, gdzie również wykonywaliśmy chociażby w tym roku Siedem Słów Chrystusa na Krzyżu Józefa Haydna, czy w ubiegłym roku Cztery Pory Roku Antoniego Vivaldiego, więc ci z Państwa, którzy byli wtedy, na pewno pamiętają tamten klimat i wierzę, że to już stworzy odpowiednią zachętę do udziału w tym koncercie najbliższym.
3: Do czego serdecznie właśnie zachęcamy, no jest to końcówka maja, ale czy to będzie taki koncert pod czarny krawat, czy raczej można przyjść wiosennie?
2: Można przyjść wiosennie, pora jest również, myślę, że taka adekwatna, bo ja wiem, że się przyjęło, że te koncerty to muszą być wieczorem. I potem człowiek jest w oczekiwaniu tak cały dzień i wychodzi z tego koncertu, a stwierdziłam, że będzie maj, będzie ciepło, więc ta godzina 16 będzie idealna. My też nie chcemy Państwa tutaj za wszelką cenę zamęczyć dźwiękami muzyki, więc myślę, że skończymy o odpowiedniej porze na to, aby pójść i potem gdzieś w lokalach gastronomicznych dalej kontynuować tą ucztę duchową.
3: Tak jest. Jeszcze raz przypomnijmy, kiedy i gdzie można wejściówki przede wszystkim zgarnąć.
2: Wejściówki są już dostępne w portierni Szkoły Muzycznej, także serdecznie zapraszamy. Tam panie na portierni na pewno wydadzą takowe wejściówki. Gdyby ktoś miał problem z tym, aby pozyskać taką wejściówkę, to zapraszam do kontaktu. Można się kontaktować z nami przez Messengera naszego facebookowego. Obsługujemy i profil Kapela Muzyka Gnezdnęzis, bo to jest orkiestra, którą prowadzimy jako stowarzyszenie, ale mamy również swój profil Stowarzyszenie Halo, także serdecznie zapraszam do kontaktu. Nie ma problemu, możemy również zarezerwować takie wejściówki dla kogoś, kto ma problem, aby dotrzeć po prostu wcześniej do szkoły. No i szkoła jest otwarta w konkretnych godzinach, między 8 a 20, więc to może być jedyne ograniczenie. No i w niedzielę jest również zamknięta, ale to myślę, że to nie będzie przeszkodą.
3: Myślę, że nie. Serdecznie jeszcze raz zapraszamy. 30 maja. Zaszurałem. 30 maja o godzinie 16:00 sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie. Wstęp wolny, jak już wspomnieliśmy, tylko te wejściówki trzeba.
2: Tak, tak. Wydarzenie jest sfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, dzięki czemu udział dla Państwa w tym wydarzeniu jest bezpłatny. Tym bardziej serdecznie zapraszam, bo nazwiska, myślę, że takie topowe, jeśli chodzi o wykonawstwo muzyki dawnej w Polsce, no chociażby na wiolonczeli Jarosław Thiel, kierownik Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, Dagmara Tyrcha na klawesynie, Natalia Hierzak na klawesynie, Monika Woźniak, wykładowczyni Akademii Muzycznej w Poznaniu, Maciej Kończak na teorbie, Karolina Zych, wykładowczyni Uniwersytetu w Warszawie i Akademii Muzycznej w Poznaniu. Myślę, że takie nazwiska osobistości, które ponownie, żeby ściągnąć do Kolina, mogą być bardzo trudno, więc tym bardziej serdecznie zapraszam, aby skorzystać z tej możliwości, tej okazji.
3: Tak, i my do tego zaproszenia się przyłączamy. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
2: Dziękuję. Konin FM.

upon the face of